0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.

Został tylko budowlany gruz. Wyburzyli kawiarenki, runął już ostatni mur. Opowiedz mi zatem o życiu, jak się w domu męczysz bardzo. Ja na to, że cudownych rodziców mam, ale nie pij, tato. Masz drinka na randce, szminkę na szklance, usia la la la. I mimo, że nigdy w niczym nie byłem perfekt, dostałem to, co chciał. Za młodzi na sen, dorosłe dzieci, kochani, a ty cały mnie, tylko nie patrz, kiedy odjadę. Hej, hej, dobra, dobra, telefony, telefony.

0: kurce.
1: Biorę buty na drogę, buty do biegania, bo pobiegać lubię. Kilka rzeczy związanych ze sportem, piłkę, dresik, bluzę. Wielkie słabości zostawiam, resztki imprez
2: puszczam z lewej.
1: Szklanki, butelki, kieliszki, no dobra, kieliszek.
2: Wezmę jeden
1: trochę liczów, by mieć co pisać, gdy samotność doskwiera.
2: Trochę

Stosunkowo ciężkie zaplecze, lecz biorę je, bo jutro wymaga wyrzeczeń. Pakuję pokłady dystansu do ludzi, szacunku do czasu i ludzi, szacunku do lasów i ruin, i ptaków, i wód, i szlaków, i pól, i budzik.

to, żeby kiedyś móc wrócić. Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świże. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

przyszłości dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat. Też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali. Czas

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Nie pożyczaj nic od szemranych ludzi. Będą gonić cię, aż padniesz do stóp.

Lights up.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Zmiany widzę u siebie, oto ich przebieg. Myślałem dotąd, że wiem, gdzie żyję, otóż nic nie wiem. Coraz słabiej znam rodaków profil. W tym kraju pragmatyków ze skłonnością do filozofii. Wszystko mi się chyli, jeszcze się dochyla, powiem, czego by mi nie mówili. Słyszę jeden wyraz, kolejki, spędy, stypy czy biby. Wszędzie jedno słowo jak zaklęcie, gdyby. Czemu gdyby akurat na Boga, kiedy tyle jest słów, co mają jakiś styl, jakiś powab, co nie dadzą ci tutaj tak zemrzeć bez skrzydeł, takie nie przymierzając hejże albo na pochybel. Nie wiem, może to przez te pisownie słabo gra. Podpowiem, że w obu

gdyby. I słyszę w każdym miejscu, na każdej drodze. Ech, gdyby to się dało jakoś obejść. Gdyby on nie pluł takich bredni, że strach. Gdybym była młodsza, to pewnie, że tak. Może sprawę, jakie bym wzniecił w moim życiu w szawym. Gdyby Szczecin leżał bliżej Warszawy, pewnie bym poszedł, gdyby nie te moje dolegliwości. Gdyby to było przedszkole przyszłości.

6, 7, czy ile tam wyjdzie tych części. Jak gdyby każdy niewykorzystany, gdyby miał się zemścić. Jak gdyby każdy, gdyby lśniło złotem. Fanatycy wymówek, miłośnicy hipotez. A gdyby choć na chwilę z kursu zboczył.

zastanawiam się, co myślę, gdzie białasy idą. Czy przyjdą, się zastanawiam, jadąc windą. Wszystkie piętra niby takie same, ale inaczej zużyte, znacie. Na ścianie wymalowane 7, jestem u siebie, patrzę w okno, ja jeb. Dzwonię do białasa, mówię miasto we mgle. No chodź, bierz kamerę, mówię, pobujamy się. Białas mi mówi, że nie może wieczorem chodzić po dworze, ubożę. Słyszysz, tu szumi morze, dźwięki w kolorze, Bałtyku kolorze. Ej, ta woda fala mi...

Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie. Wiem, kto z kim.

0: hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie, nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

0: leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Tu czwórka, Polskie Radio.

Tak, w radiu na portierni, tej samej co już o niej nawijałem. Leci w Angelii z płonące rydwany. Kiedyś puszczę se to w głowie jako soundtrack, kiedy wleci mi na konto pierwsza bańka. Chyba że pociśnie tak inflacja, że brać tyle będzie za hot doga żabka. Wtedy nie wiem jaki repertuar bym wybierał. Może tajne częstotliwości z neta, z jakich

ale nie chcę dzielić się tym z nikim. Brak perspektyw, ale ciągle tkwi w tym. Dobrze wie, że po drugiej stronie muru jest coś. Potrzebuję cudu, żeby tam dojść. Ale boi się zrobić ten. Ale boi się zrobić ten.

0: That's the group. Jak już pewnie się domyśliliście, przed odbiornikami, Wiara tutaj z Gdyni przyjechała.
1: Halo Gdynia
0: i okolic.

0: I ogromny hałas dla Unda Dasea. Pozdro młoda Gdynia.
1: Czwórka Polskie Radio. Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy. Teraz gramy.

0: Daj mi się pośmiać, ja boso chcę chodzić. Pani pan, ile można wyswobodzić się muszę. Z tej powagi sztucznej, co nam kradnie duszę. Uszę, mam swoje własne, słucham siebie zanim zasnę.
1: Czwórka, Polskie Radio.

0: Polskie Radio.
1: Najlepsze z najlepszych. Sport.
2: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. Dominika Płonka, dzień dobry.
1: Najlepsze z najlepszych.
3: Tego
1: nie możesz przegapić.
3: Nie możesz przegapić.
4: Wejdziesz na

14. Po śmierci ojca piszę wersy, pierwsze dosyć ważne. Zamieniam pięciolinię powoli w plutnopis, kreślę taki od WP. A wczoraj jeszcze dreadlocki, piszę piosenkę o kimś, to miała być pierwsza miłość. I wspominam ze śmiechem, co by nie było. Wysyłam na priv, do niej link, track na SoundCloud. Odrzucony z buta, nawet nie było co sprawdzać. Każdy

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: W najlepszych z najlepszych trzymamy formę.
2: Na audycję sportową.
3: Sportową.
2: Zaprasza Jędrzej Rosiewicz.
4: Krzysztof Markiewicz jest w studiu, akrobata, trener gimnastyki i parkour, studio treningowe La Palestra. PL, cześć.
5: Tak, cześć, witam serdecznie.
4: Krzysztofie, La Palestra, i tak się zastanawiam, skąd ta nazwa tego studia treningowego, bo to taki termin raczej prawniczy, środowisko tych wszystkich prawników, a tu proszę bardzo, połączyłeś świat prawa z trenerem akrobacji. Tak.
5: Kiedyś palestra to też były miejsca treningu, raczej bardziej w starożytności, więc to też stąd. Plus koło nas też jest mała Sycylia, więc akurat dobrze, włoski klimat się tutaj.
4: Ale to chodzi o jakąś pizzerię?
5: Nie, to jest studio tańca z kolei.
4: A, okej. Dobra, fajne, ciekawe, kreatywnie bardzo tam w okolicy. No to akrobatyka, to jest temat, któremu poświęcimy najbliższy czas. No i znalazłem sobie w internecie takie wyjaśnienie. No oczywiście, ile osób, tyle pojęć, tyle wytłumaczeń. Ewolucje cielesne o dużym stopniu trudności, które wykraczają poza przeciętne ludzkie umiejętności. To co ty potrafisz, czego nie potrafi zwykły Polak, Polka?
5: Ewolucja cielesna. Fajnie. Ciekawe. Co ja potrafię? No, niestety nie jestem tak gibki, żeby od razu robić szpagaty i inne rzeczy, ale za to potrafię skoczyć salto, przerzuty różne, wszelakie flikflaki, jeżeli ktoś jest zaznajomiony ze słownictwem.
4: Co to są flikflaki?
5: To jest przerzut w tył, czyli przeskok z nóg na ręce i z powrotem na nogi.
4: Naprawdę to umiesz?
5: Tak.
4: A na takiej powierzchni, jak tutaj mamy w studiu czwórki, to dałbyś radę to zrobić?
5: Dałoby radę.
4: Naprawdę? Bo ja tylko tutaj jeszcze zdradzę słuchaczom, którzy ewentualnie nie oglądają nas na czwórka polskieradio.pl, że choć studio czwórki, bo mamy oczywiście dwa, za plecami moimi jest to większe, a my jesteśmy w tym mniejszym, to mniejsze tutaj, tak jak mówisz o tych flikflakach, to ta powierzchnia tu jest mało miejsca. Jak ty byś dał radę to zrobić? Naprawdę? To jest tak, patrzę teraz, ile to jest? Raz, dwa, 3 metry na 2?
5: Tak, jak się rozejrzałem, to może i salto w tył będzie łatwiej, żebym nie strącił wam

0: dekoracji nogami.
1: Czyli 3 razy 2 to jest 6 metrów kwadratowych i ty jesteś w stanie robić takie ewolucje. Ale już się śmiałeś z tego słowa, czyli nie mówimy ewolucje raczej.
0: Można. No, bardzo sformułowanie mnie zaskoczyło, więc...
1: Okay, dobra.
0: Ale bardzo ładnie. No, generalnie to jest sport, to są akrobatyka też ma kilka dyscyplin, bo to jest dosyć szerokie pojęcie. Bo tam są i zespoły, i dwójki akrobatyczne, trójki, to są skoki na ścieżce, na trampolinie też, więc tego naprawdę jest sporo. Można sobie wybrać to, co komu leży dokładnie.
1: Co jest najtrudniejsze w akrobatyce? Chodzi mi tutaj głównie o elementy. Na przykład w łyżwiarstwie figurowym jest coś takiego jak spirala śmierci i choć to brzmi bardzo groźnie, to potem się okazało, że takie groźne wcale nie jest. A jak to jest w akrobatyce?
0: Tak, wiesz co, na najwyższym poziomie sportowym to zawodnicy wykonują podczas skoków na ścieżce potrójną śrubię, w tył lądują i w tempie, czyli nie przerywając ćwiczenia, wskakują w kolejne elementy typu salta proste i inne, więc to naprawdę duże cuda tam się dzieją. Jakby kogoś interesowało, to sobie zobaczycie generalnie. No, Mistrzostwa Świata, o których mówiłeś, na pewno będą dobrym miejscem, żeby to zobaczyć.
1: No właśnie, ciekawe, czy tam nam dobrze pójdzie, bo się okazuje, że nasze reprezentantki całkiem sobie dobrze radzą. Ja za chwilę tutaj będę podglądał te wyniki, bo wszystko jest aktualizowane na Facebooku. Natomiast akrobatyka sportowa, gimnastyka sportowa, jak to wszystko odróżnić? Czym to się różni?
0: Gimnastyka sportowa to są ćwiczenia na przyrządach. Na pewno na Igrzyskach Olimpijskich mogliście to zobaczyć. U mężczyzn to są ćwiczenia na drążku, na poręczach symetrycznych, na kołach, skok przez stół gimnastyczny oraz ćwiczenia wolne. A w akrobatyce sportowej generalnie macie ścieżkę i się skacze. No i zależnie od tego, jaką dyscyplinę
1: wybierzecie.
0: Czyli
1: to jest taka ścieżka, po której się rozbiegamy. Bierzemy rozbieg po prostu.
0: Rozbieg robimy przed ścieżką, na samej ścieżce wykonujemy już ćwiczenia, więc tam rozbiegu bodajże jest chyba 10 metrów do 15. Sama ścieżka ma około 20 i na tej ścieżce, na przykład ścieżce AirTrack albo ścieżce już pneumatycznej takiej, wykonuje się ćwiczenia. No, a wszystko jest zakończone lądowaniem, jak się uda, to z sukcesem.
1: Gimnastyka sportowa jest obecna na Igrzyskach Olimpijskich od samego początku. Mówię tutaj oczywiście o początkach nowożytnych Igrzysk Olimpijskich, czyli 1896 rok i jedyne, co się zmieniło, to liczba konkurencji, bo jeśli dobrze pamiętam, ich było na samym początku chyba 8, teraz w Paryżu, czyli rok 2024, 18. Jakie to są konkurencje? Co tam wchodzi w skład właśnie, co można pokazać?
0: W gimnastyce sportowej.
1: Tak jest.
0: No konkurencje są te, które wymieniłem. Jest też tam wielobój. Wielobój, czyli zrobienie wszystkich tych przyrządów i każdy zawodnik jest obowiązkowo musi wykonać ćwiczenie na każdym przyrządzie. I wtedy bierze się pod uwagę ocenę ze wszystkiego, czyli trzeba być wszechstronnym, czyli tak jak w wielobojach w lekkiej atletyce, tak samo jest wielobój w gimnastyce. Można być też indywidualnie na każdym z przyrządów i tak samo jest zresztą u kobiet, więc no, taka jest różnica.
1: Krzysztof Markiewicz, akrobata, trener gimnastyki, jest razem z nami. Rozmawiamy o akrobatyce, gimnastyce. Pojawi się również wątek pod tytułem parkour. Ale temat. Zostań z czwórką.

0: Zapraszamy na audycję sportową Czwórki.
1: W której Krzysztof Markiewicz opowiada o akrobatyce i o gimnastyce. Jest trenerem bowiem właśnie gimnastyki, ale ma na swoim koncie również biegi, takie... No to wszystko się łączy pod nazwą parkour. Tam trzeba biegać, ale nie tylko biegać, przede wszystkim przeskakiwać, robić to często w sposób zarówno efektywny, jak i efektowny. Krzysztofie, zanim jeszcze o parkourze porozmawiamy, zostajemy przy tych tematach związanych właśnie z akrobatyką i gimnastyką. Przypomnij mi proszę, jak się nazywało to salto w tył, które mógłbyś wykonać w studiu Czwórki, ale nie będziemy jak na razie narażać twojego zdrowia.
2: Tak. Salto w tył, po prostu. Chodzi o to takie... Dokładnie, to wolny przewrót w tył, a to drugie to flick-flack, czyli przerzut w tył.
1: Przerzut w tył, przepraszam bardzo, no właśnie. Przerzut w tył, flick-flack. No to teraz pytanie właśnie o chodzenie na rękach. Mhm. Czy w każdym wieku można się tego nauczyć?
2: Można. Także, no... Zaczynamy mniej więcej przygodę z gimnastyką i sportami gimnastycznymi w wieku nawet 5-4 lat w ramach zabawy, a kończyć generalnie nie ma końca. Więc ja osobiście najstarszą uczestniczkę zajęć, jaką miałem, to około 54 lata. I stała na rękach i robiła inne dziwne ewolucje, także...
1: Ale zaczynała po 50, tak? Czy miała już
2: miała
1: do czynienia
2: za dziecka jakąś
1: takim...
2: przygodę krótką, dwuletnią z tego, co opowiadała, a później długo, długo nic, aż przyszła do mnie na zajęcia i chciała z powrotem się nauczyć stać na rękach, bo pamiętała, że robiła. I da się.
1: Słyszałem w ogóle w samych superlatywach tutaj opisy dotyczące chodzenia na rękach, że to ma świetny wpływ na nasze mięśnie, na nasz organizm. O co w ogóle chodzi? Dlaczego warto chodzić na rękach?
2: Generalnie to jest... Górna obręcz barkowa, czyli góra naszego ciała. No i fajnie być w stanie unieść swój ciężar ciała na rękach, to raz. No jak odwrócimy też działanie grawitacji, przepraszam, w sensie my się odwrócimy do góry nogami, to grawitacja troszkę inaczej na nas działa, więc troszkę inaczej mięśnie muszą pracować.
1: Ja już myślałem, że ty właśnie obaliłeś paradygmat kopernikański, odwróciłeś grawitację. Nie, no dobra, Kopernik to na tym, że Ziemia wokół Słońca.
2: Tak. Mhm. No generalnie chodzi o wzmacnianie ciała. Raczej w dzisiejszych czasach niestety rzadko musimy sięgać w górę, no a tutaj nie dość, że musisz wyprostować ręce stojąc na nich, to jeszcze trzeba się na nich utrzymać, także całe ciało pracuje, także nie tylko ręce, także no, wszystko musi tam działać.
1: Przyznaję, że nie potrafię, jak się można tego nauczyć? Tak w prostych krokach, da się?
2: W prostych, najpierw trzeba pójść do klubu, który oferuje takie zajęcia, czyli na przykład do nas, do Palestry, które sam zresztą prowadzę, no to jest krok numer jeden. A dwa, odpowiednio zaprogramowanymi ćwiczeniami dojść do tego w bezpieczny sposób. Ale to mniej więcej przeciętnie, jednak nie obiecuję cudów, może to zająć no, 3-4 tygodnie. Niektórzy uczą się od razu na pierwszych zajęciach, ale znowu trzeba mieć jakieś troszkę doświadczenie w innych sportach. Wtedy to na pewno pomaga.
1: Czego jeszcze uczysz oprócz chodzenia na rękach? Jakbyśmy tak ułożyli taką skalę od najłatwiejszych elementów do najtrudniejszych.
2: Tak, no generalnie zaczynamy od gimnastyki podstawowej, czyli to są przewroty w przód, przewroty w tył, stanie na rękach, ale też podstawy skoków przez skrzynię chociażby, które można wykonywać. I to też z kolei przekłada się na parkour późniejszy. Od tego zaczynamy. A najtrudniejsze, no aktualnie moi podopieczni, którzy przychodzą do mnie na zajęcia, ci dorośli oczywiście, no, są na etapie przejść do przodu i przejść do tyłu. Czyli to już nie jest przerzut, czyli nie element dynamiczny, tylko trzeba użyć swojej gibkości i przejść po prostu z rąk na nogi, z nóg na ręce, przy okazji robiąc mostek w powietrzu i takie tam szalone rzeczy jeszcze.
1: Akrobatyka, gimnastyka, parkour. Skąd się w ogóle to wszystko u ciebie wzięło? Skąd inspiracja do tego, żeby zacząć robić takie rzeczy?
2: Ja przygodę zacząłem od parkouru, więc ze

0: sportami gimnastycznymi to był mój pierwszy. To było na fali chyba między 2000 a 2010 rokiem, tam mniej więcej czwarty, piąty, kiedy to do nas przyszło z Francji, dokładnie od pana Dawida Belle, który to zapoczątkował. No i jedyne, co miałem dostępne w mojej miejscowości małej, czterotysięcznej, no to generalnie murki, dachy i coś do zrobienia, więc zaczęliśmy z kolegami robić to. No a z tego później przeszło na lekką atletykę, na studiach na skokotyczce, potem jeszcze przeszedłem przez właśnie gimnastykę sportową i zawody akademickie. No i tak skończyłem jako trener.
1: Jeszcze więcej sportu.
2: Więcej sportu.

Ej, nie dla mnie rola idola. Uwaga panowie, panie, please, nie zmieniajcie mi ksywy na en ratowanie. Czuję się po prostu dziwnie, jeszcze się nie oswoiłem. Nie chcę tej odpowiedzialności, jeszcze tyle. A w tym mieście stoi się po jednej stronie. Schodów mnie aż nosi, Jezus Maria. Siedzę, piszę projekt znowu. Pytają mnie o szczęście, wszystkie oczy na mnie. Nie wiem, posprzątałem.

Jestem z tych dzieciaków, które mocno tańczą. Mam 20 lat i działalność gospodarczą. Najlepszego hypemana, sympatycznego DJ-a i trochę pieniędzy, które według ludzi spadły z nieba. I mnie cieszą małe rzeczy, kupiłem sobie żelazko. Wyprzedałem kluby hulajnogą, śmigam sobie przez miasto. A cierpienie sprzedaje się lepiej niż uśmiech. I nie lubisz numerów o tym, że ktoś odniósł sukces. Zapoznałem trochę ludzi, którzy go odnieśli. A odnieśli go dlatego, że ciągle chcieli być lepsi. Brzmi banalnie, ale nie wiem, czy masz tę świadomość. Chcieli być lepsi, tak, ale nie od kogoś. Ludzie, którzy zarabiają z pasji, moja jedna rzecz ich łączy. Nigdy nie myśleli, czy będą mieć z niej pieniążki. Jak nie mam problemu z sobą, to nie mam go też z innymi. Wewnętrzny

0: To jest audycja sportowa czwórki.
1: Razem z nami jest Krzysztof Markiewicz z La Palestra, studio treningowe. Taką właśnie nazwę nosi, a mają jeszcze studio taneczne obok z nazwą Sycylia. No bardzo ciekawie. Jak to jest, Krzysztofie, ze stanem polskiej młodzieży? Czy rzeczywiście, bo już tysiące razy było trąbione, nikt nie potrafi już robić fikołków, same zwolnienia z WF-u. Czy to rzeczywiście jest tak źle z młodymi ludźmi w naszym kraju?
2: Zależy od szkoły i od podejścia nauczyciela, no bo nie robią przewrotów i innych rzeczy, jak nauczyciel tego nie zaproponuje. Generalnie to się rozbija.
1: Czyli to nie jest problem z młodzieżą, tylko z nauczycielami?
2: Z młodzieżą trochę też, bo AWF generalnie i AWF pod patronatem AWF-u w Warszawie było badanie na dużej populacji dzieciaków, bardzo dużej, które stwierdziło, że jest to obniżenie sprawności fizycznej dzieci w wieku szkolnym. No i można sobie te badania odtworzyć. No jest gorzej. W latach 80. na przykład nie było otyłych dzieci wtedy jeszcze z problemem nadwagi, a teraz są. No to tam różne zmiany na to miały wpływ, między innymi systemowe i wejście w trochę inny krąg kulturowy, ale tak, jest to problem i w porównaniu do tych poprzednich lat, dekad, to jest obniżenie sprawności fizycznej i to jest problem. No ale też nasz tryb życia trochę zmienił od tego czasu, więc tam to jest bardziej

0: skomplikowany, złożony problem.
1: Mamy czas, żeby te problemy rozwiązywać tutaj w studiu czwórki. Załóżmy, że za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zostajesz ministrem sportu i turystyki. Już nie wiem, czy to się tam zmieniło, czy jest sam minister sportu, bo to było też łączone, co ciekawe. A nie, jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Okej, okay, wszystko działa. Jakie zmiany wprowadzasz, jeśli chodzi o WF i tak biorąc jeszcze pod uwagę szerszą perspektywę, żeby w Polsce było lepiej, żeby polska młodzież była bardziej wysportowana i zdrowa?
0: Większą weryfikację zwolnień, jeżeli ten problem się pojawia. Na szczęście w mojej szkole to nie jest problemem, bo no, śmiem twierdzić, że bardzo dobrze prowadzimy nasze zajęcia wychowania fizycznego razem z moją ekipą, która tam pracuje. I to kwestia zainteresowania dzieciaków aktywnością i może mniejszym podejściem biomechanicznym, żeby oceniać ich tylko za wyniki, czego już generalnie nauczyciele nie mogą robić, ale zachęcanie i proponowanie nowych form aktywności ruchowej.
1: Na przykład?
0: Jakie formy aktywności ruchowej?
1: Coś jakiegoś właśnie akrobatycznego, jakieś elementy, może których do tej pory nikt nie widział, nie słyszał.
0: Tak, no rozpoczęcie przede wszystkim w młodym wieku dzieciaków w pierwszej, drugiej klasie, kiedy to specjalista będzie prowadził zajęcia, to na pewno by ułatwiło. Wiadomo, że ktoś, kto miał kilka semestrów z wychowania fizycznego na studiach, a ten, kto całe studia temu poświęcił, troszkę inne ma podejście i więcej wiedzy generalnie.
1: Okej, okay, ale Flick Flack to jeszcze za wcześnie.
0: Zdecydowanie. To już jest element sportowy. Na zajęciach wychowania fizycznego skupiamy się bardziej na gimnastyce ogólnorozwojowej. I jeżeli pozwoli na to grupa, bo też bardzo dużo zależy od tego, jaką mamy klasę, wtedy możemy wprowadzić trudniejsze elementy.
1: Krzysztofie, jak jest najbardziej akrobatyczny naród na świecie?
0: To bardzo ciężka konkurencja. Na pewno jest tam Wielka Brytania, na pewno są tam Stany Zjednoczone. No, Rosja też ma dosyć mocne wyniki i zawodników. Francja, także jest cała ładna czołówka. I na szczęście coraz więcej naszych zawodniczek i zawodników w różnych sportach gimnastycznych też wchodzi też do czołówki, no, generalnie. Trzymamy za to kciuki na pewno, żeby tam weszło.
1: Ja właśnie czytam na stronie Polskiego Związku Gimnastycznego, który się chwali ponad 60-letnią historią osiągnięć polskich zawodników i tu jest napisane, że te wyniki są imponujące na tych arenach międzynarodowych. Złote medale na Mistrzostwach Świata 16, Mistrzostwa Europy 26, Puchar Świata 6. Co takiego jest właściwie, że akurat, bo mnie się do tej pory wydawało, że jeśli chodzi o gimnastykę, to głównie Europa Wschodnia. No przede wszystkim właśnie tak jak tutaj wymieniłeś Rosję, która oczywiście tam z różnych względów na niektórych zawodach nie może występować. Mhm. Z względów takich oczywiście, że jest wojna nadal na Ukrainie za naszą wschodnią granicą. Natomiast zastanawiam się tak właśnie nad tym światem głównie na wschód od nas. Rosja i Chiny, bo to są państwa, które całkiem sporą liczbę ludności mają. Rosja, jeśli dobrze pamiętam, 140 milionów, Chiny to w ogóle ponad miliard. I takie Chiny nie potrafią zbudować dobrej kadry piłkarskiej. Natomiast w gimnastyce międzynarodowej sobie radzą świetnie. Jak to w ogóle możemy tak geograficznie rozplanować, że jakieś państwo jest dobre w gimnastyce, a inne sobie nie radzą?
0: No, raz to jest to jako mają populację. Lepiej wybrać z tego miliarda i później sobie wybrać tych wszystkich, którzy umieją najlepiej. I tyle, nie? To przede wszystkim. W Azji też zapomniałem o Japonii, która też bardzo mocno stoi w gimnastyce sportowej i wszystkich innych sportach gimnastycznych. A czemu? No, kultura pracy na pewno ma znaczenie. Jakby to brzydko nie brzmiało, trochę inaczej pracują trenerzy
1: w Ameryce Łacińskiej?
0: Na przykład trochę.
1: Trochę mniej?
0: Może nie trochę mniej, a troszkę inaczej w Europie. Także gimnastyka też jest bardzo trudnym sportem, gdzie wcześniej się go zaczyna, jak nie daj Boże jeszcze dziecko pójdzie wcześniej na ścieżkę zawodową, no to jest bardzo dużo wyrzeczeń, nie tylko dla dziecka, ale i dla całej rodziny, no bo dziecko bez wsparcia daleko nie pójdzie, nie? Więc to kosztuje dużo czasu i zapewne pieniędzy też troszeczkę, żeby się zaangażować. No i kultura pracy może być troszkę tym tematem.
1: Czy ty jesteś zarówno czynnym, jak i biernym uczestnikiem w świecie gimnastyki sportowej? Nie tylko uprawiasz, ale też oglądasz?
0: Zdarza mi się oglądać, kiedy mogę. Przeważnie to są igrzyska. Przede wszystkim skupiam się teraz na swoich zawodniczkach, które trenuję. Zawodniczkach. No to rekreacyjna grupa moich dziewczyn, które start,

0: pracują, ale planujemy to rozbudować. Także też gimnastyka sportowa dalej nie jest jakimś, nie wiadomo jak, popularnym sportem, bo tych zawodników na arenie międzynarodowej dalej są dziesiątki, to nie są setki dzieci. I też ilość klubów w Polsce sportowych, w których możesz spróbować gimnastyki sportowej, no jest ograniczona do raczej większych wojewódzkich miast.
1: A ty już po dzisiejszej, po porannej gimnastyce, czy jeszcze przed tobą?
0: Ja jestem już po treningu, po ćwiczeniach i po innych rzeczach, więc dało radę.
1: Ile razy w tygodniu ćwiczysz?
0: Aktualnie, jak 2-3 mi się uda, to jestem bardzo zadowolony, bo jeszcze muszę dzielić ten czas na pracę, na moje piękne dzieci. Jeszcze z żoną wypadałoby coś porobić.
1: Coś tam pogadać.
0: Dokładnie.
1: Krzysztof Markiewicz, który czasem zamieni kilka słów ze swoją żoną, ale jest przede wszystkim nie tylko mężem, ojcem, ale także akrobatą i trenerem gimnastyki. Studio treningowe La Palestra. Serdecznie ci dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki bardzo.
1: Tacy goście.
2: Tacy goście.
1: Tylko w czwórce.
2: Tylko w czwórce.
1: Jeszcze więcej sportu.
2: Więcej sportu.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny.
0: 3 godziny sportu i rekreacji.
2: Dziś bardziej zachęcamy do tego, żeby wejść do wody. Co prawda pora taka, że nie jest to taka propozycja, o której myślimy, że jest od racjonalnego człowieka, ale wciąż są na to metody. I o tych metodach opowiedzą Jakub Urbański, dyrektor sportowy tegorocznych Mistrzostw Polski w surfingu. Cześć, dzień dobry, witaj w czwórce.
3: Cześć, bardzo miło.

i świetnie znany na naszej antenie od wielu lat Krzysztof Spajki Piotrowicz, były reprezentant Polski w pływaniu w ratownictwie wodnym, trener, organizator zawodów, a

0: pięknych miejscach. A Polska?
1: Słuchaj, no Polska to na pewno nie jest pierwsze skojarzenie jak z surfingiem, jakie wpada do głowy, ale wcale niekoniecznie jest to najgorsze miejsce na świecie do surfowania. Naprawdę Bałtyk potrafi surfować bardzo dobre fale. Oczywiście trzeba wiedzieć kiedy, ale można upolować tam niezłą perełkę na Półwyspie Helskim, właściwie na całej długości półwyspu. Można co 100 metrów wejść do wody i popływać. Myślę, że jeśli będziesz wiedział, jak odczytać tą prognozę pogody i pojedziesz tam następnym razem, to się zdziwisz, jak wiele osób już surfuje.
0: A jaka jest różnica między taką bałtycką falą, a falą z oceanów, o których wspominaliśmy, gdyby to tak jakoś spróbować narysować do radiowej wyobraźni?
1: Myślę, że najprostszym porównaniem będzie długość i wielkość tej fali. Bałtyckie fale, no, gdzieś tam mają swoje ograniczenie, jeśli chodzi o wysokość, bo one po prostu nie mają tyle miejsca w wodzie, bo morze bałtyckie jest dosyć małe, żeby się rozpędzić i urosnąć. Fala oceaniczna idzie przez wiele kilometrów, ona sobie rośnie, ma większy okres fali, czyli odległość od jednej fali do drugiej jest większa, co również jakby ułatwia surfowanie.
0: I teraz tak, jeśli ktoś uczył się surfować na Bałtyku, potem pojedzie dopiero do miejsca, gdzie mamy taką falę oceaniczną, to na czym będzie polegała różnica? Czy będzie mu paradoksalnie łatwiej?
1: Zdecydowanie. Będzie to na pewno bardziej przewidywalny spot. Będzie mu łatwiej do tą falę dopłynąć, bo w Polsce jak już mamy dobre fale lub też większe fale, bo można się też na małych uczyć, jest duży prąd, co wymaga więcej siły, żeby się gdzieś tam dopadlować, czyli dowiosłować rękami na tą falę. Także polecam zaczynać w Polsce, a potem kontynuować za granicą, bo może być to miłe zaskoczenie, że tam będzie jeszcze łatwiej.
0: Sam powiedziałeś, że Morze Bałtyckie niewielkie, prawda to, ale jednak ta linia wzdłuż Bałtyku trochę kilometrów ma. W takim razie, czy jest takie jedno top miejsce do surfowania?
1: Wiesz co, nie wiem, czy cały Bałtyk został już przebadany, gdzie są najlepsze fale, ale jakbym miał wymienić takie jedno miejsce, które na pewno warto odwiedzić, to są Chałupy, a drugim będzie Władysławowo, które wymaga trochę innych warunków, bo jest tam port, ale dzięki temu, że ten port tam jest, to właśnie te fale, jak już idą duże, to one się tam lekko czyszczą i w samym porcie obok jest wspaniałe miejsce, gdzie można naprawdę bardzo długie fale złapać.
0: Spajki, ty jesteś człowiekiem wychowanym na pływaniu, na ratownictwie wodnym. Kiedy wszedłeś bliżej do świata surfingu, takiego właśnie związanego z zawodami, czy coś cię zaskoczyło?
2: Zaskoczyło może nie. Trafiłem do tego surfingu trochę tak, można powiedzieć, naturalnie, ponieważ no, gdzieś tam bawiłem się w to wcześniej, natomiast okazało się, że też konkurencja, jedna z konkurencji, którą my rozgrywamy podczas zawodów ratowniczych, czyli te wyścigi na deskach ratowniczych, podlegają od jakiegoś czasu pod surfing. I są to po prostu wyścigi na takich troszeczkę dłuższych deskach, tylko w pozycji leżącej bądź klęczącej. Mhm. Więc trochę mówię, tak naturalnie, żeśmy się tam znaleźli. Początkowo myślałem, że organizacyjnie jest to najprostsza impreza, jaką można zrobić. Okazało się, że ta specyfika tego, że jest to impreza na prognozę, czyli tak naprawdę nie znamy konkretnej daty rozegrania tych zawodów, powoduje różne komplikacje.
0: To nie wyprztykujmy się w takim razie z tego tematu, bo ja chciałbym właśnie podzielić się ze słuchaczami tym, co działo się w waszych życiach między końcówką lipca a połową września, kiedy no, w pewnym oczekiwaniu nerwowym szukaliście takiego okna, w którym będzie można rozpocząć te zawody. O tym już za moment w czwórce.
3: Ale temat. Zostań z czwórką.

0: Sport w czwórce. A ze mną cały czas Kuba Urbański i Krzysztof Spajki-Piotrowicz. Rozmawiamy o Mistrzostwach Polski w surfingu. Te ostatecznie odbyły się między 5 a 6 września w Chałupach.
1: Nadajemy na sportowej fali.
0: Generalnie jeśli chodzi o organizację zawodów sportowych, myślę jakichkolwiek, no to zapraszamy sędziów, zapraszamy partnerów, zapraszamy publiczność, zapraszamy wreszcie zawodników. Wiemy, kiedy jest termin, wszyscy sobie organizują pod to życie. Natomiast wy, wysyłając zaproszenie do tych wszystkich osób, których wymieniłem, mówicie, no dobra, no to wpadnijcie między 25 lipca a 15 września. My się do was odezwiemy. O tak. Co chodzi?
2: Słuchaj, no życie surfera, zwłaszcza takiego, który surfuje na Bałtyku, każdy dzień zaczyna się tak samo i tak jak niektórzy sprawdzają wiadomości, my sprawdzamy prognozę pogody, bo nigdy nie wiadomo, kiedy te fale przyjdą. Co za tym idzie, rozegranie Mistrzostw Polski, gdzie potrzebujemy mieć aż 2 dni fal z rzędu, jest dosyć problematyczne, bo to jest taka sytuacja, która nie zdarza się często na Bałtyku. Dlatego to zaproszenie jest tak otwarte, bo my musimy wiedzieć, że przez 2 dni fale będą na tyle dobre, żeby najlepsi surferzy w Polsce mogli pokazać to, co potrafią. I w tym roku udało nam się to dopiero pod koniec okienka, tak jak powiedziałeś, od lipca czekaliśmy i na szczęście we wrześniu Poseidon wydał pozwolenie.
0: A były takie sytuacje, że już rzeczywiście mieliście poczucie, że przywitacie się z tą surfingową gąską, a potem okazało się, że no niestety to nie jest ten moment, kiedy ruszamy z tematem.
2: Wiesz co, na szczęście dotychczas najczęściej udawało się rozegrać ten event i wszystko było okej. Za 2 razy zdarzyło się tak, że okienko musieliśmy wydłużyć i zawody rozgrywały się dopiero w październiku w dużo chłodniejszej atmosferze. Ale tak naprawdę na tyle dobrze już potrafimy czytać te prognozy pogody, że dosyć nieźle potrafimy przewidzieć to, co będzie i czy warto to jest ten dzień wykorzystać.
0: Spajki, teraz był ten moment, kiedy ty dostałeś na 2-3 dni przed imprezą od Kuby informację, no dobra, to wszystko wygląda dobrze, prawdopodobnie jedziemy z tematem. No i z czym musiałeś ty pojechać od strony organizacyjnej?
3: Znaczy, wiele rzeczy było już tak naprawdę przygotowanych do tego, żeby tam po prostu się stawić i spiąć wszystko na miejscu. Kuba też odpowiadał za to, żeby byli inni sędziowie. No i najważniejsze, że tak powiem, najważniejsze osoby tam, oprócz oczywiście zawodników. Po uruchomieniu tego alertu najważniejsze też było to, żeby przyjechali zawodnicy, tak, bo to bez nich by się nie odbyło. Ta duża liczba uczestników zgłosiła się tak naprawdę na ostatnią chwilę, bo tam przez ostatnie nawet 2-3 godziny chyba przyjmowania zgłoszeń, więc też nie wiedzieliśmy do końca, ile tych osób będzie. Jeżeli chodzi o rozstawienie całego sprzętu na miejscu, no było z tym trochę pracy, ale to było raczej wynikało z warunków pogodowych. Nawet nie udało się też części tego sprzętu rozłożyć, natomiast faktycznie dla mnie to było zupełna nowość, to, że te

0: zawody na prognozę, czyli nie znamy tego ostatecznego terminu ich rozgrywania. Tak, to jest dosyć ciekawe. To jest ciekawe nowe doświadczenie.
1: To co w takim razie działo się konkretnie między 5 a 6, jeśli chodzi o no właśnie ten element zawodów, w jaki sposób zawodnicy rywalizowali, o co rywalizowali, no i kto zgarnął trofeum?
2: Wiesz co, no Mistrzostwa Polski w surfingu to teraz jest już chyba takie trzy główne dyscypliny, czyli najpierw mamy konkurencję shortboard. Na krótkiej desce to jest taki surfing, który możesz kojarzyć z jakichś filmów z zagranicy i z promocji, na przykład na Igrzyskach Olimpijskich. Mm-hmm. Do tego dołącza longboard, czyli bardzo długa deska, taki klimacik wyluzowany. I na koniec jest jeszcze konkurencja, która może nie do końca kojarzy się z surfingiem, ale jest to SUP, czyli deska z wiosłem, na której też zawodnicy łapią falę. I przez te 2 dni było tak dużo zawodników, że po prostu przez całe 2 dni, właściwie nie wiem, 8 do 10 godzin dziennie rozgrywane były pojedynki na wodzie. To jest jakaś tam konkurencja, także to są, najpierw są 4 osoby, potem już w finale jest ich mniej. W shortboardzie, w takiej najważniejszej konkurencji, wygrał Johnny Golinczak, czyli chłopak z Warszawy. Dosyć młody, on chyba w tym roku będzie pisał maturę, także to jest też rzeczywiście sport dla młodych, bo 2 lata temu to był 12-latek, który zwyciężył. Wśród dziewczyn pierwsza była Emma Ridolfini, czyli też taka zawodniczka, która jest w połowie Włoszką, w połowie Polką, ale od paru lat przyjeżdża regularnie na zawody i pokazuje, że potrafi.
1: Czy wasze mistrzostwa są trampoliną dalej, wyżej?
2: Wiesz co, na pewno chcemy, żeby tak było. To jest jeszcze długi proces i oczywiście zbudowanie całego, nie wiem, programu szkoleniowego i dalej rozwoju tych wszystkich zawodników, żebyśmy mogli reprezentować Polskę na igrzyskach. To jest na pewno duży cel. Małym celem jest start też w europejskich zawodach i gdzieś tam wypromowanie też tych osób i całej dyscypliny w kraju.
1: Za moment w czwórce o Open Water i o sportowym ratownictwie wodnym.

0: 3 godziny sportu i rekreacji.
1: A przed nami płynnie i to dosłownie przechodzimy z surfingu do open water, bo to są zawody, które wyglądają zupełnie inaczej. Chodzi o coś zupełnie innego, ale jest w tym pewna

0: wspólna część. I pływak, który jest ratownikiem wodnym, i surfer muszą się nauczyć jednej wspólnej umiejętności, jaką jest czytanie wody.
1: Czytanie wody, ale jeszcze przy okazji naszych zawodów dołożyłbym ten aspekt padlowania, ponieważ zawody Garmin Open Water and Rescue mają tam jeszcze wyścigi właśnie na tych deskach wspomnianych wcześniej, czyli pronach, czyli pływanie na desce w pozycji leżącej bądź klęczącej. Ale tak, czytanie wody to ma przede wszystkim znaczenie podczas pływania na morzu, na jeziorze, czyli tej wodzie takiej stojącej. Jest to trochę prostsze i tak naprawdę ustawienie boi trochę wyznacza te kierunki pływania. Natomiast trzeba się nauczyć właśnie tego specyficznego pływania z unoszeniem głowy i pilnowania kierunku płynięcia.
0: Jeśli chodzi właśnie o zawody, które ty organizujesz, czwórka patronuje im od wielu, wielu lat, więc trochę sobie nie wyobrażam, żeby nasi słuchacze jeszcze nie wiedzieli, ale gdyby się zdarzyło tak, że ktoś jest z nami tu nowy, to w ogóle jaki jest pomysł na ten cykl zawodów?
1: Rozgrywamy 4 konkurencje podczas naszych zawodów. Jest to wyścig na dystansie 500 metrów, wyścig na dystansie kilometra i 2 kilometrów oraz wspomnianych wyścig na dystansie, znaczy na tych deskach ratowniczych. Dystanse czasami zmieniamy w zależności od edycji. Jeżeli chodzi właśnie o ten najdłuższy 2-kilometrowy, poprzednio było wyciągnięte do 3 kilometrów, a kilometrowy na desce do 2. To zależy wszystko od warunków i umiejętności pływaków. No, kończymy sezon na Jeziorze Kierskim w Poznaniu w przyszłą sobotę i tam właśnie będą rozegrane wspomniane konkurencje.
0: No dobrze, a w takim razie co się działo, jeśli chodzi o cykl zawodów, jeśli chodzi o ten sezon? Jakie masz obserwacje, kiedy już zbliżamy się do mety, no bo to Jezioro Kierskie już za moment tak naprawdę, natomiast to są zawody wieńczące cykl. Jakie spostrzeżenia po tym roku?
1: Przede wszystkim cieszy nas to, że coraz więcej w ogóle imprez z zakresu open water się odbywa. W tym roku też mieliśmy przepłynięcie Bałtyku przez naszego pływaka, co było niesamowitym wyczynem i to też na pewno sprzyja tej popularyzacji tej dyscypliny. Pomału się kończy sezon, widzimy już, że pływacy wracają na pływalnie, na baseny, baseny się otwierają i tych zajęć jest coraz więcej, ale jeszcze tutaj łapiemy tą końcówkę sezonu, będzie można wskoczyć pianki, jeszcze na koniec poczuć właśnie ten, że tak powiem, zew natury i popływać w akwenie otwartym, co jest zupełnie inną techniką pływania niż basen.
0: No i to jest ciekawe, bo mamy połowę września i to jest to, o czym mówisz ty, że cały ruch przenosi się powoli na baseny, a w życiu ratowników to jest taki moment, kiedy oni już muszą myśleć o przygotowaniach do kolejnego sezonu?
1: Trochę tak, tym bardziej, że w grudniu odbywają się Mistrzostwa Świata w sportowym ratownictwie wodnym, więc to dla ratowników też polskich będzie na pewno okres takich intensywnych przygotowań do sezonu. Więc na pewno ta praca na basenie, no nasi mają troszeczkę utrudnioną sytuację niż na przykład ratownicy w Hiszpanii czy w Stanach, czy w RPA, gdzie będą tegoroczne imprezy, gdzie mogą pływać też na wodach otwartych nad morzem. Nasi raczej już nie mają takiej możliwości i pływają tylko na basenie, więc tak, teraz będzie dla nich moment takiej najcięższej pracy.
0: Gdybyście mieli namówić człowieka, który no z wodą nie ma za dużo nic wspólnego, wakacyjnie moczy sobie stópki, ale żeby właśnie złapać bakcyla albo na surfing, albo na open water, no to w jaki sposób byście to zrobili w niefortunnym czasie, no bo wakacje powoli się kończą?
2: Słuchaj, no ja myślę, że jest tak dużo, że surfing jest już tak popularną dyscypliną w mediach i rzeczywiście ta dyscyplina ma w sobie wiele romantyki i począwszy od takich filmów jak Point Break, kiedyś bardzo dawno z Patrickiem Swayze, po jakieś nowsze bajki nawet dla dzieci, gdzie też były surfujące pingwiny. Naprawdę warto spróbować, bo pierwsza fala złapana to jest coś takiego, co się zapamiętuje na całe życie i naprawdę te początki są dosyć łatwe. Także zachęcam każdego, żeby, nie wiem, odwiedził Portugalię jesienią, bo tam jest jeszcze ciepło, czy pojechał do Maroko, wziął sobie kurs surfingu, spróbował i poczuł moc oceanu na desce, bo to naprawdę robi wrażenie.
0: No to przebij to.
1: Ja jeszcze uzupełnię, tak. Woda daje nam olbrzymie możliwości, bo nie tylko właśnie surfing, nie tylko pływanie open water, ale też kitesurfing, nurkowanie, pływanie na skuterach, na łodziach motorowych i wiele, wiele więcej. I tak naprawdę ta umiejętność pływania jest podstawą do tego, żebyśmy się czuli na tej wodzie bezpiecznie i pewnie. Więc zachęcamy wszystkich na pewno, żeby teraz wejść na basen i podjąć te wyzwanie nauki pływania.
0: Kuba Urbański, dyrektor sportowy tegorocznych Mistrzostw Polski w surfingu i Krzysztof Spajki-Piotrowicz.

0: Trener, organizator zawodów, człowiek od pływania, od open water i od sportowego ratownictwa. Bardzo dziękuję panowie za wizytę w Czwórce.
1: Dzięki. Dzięki.
2: Tacy goście.
3: Tacy goście.
2: Tylko w Czwórce.
3: Tylko w Czwórce.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
2: Sport.
3: Sport.
4: Like I said, it's too late. Whoa.

0: Dog.
1: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z Najlepszych. Dominika Płonka. Miłego dnia.
2: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Na zegarach godzina 7, gotowi na nowy dzień?
1: Pogoda.
0: A pogoda pokaże nam dzisiaj wrześniową wersję. Trochę chmur, trochę słońca. W Warszawie 21 stopni, przeważnie pochmurno, ale z szansą na większe przejaśnienia, ale także lokalne.

0: Przelotny deszcz. W Krakowie 20 stopni, trochę chmur, ale również momenty z jaśniejszym niebem. W Gdańsku 18, chłodniej, bardziej morsko i pochmurno, więc lekka kurtka może się przydać. Czyli jeszcze nie wyciągamy zimowych kurtek, ale parasol warto mieć w pogotowiu. A jeśli słońce się pokaże, no to korzystamy, bo wrzesień powoli przypomina, że lato właśnie się kończy.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia, prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Pani Barbaro, niech Pani posłucha!
14: Ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
16: Włączamy niskie ceny.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my. Nie gra nikt.
17: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie czwórki.

0: 9 minut po godzinie 7. Gotowi na podbój świata?
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, zaczynamy poranek, czyli ten magiczny moment dnia, kiedy szukamy kapci, próbujemy przypomnieć sobie, po co właściwie wstaliśmy, robimy toaletę, włączamy muzykę, no i podejmujemy bardzo ambitną próbę ogarnięcia się przed wyjściem z domu. No ale spokojnie, nie wszystko naraz, najpierw kawa, później życie. My jesteśmy już razem z wami i to jest ekstra, mamy muzykę, mamy dobry nastrój, no i nadzieję, że do końca programu, czyli do godziny 10, jakoś się wszyscy ogarniemy i tego o poranku, o godzinie 7:10. Trzymajmy się.

0: Lauren Hill o poranku, jest 17 minut po godzinie 7.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: No a jeśli wasz poranek już trochę się rozkręcił, a ufamy, że może być różnie, bez przesady, jest dopiero 17 minut po godzinie 7, no w każdym razie my i tak zaproponujemy wam mały muzyczny skręt w stronę, uwaga, klubowego grania, co, a kto nam zabroni o tej porze dobrze się bawić. Hardland i Ross Addiction połączyli siły z Milą, no i powstało w ten sposób Let It Go. To jest utwór, który ma taki house'owy rytm, jest tam elektronika, jest taki charakterystyczny klimat, który sprawia, że noga zaczyna delikatnie wystukiwać rytm, nawet jeśli oficjalnie jesteśmy jeszcze w trybie kawa i bardzo powolne budzenie. No, ale to jest propozycja dla tych, którzy lubią elektronikę z takim nocnym charakterem, bez wielkich deklaracji, ale za to z takim bardzo konkretnym bitem. Hardland i Ross Addiction, Mila i Let It Go. Zostawmy na chwilę poranne tempo, zostawmy na chwilę poranne obowiązki. No i po prostu sprawdźmy, gdzie zabierze nas ten bit. Have fun!
2: To jest nowość czwórki.

0: 24 minuty po godzinie 7. Lecimy z tym porankiem.
1: Inspiracje. Kasi.
0: Te inspiracje pojawią się za chwilę, tymczasem pojawił się Tomek. Dzień dobry, witaj o poranku w czwórce.
2: Dzień dobry, Kasiu. Witam o poranku w czwórce.
0: Co dobrego u ciebie dzisiaj słychać, o której wstałeś, co dobrego jadłeś na śniadanie, czy była już kawa, herbata, no i jakie masz plany?
2: Słuchaj, no nie będę się z tobą licytał.

0: bo ja wstałem 4:30, a znając życie, to ty pewnie stajesz wcześniej, chociaż nie wiem. No,
1: nie, 4:30 u mnie też dzwoni budzik. Wstaję tak o, tuż widzisz. Przed piątą, ale 4:30 to jest ten moment, kiedy po prostu dzwoni budzik.
0: Tak, kotka mnie obudziła i jest fajnie nakarmiona, jadę do pracy i tam puszczasz tą muzykę, coś tam słyszałem, że w duszy gra, no i u mnie tralala, tralala.
1: Dobra, to ja ci życzę dzisiaj tak naprawdę...
0: Jestem po kawie, jadę do pracy, wszyscy jadą zgodnie z przepisami, bo jest mgła i to mi się bardzo podoba.
1: Wspaniale, ja ogólnie jestem za tym, żeby wszyscy jeździli zgodnie z przepisami, ja to w ogóle jestem takim kierowcą WOT-u, ja nie wiem, czy ty pamiętasz taki program w telewizji polskiej, który nazywał się Kierowca WOT-u i Kierowca WOT-u to był taki kierowca, który do wszystkich się uśmiechał i wszystkich puszczał. Więc ja po prostu tak mam, że jak jadę, to do wszystkich się uśmiecham i wszystkich puszczam. Więc po prostu
0: Kasia,
1: się tego
0: ja
1: dzisiaj
0: tak
1: trzymam.
0: Ja też tak mam, tylko czasami na mnie trąbią albo są zdziwieni, że ja się uśmiecham. No.
1: Dobra, obdarzamy was dzisiaj uśmiechem o poranku. Życzę ci udanego dnia. Niech ten dzień po prostu będzie dla ciebie absolutnie wspaniały. Niech przyniesie coś dobrego, być może coś niespodziewanego. Nie wszystko musimy mieć zaplanowane. Czasami jasne. Takie rzeczy, które pojawiają się spontanicznie, też są ekstra. Tomku, wszystkiego dobrego. Dzięki za telefon.
0: Kasiu, również tobie i całej redakcji, wszystkim radiosłuchaczom. Do spokoju dnia i dobrego czasu.
1: Bardzo dziękuję. Przekażę całej naszej paczce. No a wam wszystkim życzę udanego dnia. Yeah.

0: 28 minut pozostało do godziny 8. Uwaga, teraz będziemy stawiać kropkę.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: A to dlatego, że 15 dnia września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kropki. No i chociaż brzmi to trochę jak święto interpunkcji, to wcale nie o to chodzi, żeby dzisiaj wyjątkowo pilnować kropek na końcu zdania. To jest święto, uwaga, kreatywności, odwagi i wiary we własne możliwości. Wszystko zaczęło się od książki, która nosiła tytuł The Dot, Petera Reynoldsa. Jej bohaterką jest Vashti, dziewczynka, która uważa, że nie potrafi rysować. Nauczycielka prosi ją więc, żeby po prostu zrobiła znak na kartce. No i Vashti stawia kropkę. Nauczycielka oprawia ją i pokazuje następnego dnia. No i właśnie od tej jednej niepozornej kropki zaczyna się cała historia odkrywania własnego talentu. No i co ciekawe, książka została wydana w 2003 roku, a pomysł na jej święto pojawił się kilka lat później, bo właśnie 15 września 2009 roku nauczyciel Terry Shai przeczytał The Dot swojej klasie i właśnie to wydarzenie dało początek Międzynarodowemu Dniu Kropki. No i dzisiaj kropka jest takim symbolem czegoś większego, zrobienia pierwszego kroku. Nawet jeżeli nie wiemy, że coś z tego wyniknie. No i chyba to jest całkiem dobra wiadomość na początek dnia, że nie musimy od razu mieć jakiegoś wielkiego planu. Czasami wystarczy po prostu postawić swoją pierwszą kropkę.

0: To jest bardzo dobry początek dnia. Uwaga, mam dla was gadżety.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Mam dla was czapkę czwórki na dodatek, fajna, czarna, z naszym logo. Gdyby ktoś miał ochotę o nią powalczyć, to teraz będzie na to szansa, bo mam dla was taką małą zabawę. Chodzi o to, żebyście odgadli, przed czym się chowam. Jeżeli będziecie wiedzieć, no to dzwonicie 22 kierunkowe do Warszawy 645-2100. A dzisiaj chowam się, uwaga, szukam schronienia przed latającymi intruzami. Uciekam, dobra, powiem to, uciekam przed tymi, którzy mają na mnie ochotę. No i znikam, zanim zaczną mnie namierzać. Przed czym się dzisiaj chowam? 22 kierunkowe do Warszawy, 645-2100. Dzwonicie, jeżeli macie ochotę powalczyć o czapkę.

0: To Bambi Mirror to już za nami. 17 minut pozostało do godziny 8. Ja mam dla was czapki, oddam w dobre ręce, pod warunkiem, że odgadniecie, przed czym się dzisiaj chowam o poranku. I dzisiaj na początek Łukasz. Dzień dobry, witaj w czwórce. Co tam dobrego o poranku u ciebie?
1: Wstałem.
0: O, no, bardzo dobrze. I to jest naprawdę duży sukces. No. Gratuluję.
1: Tak, dokładnie, dziękuję.
0: No i jeszcze na dodatek zadzwoniłeś do radia, chcesz powalczyć o czapkę, więc czuję, że gdzieś ta wewnętrzna energia w tobie po prostu jest. Dzisiaj, no właśnie, przed czym się chowam? Dzisiaj szukam schronienia przed latającymi intruzami. Uciekam przed tymi, którzy mają na mnie ochotę. No i też znikam, zanim zaczną mnie namierzać. Czyli dzisiaj chowam się przed...
1: Mam nadzieję, że to komary.
0: Tak! Brawo!
1: Nie, to bym się cieszył.
0: Pogryzły mnie ostatnio paskudnie, więc stwierdziłam, że o nich opowiem w radiu, żeby się zemścić. To była moja mała zemsta, ale dla ciebie czapka. Wędruje w twoje ręce czarna czapka z czarnym napisem czwórka. Gratuluję, życzę ci udanego dnia. Mam nadzieję, że taki dla ciebie będzie. Wszystkiego dobrego.
1: Dzień.

0: Kafka na klawiszu.
1: Autopromocja.
2: Hej, tu numer raz. Dziś numer z Kamilem.
3: Tylko że Kamil ma wolne, a w jego miejsce w popołudniowie melduję się ja.
2: Od 13 do 16. Czwórka, goście, konkursy i dużo dobrej energii. Włączajcie.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowit. Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
1: Po reklamie.
11: Tak jak my, nie gra nikt.
12: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Gotowi? Dobiegł start, na zegarach godzina 8.
1: Pogoda.
0: Wtorek zapowiada się jak klasyczny wrzesień, trochę słońca, trochę chmur i pogoda, która najwyraźniej sama jeszcze nie zdecydowała, czy to już lato, czy jednak lato się już skończyło. W Warszawie 21 stopni, więc całkiem przyjemnie. W Krakowie 20 stopni na plusie, trochę więcej chmur, ale bez pogodowej tragedii. W Gdańsku 18. Tutaj Bałtyk przypomina nam, że lato miało swój termin ważności, już pomału zaczyna odchodzić. Czyli rano proponuję coś z długim rękawem, w ciągu dnia można nieco to rozluźnić. No a parasol niech jedzie razem z nami na wszelki wypadek.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych

0: serdecznych propozycji.
1: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
0: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra w waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
0: Zuza Zielińska,
1: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowie. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
3: Po reklamie.

0: To Get Go, Arlo Parks, to już za nami na dobry początek dnia. No a my o poranku próbujemy się ogarnąć.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, witam się z wami w kolejnym poranku. Jeżeli właśnie szukacie drugiego kapcia, zastanawiacie się, gdzie zostawiliście telefon, albo próbujecie przypomnieć sobie, jaki jest dzień, to spokojnie, jesteście w bardzo dobrym miejscu. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj jest wtorek, 15 dzień września i to jest bardzo dobry dzień. Po prostu załóżmy, że ten dzień będzie dobry i że coś dobrego się w nim wydarzy. Zaczynamy dzień od małych, bardzo ważnych czynności, takich jak toaleta, kawa, włosy, muzyka. No i też próba doprowadzenia się do stanu, w którym można już bezpiecznie spotkać innych ludzi. Czy ja jestem w tym stanie? Nie wiem. Ekipa, która tutaj ze mną siedzi, jest po prostu przyzwyczajona do takiego widoku, więc nic nie mówią, ale być może mogłoby być lepiej. Na razie jest jak jest. Niektórzy są z nas na właśnie takim etapie nieco szybciej, inni potrzebują na przykład jeszcze dwóch piosenek.

i my wam te piosenki oczywiście zapewnimy. Będziemy za chwilę je grać. Będzie muzyka, będzie trochę informacji, trochę rozmów, no i wszystko, co może się przydać, zanim na dobre ruszycie w świat. Zostańcie razem z nami, najpierw się obudźmy, a potem będziemy ogarniać resztę.

0: To DJ Blik, Dominika Płonka, Bliska to już za nami, a my o poranku staramy się być blisko życia.
1: Poranek, poranek czwórki.
0: Mycie twarzy, krem, może serum, koniecznie filtr, a może rano naprawdę nie potrzebujemy całej tej kosmetycznej orkiestry. Dzisiaj o tym będziemy mówić. Poranna pielęgnacja to oczywiście kwestia higieny. No ale dobrze dobrana może też wspierać kondycję skóry, chronić nas przed czynnikami zewnętrznymi, no i też pomagać w utrzymaniu jej dobrej formy na dłużej. Tylko właściwie co to oznacza, dobra pielęgnacja? Czy 20-latka i 40-latka powinny zaczynać dzień w zupełnie inny sposób? Ile naprawdę trzeba mieć rano czasu? To jest bardzo ważna kwestia, ile potrzebujemy na poranną pielęgnację. No i czy serum jest na przykład konieczne? Czy to jest może jakiś tylko kosmetyczny dodatek, bez którego spokojnie można żyć? No i dlaczego męska skóra miałaby potrzebować innego traktowania? No tyle pytań o poranną pielęgnację dzisiaj zadamy na 100% i to za moment w czwórce o porannej pielęgnacji będziemy mówić. Jest 19 minut po godzinie 8, a to jest poranek czwórki.

0: 25 minut po godzinie 8. Uwaga, myjemy twarz.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: O porannych rytuałach dzisiaj będziemy mówić, o potrzebach skóry w różnym wieku i o kosmetykach, które naprawdę mają sens o poranku. I dzisiaj w związku z tym razem z nami dr Katarzyna Zakrzewska, dermatolog, człowiek, który zna się na porannej pielęgnacji jak mało kto. No to może zacznijmy. Dzień dobry. Może od właśnie. Od
2: dzień dobry, zacznijmy. Miło mi.
0: W końcu mamy poranek, jest 8:25. Zacznijmy może od podstaw. Co właściwie powinno się znaleźć w porannej pielęgnacji skóry?
2: Przede wszystkim oczyszczenie, skóry, umycie i tu też zależy, czy mamy skórę łojotokową, czyli na przykład z trądzikiem, czy mamy skórę suchą, nadreaktywną, czy na przykład atopową.

0: wątpą. No to w zależności od tego będziemy wybierać odpowiedni preparat myjący, krem nawilżający i przede wszystkim krem z filtrem przeciwsłonecznym. To jest najważniejsze i to będę powtarzać jak mantrę, że krem z filtrem cały rok.
1: Ja tutaj będę trochę drążyć dzisiaj. Czy w ogóle poranna pielęgnacja rzeczywiście jest potrzebna każdemu? Czy są osoby, które mogą się ograniczyć do jakiegoś minimum? I co właściwie oznacza oczyszczenie twarzy? Czy wystarczy umyć twarz mydłem i wodą i tyle wystarczy? Bo myślę, że jest wiele takich osób, które teraz nas słuchają i myślą sobie, no szare mydło i woda, kto by tam chciał więcej?
0: Co do mydła, zasada jest taka, że patrzymy na naszą skórę, jak ona reaguje po myciu. Jeżeli jest nawilżona, no to znaczy, że ten kosmetyk nam służy. Jeżeli jest ściągnięta i musimy po umyciu stosować na przykład tonik i kilka jeszcze kremów, żeby tą skórę nawilżyć, no to znaczy, że ten pierwszy etap, czyli to mycie, było zbyt agresywne i niedobrze dobranym preparatem, czyli substancją aktywną. Więc mycie powinno być tak naprawdę bardzo delikatne. I tak jak wspomniałam, u osoby ze skórą trądzikową dobierzemy troszeczkę mocniej działające składniki aktywne, w tym żelu myjącym, a u osoby ze skórą na przykład suchą wystarczy bardzo delikatny preparat myjący. Co do zwykłego mydła, ja jako w mojej pracy nie jestem fanką, ponieważ troszeczkę jakby to jest inne pH. I tutaj wolałabym, żeby moi pacjenci, którzy się do mnie zgłaszają, używali coś, co od razu też tą skórę im nawilży, a nie doprowadzi do takiego stanu, że muszą po umyciu jeszcze stosować kolejne etapy pielęgnacji, żeby ją jak najbardziej właśnie uprościć.
1: To jeszcze raz generalizując, za chwilę będziemy to rozkładać na czynniki takie mniejsze. To jest tak, oczyszczenie, czyli najlepiej jakimś żelem, który nawilża, a nie wysusza. Po drugie,
0: nałożenie kremu z filtrem albo przedtem jeszcze nawilżenia.
1: A jak nawilżenie, to jaki krem?
0: Najzwyklejszy nawilżający, na przykład z kwasem hialuronowym czy z ceramidami. Ważne jest to, żeby nawilżał, ale nie zatykał.
1: A co lepiej nawilża, ceramidy czy hialuron?
0: Muszą być jakby razem złączone, tak? Czyli to jakby kwas hialuronowy bardzo dobrze nawilża i jest takim podstawą nawilżania. Ceramidy troszeczkę, mogłabym tak powiedzieć, generalizować, troszeczkę mocniej podbijają to działanie, tak? Czyli w kosmetyku ważna jest całościowa formuła tego kosmetyku, w czym on jest zawieszony, jakie tam są też w środku konserwanty. I czasami u pacjentów nie ma potrzeby stosowania jeszcze kremu nawilżającego rano, ponieważ ten krem z filtrem, który nałożą następnie, jest już wystarczająco nawilżający.
1: No to a propos kremu z filtrem, no to jaki filtr nakładamy? Teraz już mamy jesień, już to słońce tak często nie wychodzi. Zawsze 50, czy jednak jakieś niższe wartości też będą dla nas w porządku? I właściwie ile tego kremu nałożyć, żeby było dobrze, żeby rzeczywiście ten krem nas chronił? Na ile on nam starcza?
0: Tak, to jest bardzo dobre pytanie. I teraz w zależności od pogody, tak? Czyli jeżeli mówimy o tych miesiącach od maja do września, no to będziemy stosować inaczej, inną tą pielęgnację przeciwsłoneczną niż w tych miesiącach zimowych. No i teraz na wstępie podkreślę, że promieniowanie, które odpowiada za opalenie, czyli to UVB, jest faktycznie no największe wiosna, no lato, tak? Przede wszystkim lato. Ale mamy też UVA, który odpowiada za fotostarzenie. Jeżeli miałabym jakoś to tak podzielić, najprościej, no to ono odpowiada za to zastarzenie. I UVA, co jest ważne, przenika przez chmury, przenika przez szyby, przez okna, przez szybę samochodu, przez okno. Jeżeli na przykład mamy home office, ale siedzimy przy oknie od południa, to też zawsze podkreślam pacjentom. I tutaj chcemy działać przeciwko tym oparzeniom słonecznym oczywiście, ale przede wszystkim przeciwko tej dawce promieniowania, która się kumuluje w naszym organizmie
1: ile?
0: Przez lata.
1: Proste pytanie.
0: Ile? Nakładamy krem z filtrem rano, wstajemy i nakładamy tak, żeby cienką warstwę, czyli nakładamy no taka wielkość grochu, nakładamy na całą twarz, nie zapominamy o szyi, tak, no bo szyja jest tak samo eksponowana i z reguły no nie jest zakryta. Szyja, płatki uszu, dekolt, w zależności od naszego ubioru na dany dzień. I jeżeli pracujemy na przykład na świeżym powietrzu, to nakładamy go po 3 godzinach. Jeżeli jesteśmy na wakacjach, nakładamy go po 3 godzinach. Jeżeli jesteśmy na wakacjach, ale się nie opalamy, co z reguły pacjenci mówią.
1: Po 3 godzinach.
0: Zwiedzamy w czapce po 3 godzinach.
1: Okej, magiczne 3 godziny, tyle działa SPF. Warto o tym pamiętać i bez SPF-u nie ruszamy się z domu. To już wiemy. Doktor Katarzyna Zakrzewska, dermatolog, dzisiaj razem z nami. Dzisiaj rozmawiamy o porannej pielęgnacji. Za moment wracamy.

0: 27 minut pozostało do godziny 9, a my cały czas rozmawiamy o pielęgnacji skóry.
1: Słyszeliście o tym?
0: Słyszeliście o tym? No i musimy wrócić do tego SPF-u, bo tutaj po prostu milion pytań od razu się pojawiło. SPF codziennie rano. No i teraz pytanie, najlepiej 50 czy jakieś inne wartości?
2: Ja zawsze uważam, że najlepiej 50, ponieważ no od 30, mówimy także 30-50, ponieważ po co sobie zabierać tę ochronę, którą możemy sobie dać? Kiedyś było tak, że faktycznie różniło się to w konsystencji, czyli ta 20 delikatnie się rozprowadzała, 50 była po prostu tłusta i pacjenci nie chcieli się tym smarować. Teraz już tak nie ma. Mamy najróżniejsze możliwości, jeśli chodzi o konsystencję, czy o formę tego kremu. To może być krem, to może być rolon, to może być spray. I nie musimy już tak sobie zastanawiać się nad tym, czy nasza skóra będzie chroniona, czy będzie tłusta. Więc możemy mieć dwa w jednym.
0: No i też chciałabym, żebyśmy to powiedziały, że SPF jest tak naprawdę najlepiej przedbadanym składnikiem przeciwstarzeniowym.
2: Tak, dokładnie tak jest, ponieważ nasza skóra kumuluje dawkę promieniowania słonecznego, którą przyjęła. I nie będziemy tego widzieć w wieku lat 20, że ta ilość tej ekspozycji na słońce spowodowała przebarwienia, bo tych przebarwień jeszcze po prostu nie będzie widać bardzo często. I widzimy to dopiero później w postaci przebarwień, w postaci zmarszczek, w postaci utraty elastyczności skóry, czy porozszerzanych naczynek krwionośnych. Więc to wszystko bardzo widać na skórze później. I żeby zapobiec temu uczuciu, że mogłam wcześniej o to zadbać, no to właśnie jest ta pielęgnacja, która ma być tak sformułowana, że nie zobaczymy jej efektów po tygodniu, tylko właśnie po miesiącach, latach stosowania jej skutecznie. I dlatego powinna być prosta i też krótka.
0: Oczywiście my tutaj mówimy na jakimś tam poziomie takiego uogólnienia, no bo wiadomo, że potrzeby skór mogą być bardzo różne, ale jeśli mamy zdrową skórę, to czy pielęgnacja poranna u 20, 30, 40 czy 50-latki zawsze powinna wyglądać mniej więcej tak samo, czyli oczyszczanie, nawilżanie i SPF i to jest taka nasza baza, niezależnie od wieku.
2: Tak. Niezależnie od wieku, oczyszczamy skórę i tutaj, no jeżeli pacjent ma na przykład atopowe zapalenie skóry, no to już dobieramy indywidualnie, tak? Może będzie potrzebował tylko obmycia tej skóry wodą i nałożenia bardzo silnego emolientu i na to krem z filtrem. Ale tak, oczyszczanie, nawilżanie i ochrona od słońca. To jest taka baza.
0: Teraz mamy inną porę roku, no już powiedzmy, że zaczyna się jesień, ja wiem, jeszcze trwa kalendarzowe lato, ale pytanie, jesienią jednak ta pielęgnacja trochę się zmienia, czy powinniśmy coś wprowadzić do tej pielęgnacji, no żeby po prostu trochę wspomóc tę skórę i tutaj mam na myśli na przykład retinoidy, czy na przykład witaminę C.

0: po lecie, czyli na jesieni, bardzo często te skóry są przesuszone, tak? Czyli opalaniem, czy wakacjami chlorowaną wodą, słoną wodą. Więc z reguły wtedy pacjenci zwracają się do mnie z taką przesuszoną skórą, czy zaburzoną barierą hydrolipidową. Więc na jesieni zawsze mówię o tym, żeby tą skórę nawilżyć i tak otulić taką jesienną kołderką po lecie. A jeżeli chodzi o wprowadzanie takiej aktywnej pielęgnacji, że chcemy coś zadziałać, no to tak, to jest dobry czas, jeżeli mówimy o retinalu, dlatego, że można je oczywiście stosować cały rok, ale przy wprowadzaniu ważne jest to, żeby pacjent był uwrażliwiony na to działanie, które wiąże się z tym, że bardzo potrzebne są SPF-y. Czyli nie chciałabym zaczynać takiej kuracji u pacjentki, która mówi mi wprost, że nie będzie stosowała tych SPF-ów, na przykład w czerwcu. Dlatego jesień jest takim dobrym momentem, żeby rozpocząć retinol czy retinal, jeżeli oczywiście mamy wskazania. Czyli nie mówimy tutaj o 20-latkach, tylko bardziej indywidualnie dobieramy, ale już od 30 roku życia możemy o tym myśleć, jeżeli chodzi o anti-aging. A jeżeli mówimy o leczeniu trądziku, no to tu mamy zupełnie inną sytuację, ponieważ u 20-latków tak samo stosujemy retinoidy, tak, czy w lekach, czy właśnie w pielęgnacji, w aktywnych substancjach w kosmetykach.
1: Trochę to jest skomplikowane, przyznacie, zwłaszcza o poranku, ale trzymamy się przede wszystkim tego schematu, czyli oczyszczanie, nawilżanie, no i SPF, będziemy sobie tutaj powtarzać jak mantrę, że to jest najlepiej przebadany, przeciwstarzeniowy kosmetyk i tak naprawdę niezależnie od wieku powinniśmy go używać, a za chwilę obiecuję, będzie też o męskiej pielęgnacji, porannej pielęgnacji, więc myślę, że sporo osób się teraz ucieszy. To za moment wracamy.

0: 19 minut pozostało do godziny 9, a my cały czas myjemy twarz.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: No myjemy, kremujemy.

0: ale też i chronimy. Mamy tutaj taką zasadę, że oczyszczamy, później nawilżamy ceramidami albo hialuronem i na koniec oczywiście SPF. SPF musi być. Koniec, kropka. Dzisiaj jest dzień kropki, to tylko tak przypominam, więc stawiamy tutaj kropkę. Cały czas razem z nami dr Katarzyna Zakrzewska, dermatolog. Rozmawiamy o tym, jak powinna wyglądać poranna pielęgnacja. To, jak wygląda u kobiet, możemy sobie często wyobrazić. A jak wygląda u mężczyzn poranna pielęgnacja? Czy ich skóra wymaga innego traktowania, czy oni też stosują tę samą zasadę co kobiety?
1: Tak, skóra mężczyzn i kobiet różni się przede wszystkim grubością, no i ilością gruczołów łojowych, ale nie lubię takiego wyodrębnienia mężczyzna-kobieta, bardziej o typ skóry, tak? Czyli mężczyzna ze zwiększonym łojotokiem i kobieta ze zwiększonym łojotokiem, no będą mieli bardzo zbliżoną pielęgnację. I tak samo mężczyzna, który ma suchą i wysuszoną skórę, bo goli się codziennie najróżniejszymi preparatami, które też na przykład często powodują podrażnienia, będzie miał zupełnie inną pielęgnację. I tutaj tak samo, czyli mycie delikatne, nawilżanie i krem z filtrem, również u panów. I nie jest tak, że mają grubszą skórę, to mogą później zacząć ochronę od słońca. To tak nie działa. I ta grubość tej skóry nie chroni bardziej przed słońcem.
0: Co byś powiedziała mężczyznom, którzy używają tylko wody i bydła i mówią jej jakoś żyje?
1: Zawsze w tym momencie mówię, bardzo się cieszę, ale proszę pomyśleć o tym za 20 lat, tak? Bo pewnie wtedy nie będzie pan chciał mieć tych przebarwień i zmarszczek, które mogą powstać. I wtedy jest taka chwila zastanowienia i mówię tak, krem z filtrem i z reguły wtedy jest rozmowa na temat tej konsystencji. I wtedy przekonuję, no i też staram się zawsze dobierać konsystencję do danej osoby, tak? Czyli no, z reguły no, tłuste kosmetyki nie działają. Czasami panowie mówią, że no ja biorę ten krem z filtrem od mojego dziecka na przykład, tak? No gdzie na przykład są filtry fizyczne, ten krem jest biały, potocznie mówiąc zatykający, no i nic dziwnego, że ten pacjent mówi, że już nie będzie więcej stosował takiego kosmetyku, który po prostu no, jeszcze dodatkowo ubrudzi mu koszulę. Więc no to musi być dobrane tak, żeby ten pacjent faktycznie chciał to nakładać na tą skórę i tak można to dobrać. Jest dostępne tak dużo kremów, że można dobrać to tak indywidualnie, że każdy będzie zadowolony i będzie chciał to nakładać i zajmie to dosłownie kilka sekund.
0: Chyba jeszcze nigdy nie było tak w historii, żebyśmy tyle uwagi poświęcali w ogóle skórze, żebyśmy mieli taki wachlarz kosmetyków do wyboru. Czy rzeczywiście jest taka pewność, że to, co robimy teraz, w tym momencie, niezależnie od tego, ile mamy lat i czy jesteśmy kobietą czy mężczyzną, rzeczywiście jest pracą na za 20 lat?
1: Tak. Co do tego mamy pewność, szczególnie, jak już mówię tutaj, w tej ochronie od słońca. Dlatego, że promieniowanie słoneczne wpływa na komórki skóry, wpływa na DNA skóry. Więc tutaj co do tego nie mamy żadnych wątpliwości, że pod wpływem słońca powstają większe przebarwienia, głębsze zmarszczki. Już nie mówię nawet o procesach tam później powstawania nowotworów skóry, bo to jest jakby najważniejszy aspekt, tak? Tylko on nie działa na pacjentów, tak? Kiedy mówię, że profilaktyka, raka skóry, czerniaka, no to takie pomyślę o tym za 20 lat. Ale kiedy mówię, że działamy tu na to, żeby to starzenie opóźnić, taki naturalny, no bardzo taki zdrowy i codzienny sposób, o tak bym to powiedziała, no to już jest kiwanie głową i okej, mogę o tym pomyśleć. Czyli takie troszkę dwa w jednym, tak? Czyli przemycam tą ochronę od słońca, tą prewencję raka, ale jednocześnie mówię o tym, że no jest ten anti-aging, który no faktycznie działa najbardziej, jeśli chodzi o pacjentów.
0: Ludzie, jakie to jest proste. Ja myślałam, że to jest bardziej skomplikowane. Tutaj naprawdę wystarczy zapamiętać trzy rzeczy. Oczyszczanie, to po pierwsze, czyli za pomocą jakiegoś płynu, czy jakiegoś żelu, który po prostu nam pomoże oczyścić tę skórę, dobraną oczywiście do rodzaju skóry. Później nawilżanie, czyli ceramidy albo w podstawie hialuron i na koniec ten SPF 50. I to naprawdę jest wszystko. Co 3 godziny, ja już sobie to zapamiętałam, co 3 godziny dokładamy SPF, no i to jest nasza ochrona i przeciwstarzeniowa, ale także, która zapobiega rakowi skóry, więc warto o tym pamiętać. Doktor Katarzyna Zakrzewska dzisiaj była razem z nami, dermatolog. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Radio. Autopromocja.
1: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
1: A mój numer chyba znacie. 226452100.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.
4: Tak jak my.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Otwórz umysł.
2: To głos ulicy.

0: To Don Góralesko, o tym, że betonowe lasy mokną, to już za nami, a na zegarach godzina 9.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj mamy 15 dzień września i pogodę w trybie mamy chyba końcówkę lata. W Warszawie 21 stopni, całkiem sympatycznie. W Krakowie 20 na plusie, trochę chmur i trochę przejaśnień. W Gdańsku 18, tutaj zdecydowanie bardziej wrześniowo niż wakacyjnie. Deszcz miejscami może się pojawić, ale raczej bez większych dramatów, więc wychodzimy z domu ubrani warstwowo, no bo wrzesień lubi rano udawać październik, a po południu przypomnieć sobie, że przecież dopiero co było lato.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia, prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxing.
2: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać.

0: poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
7: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno, bardzo głośno.
8: Za każdy dzień!
9: Utwór dostępny w dobrych serwisach streamingowych. Poleca Polskie Radio.
10: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00. Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Włączamy niskie ceny.
1: Po reklamie.
17: Tak jak my, nie gra nikt.
18: Can't stop me, oh, can't stop me.
19: Siemano, z tej strony BRK.

0: 10 minut po godzinie 9. No witaj nowy dniu.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, to jest ten moment, kiedy dzień oficjalnie już się rozpoczął. Robimy poranną toaletę, poprawiamy włosy, wybieramy ubranie, próbujemy nie wyjść z domu w dwóch różnych skarpetach, chociaż nawet jak wyjdziecie, to co się takiego wielkiego stanie, to nawet będzie śmieszne, to nawet będzie zabawne, to może pokaże nawet, że jesteście super kreatywni. No bo czemu zawsze chodzić w dwóch takich samych skarpetach? No a przy okazji też słuchamy sobie muzyki, czyli wykonujemy cały ten skomplikowany rytuał, który ma nas doprowadzić do wersji człowiek gotowy do funkcjonowania i ewentualnie na spotkanie z innymi. A jeśli jeszcze nie jesteście gotowi, no to na spokojnie, macie nas, my tutaj włączymy muzyczkę, rozkręcimy poranek, no i krok po kroku próbujemy jakoś to razem z wami ogarnąć. Bez presji, przecież dzień dopiero się zaczyna.

0: masz w magazynach. Marika, Simba, głowa stop, to już za nami, a my tymczasem będziemy jednak ruszać trochę tą naszą głowę, no bo po pierwsze jest poranek, a po drugie ważne tematy nam tutaj wjeżdżają. No to lecimy.
1: Poranek czwórki.
0: Jak ważne tematy, to Weronika Puszkar w studiu. Od razu się pojawia. Dzisiaj będziemy mówić o tym, że Polska staje się coraz bardziej wielokulturowa w szkołach, w miejscach pracy, w firmach, w jakichś codziennych relacjach. Spotykamy osoby z bardzo różnych krajów oraz kultur. No i jak się w tym odnaleźć? Jak unikać nieporozumień i stereotypów? Czy w ogóle sama znajomość języka wystarczy, żeby dobrze się porozumieć? O tym wszystkim Weronika Puszkar.
2: Ja pamiętam jeszcze kilka lat temu, jak wracałam do rodzinnego Lublina i wtedy już tak zauważyłam, że coraz więcej mamy obcokrajowców, takich ciemnoskórych. I to się tak rzucało w oczy, bo pamiętam, kiedy ja jeszcze studiowałam, to takie osoby to były pojedynczy studenci tak naprawdę, a kiedyś przyjechałam i co chwila kogoś takiego mijałam. No tam jest też uczelnia medyczna, więc też tak sobie trochę poczytałam, że wielu tych studentów właśnie przyjechało, żeby studiować jakieś kierunki medyczne. Dzisiaj mamy trochę z tyłu głowy, że przede wszystkim mamy obcokrajowców z Ukrainy, no i to jest fakt, ale mamy też wielu obcokrajowców z innych państw. Następni są oczywiście Białorusini, ale co ciekawe, również Gruzini. Gruzini są na trzecim miejscu i też od razu przychodzi mi do głowy, że kilka lat temu był taki boom na gruzińskie piekarnie i nagle na każdym rogu taka piekarnia powstawała i każdy z nas zajadał się haczapuri i wtedy zaczynaliśmy odkrywać te smaki. No i wiadomo, że my wszystkich języków nigdy nie poznamy. To znaczy, większość z nas posługuje się w jakimś stopniu angielskim, ale nie zawsze tak jest, że też ci obcokrajowcy znają angielski. Poza tym, poza językiem przydają się różne kody kulturowe, które ułatwią nam to zbliżanie się do innych osób, bo jest kilka różnic, które mogą nas zaskoczyć, które mogą nas czasami trochę odrzucać, jeżeli my zachowujemy się w zupełnie inny sposób. I ja rozmawiałam o tym z Dorotą Peret-Jatkowicz z socjolożki.pl i ona zwróciła mi uwagę, że przede wszystkim różnie traktujemy bliskość, że z tym możemy mieć trochę problem, na przykład jeżeli chodzi o dotyk.
3: Kultura włoska jest kulturą dotyku, kulturą bliskości.

0: bliskości, kulturą głośności. I w tamtej kulturze dotykanie się nawzajem w trakcie rozmowy nie jest traktowane jako faux pas. W Polsce myślę, że oprócz tego, że część z nas jest zauroczona oczywiście tym, że Włosi są tacy bezpośredni, w niektórych osobach budzi to zdecydowany sprzeciw. Mamy też kultury nordyckie, w których dotykanie się wzajemne jest w ogóle niedopuszczalne i jest traktowane jako wręcz kontakt już intymny. W związku z tym taki Włoch, myślę, że z osobą z Finlandii, no to może być niezła zabawa.
1: I przypominam sobie, kiedy byłam na wakacjach we Włoszech i mój tata zwrócił mi uwagę, że zobacz, że tam mężczyźni nawet tak się witają. Nie wiem, czy wiedziałaś o tym, że się całują w policzek. To, co kiedyś u nas było bardzo modne wśród dziewczyn, już teraz mam wrażenie, że tak się nie robi, że się tak witało z koleżankami.
2: Pandemia zrobiła swoje.
1: No tak, ale ja sobie później doczytałam, że oni rzeczywiście tak się witają, ale że to są tylko mężczyźni z jednej rodziny, albo jeżeli oni są bliskimi przyjaciółmi dla siebie, ale pamiętam, że był bardzo zaskoczony i później ja też zwróciłam na to uwagę. No ale w ogóle jeszcze tak trochę w temacie wakacji, no bo jeszcze niektórzy są na urlopach, w końcu mamy wrzesień, no to mamy też różne podejścia do handlu na świecie. Różnie się u nas robi zakupy, a inaczej zupełnie za granicą.
0: Jeżeli jedziemy do kultur, gdzie ten handel odbywa się zupełnie inaczej, gdzie jesteśmy nagabywani, namawiani, zapraszani do stoisk, no to my jesteśmy kompletnie bezsilni. My w ogóle sobie nie radzimy z tym. Wychodzimy z tymi czterema paskami i siódmą lampą, ponieważ nie potrafiliśmy powiedzieć nie. Wobec tego to też jest kwestia tego, że jeżeli gdzieś przebywamy, no to tak jak osoby z zagranicy uczą się u nas pewnych zachowań, tak my się uczymy gdzieś. Z drugiej strony dla takiej osoby, która przyjeżdża do nas i widzi panią w sklepie, która w ogóle nie reaguje na jego wejście do tego sklepu, no to czuje się całkowicie zlekceważony i uważa, że nikt nie jest zainteresowany tym, żeby on cokolwiek kupił.
1: No musiałabym jeszcze porozmawiać tutaj z kimś z obcokrajowców, z konkretnego kraju, w którym się odbywa takie nagabywanie, no bo u nas rzeczywiście jesteśmy tak chłodno, chociaż to też się trochę zmienia, zależy do jakiego sklepu wejdziemy, no ale co innego bazar, a co innego galeria handlowa.
2: Dzisiaj rozmawiamy o wielokulturowej Polsce, jak unikać nieporozumień i stereotypów. Do tego tematu za moment jeszcze wrócimy na Antenie Czwórki w poranku. Jest 18 minut po godzinie 9. Rozkręcamy Was na dobry początek dnia.

0: Rozmawiamy o poranku całkiem poważnie.
1: Słyszeliście o tym?
0: Jak odnaleźć się w coraz bardziej różnorodnym, zróżnicowanym społeczeństwie, jak nie wpaść w pułapkę stereotypów i nie obrazić się na kogoś zupełnie nieświadomie, to dzisiaj sprawdza Weronika Puszkar, która ma swoje różne obserwacje dotyczące tego, że nasze społeczeństwo jest zdecydowanie coraz bardziej różnorodne. Różne narodowości, różne kultury i to czasem może powodować jakieś nieporozumienia. Więc jak ich unikać, o tym dzisiaj mówimy.
2: Tak, ale my też coraz więcej podróżujemy, coraz dalej podróżujemy, więc wydaje mi się, że trochę poznajemy te inne kultury. Nawet jeżeli nie przeczytamy o tym gdzieś w sieci, czy nie porozmawiamy z kimś z naszych znajomych, kto zna kogoś, to chcąc, nie chcąc zapoznajemy się z tymi kulturami. Zresztą to się później przydaje, bo też pod tym kątem wybieramy na przykład kierunek wakacji i tak dalej. Możemy też w ogóle odwiedzać takie miejsca w Polsce, które organizują spotkania na przykład z obcokrajowcami. Ja pamiętam, chyba jakieś 2 lata temu byłam na takim spotkaniu na Uniwersytecie Warszawskim. I to było spotkanie organizowane przez studentów japonistyki i tam pojawiają się zarówno ci polscy studenci, którzy no, studiują ten kierunek, uczą się języka, no ale też zapraszają ludzi bezpośrednio z Japonii, którzy też chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami. No wydaje mi się, że to dla nich jest też przyjemne, że ktoś jest nimi zainteresowany, że chce bliżej poznać tę kulturę. No bo rzeczywiście tych różnic u nas jest sporo w takim zwykłym, codziennym zachowaniu. Na przykład to, że w różny sposób do siebie mówimy. Mam tu na myśli tempo i to, czy mówimy głośno, czy może trochę bardziej cicho.
3: Wyobraź sobie Polaka, który krzyczy na ulicy. No, jakby dla nas jest to niedopuszczalne. Na przykład w takich Chinach, gdzie jest język tonalny, oni cały czas krzyczą, ponieważ tym językiem posługują się tonami, żeby pokazać swoje emocje, żeby powiedzieć, jakie to jest słowo. Mają różne kantony, różne sposoby mówienia. Wobec tego ta głośność jest u nich kluczowa do tego, żeby się zrozumieć. A dla Polaka, który wchodzi, nie wiem, do chińskiej dzielnicy albo znajduje się w restauracji chińskiej, wydaje mu się, że wszyscy krzyczą na siebie.
2: Chociaż to mnie trochę zaskoczyło, bo ja w Chinach nigdy nie byłam, ale jakoś taką, nie wiem, intuicyjnie też to powiązałam z Japonią, że przecież tam jest wiele takich miejsc, gdzie wręcz unika się takiego głośnego zachowywania się na przykład w komunikacji miejskiej. Chociaż też u nas już są takie miejsca w Krakowie, że można dostać mandat za to, że za głośno rozmawiasz przez telefon. Także no już się w wielu kwestiach zaczynamy ze sobą zgadzać. Kolejna rzecz to jest to też, w jaki sposób i jak szybko nawiązujemy relacje z innymi ludźmi.
3: My jednak potrzebujemy bardzo długiej drogi do tego, żeby nas zapytać jak z mężem i żeby nie pokazywać wersji demo, tylko mówić coś, co rzeczywiście się dzieje w naszej rodzinie. Mamy bardzo dużo obwarowań, nie mów nikomu, co się dzieje w domu. Więc dla nas osoba, która od pierwszego wejrzenia zaczyna nam opowiadać o problemach w domu, wydaje się nachalna i angażująca nas w sposób, którego sobie nie życzymy. To są w

0: kultury, w których w ten sposób buduje się więź, która łączy pewne osoby z pewnego otoczenia.
1: No i tutaj chyba różnie, bo ja tak do końca się nie zgadzam z tym, że my tak w ogóle nie mówimy o sobie za dużo, że tak właśnie dzielimy się na osoby, które są skryte i raczej nie opowiadają, co tam się w domu dzieje, i wręcz przeciwnie, na tych ludzi, którzy opowiedzą ci o wszystkim już na pierwszym spotkaniu.
2: Tak jest, to też pewnie jest trochę znak czasów, że my w ogóle lubimy o sobie opowiadać, tak. Gdzieś ta lampka jest skierowana na nas.
1: Tak, tak, tak, to zdecydowanie.
2: A nie na innych, nad empatią cały czas musimy pracować, to jest coś, co musimy trenować, a idzie nam z tym bardzo, bardzo różnie. Dzisiaj o różnicach kulturowych Weronika Puszkar opowiadała nam o różnicach kulturowych, które czasami dzielą, ale bardzo często mogą być też świetnym początkiem naprawdę ciekawej rozmowy albo jakiejś ciekawej relacji. Wystarczy się otworzyć na inność i do tego was namawiamy dzisiaj o poranku. Werka Puszkar, bardzo dziękuję.
1: Dzięki.

0: 26 minut pozostało do godziny 10. Zaczynamy nowy dzień, no to hop do góry.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Będziemy teraz mówić o skakance i o skakaniu. Skakanka to nie tylko zabawa z dzieciństwa, ale też bardzo skuteczny trening. W kilka minut możemy podkręcić tętno, możemy poprawić kondycję, możemy wzmocnić nogi, no i spalić no całkiem sporo kalorii. Sprawdźmy, dlaczego warto wrócić do skakania, no i jak robić to z głową. Olga Chmiel znana jest w sieci jako Olga Jumps. Kiedyś pracowała jako finansistka, a dzisiaj jest jedyną certyfikowaną trenerką skakania na skakance. Posłuchajcie, co ma na ten temat do powiedzenia.
2: Ja zaczęłam skakać w wieku 37 lat. Tą skakankę przyniósł do domu mój syn, wtedy 9-letni. Jest w szkole sportowej, pływa. Pewnego dnia przyszedł z tą skakanką do domu i powiedział, że trener kazał im skakać, żeby ćwiczyć wydolność, poprawić jakąś tam formę. No i skakał przez tydzień. No i ja wtedy sobie myślę, kurczę, i przecież ja to robiłam. To jest super. Ile jest w tym wszystkim korzyści? Tak się to zaczęło, od mojego syna właśnie. Każdy chyba na początku zaczyna skakać żabką, a dopiero potem ta lekkość, płynność, słuchajcie, przychodzi z czasem, także każdy z was może się nauczyć skakać, ale to wymaga faktycznie czasu i wielokrotnej ilości powtórzeń. To jest moja pasja, kocham to i jakby szerzę to wśród ludzi.
0: No pewnie wielu z nas skakało w czasach podwórkowego dzieciństwa i było w tym całkiem dobrym. Po co skakanka w plecaku albo torebce dorosłego człowieka? Oto jest pytanie.
2: Po to, żeby być radosnym, ale przede wszystkim też zyskać formę. Słuchajcie, to jest tak prosta nisza sportowa, która nie wymaga nic oprócz kawałka miejsca, skakanki i w zasadzie chęci, bo każdy może skakać i to jest najtańszy sport świata. 10 minut skakania porównywalne jest do 30 minut biegania, także jest to bardzo takie wysokie kardio i na pewno każdy, kto nie miał nigdy do czynienia ze skakanką i zaczyna skakać, czuje to od razu i jest po prostu wydolnościowo na początku bardzo ciężko. Nie każdy biega maraton od razu, tak samo jest ze skakaniem. Zaczynamy od powolnych takich serii podstaw i dopiero później z czasem jakby wydłużamy te serie, żeby ten organizm się cały czas przyzwyczaił do oddechu.
0: No a jak wybrać skakankę? Czy wystarczy zwykły kawałek sznurka?
2: Jezu, jak ja wchodzę do szkół, a słuchaj, prowadzę dużo warsztatów, to te dzieci dalej mają te sznurówki z odpustu. Na tym się, słuchajcie, nie da skakać. Także jeżeli ktoś ma sznurek, od razu go wyrzuca dzisiaj.

0: To może być jakaś skakanka PCV już w najgorszym wypadku. Jeżeli ktoś w ogóle nigdy nie skakał, to polecam skakanki koralikowe. Te koraliki właśnie nie skręcają się, dzięki czemu człowiek, który zaczyna, nie frustruje się, bo skakanka się nie plącze, ale też świetnie uczą techniki. Mamy długie rączki, krótkie rączki, ale właśnie startujemy od tych koralików. Wszystkie w zasadzie skakanki, które mam, są 3-metrowe i te skakanki się reguluje do wzrostu. Stajemy na skakance jedną nogą, dwa uchwyty chwytamy w ręce i z uchwytem skakanka powinna sięgać mniej więcej nam do wysokości, jak się kończy pacha, więc tak to powinno być. Na przykład założymy sobie pierwszy trening 10 minut. Oczywiście 10 minut nikt nie będzie skakał na początku, ale na przykład startujemy 30 sekund skoku zegarkiem w ręku, czy tam 20, a 20 kolejnych sekund idziemy marszem w miejscu. Na przykład, żeby już nie stać, ale cały czas się ruszać i znowu po 20 sekundach znowu skaczemy. I tak próbujemy do 10 minut dobić, z czasem tę serię wydłużając, a przerwy skracając.
1: Skakanie na skakance wraca do łask i to nie bez powodu. To prosty trening, który szybko podnosi tętno, poprawia kondycję, no i wzmacnia całe ciało. A wiadomo, w zdrowym ciele zdrowy duch.

0: Arno, to już za nami. 14 minut pozostało do godziny 10, a my idziemy do biblioteki.
1: Poranek czwórki.
0: Ja uważam, że każdy powinien mieć swoją ulubioną bibliotekę i swojego ulubionego bibliotekarza albo bibliotekarkę. Ja na przykład tak mam, a mówię dzisiaj o bibliotece, bo jeśli się zastanawiacie, jaką książkę wypożyczyć w tym tygodniu, no to ja myślę, że to powinno być coś Agaty Christie, a to dlatego, że dzisiaj ona obchodzi swoje urodziny. Królowa kryminału, matka Herkulesa Poirot, Panny Marple i wielu zagadek, że właściwie po jej książkach człowiek zaczyna podejrzewać nawet własnego kota. Własny pies staje się podejrzanym. Napisała ponad 60 powieści kryminalnych, a jej książki sprzedawały się w setkach milionów egzemplarzy. No i co najważniejsze, Christie doskonale wiedziała, że czytelnik lubi być oszukiwany, ale w taki bardzo elegancki sposób. Dostajemy więc kilka tropów, kilku podejrzanych, tajemniczy motyw, no i kiedy już jesteśmy absolutnie pewni,

że rozwiązaliśmy tę sprawę. Okazuje się, że jednak nie mieliśmy racji. Gdyby dzisiaj żyła, no to podejrzewam, że miałaby własny podcast True Crime. Każdy odcinek kończyłby się pytaniem, kto jest mordercą? A my oczywiście prowadzilibyśmy śledztwo w komentarzach, podejrzewając wszystkich po kolei, łącznie z własnym kotem.

Purity Ring na zakończenie naszego spotkania w czwórce. 10 minut pozostało do godziny 10. Ja dziękuję bardzo za ostatnie 3 godziny. Była muzyka, było trochę informacji, trochę rozmów, no i wszystko, co mogło przydać się, zanim na dobre ruszyliście w świat. A mam nadzieję, że ten świat dzisiaj będzie dla was łaskawy, a dzień po prostu dobry. Tego wam życzę o poranku. Kasia Dydo, trzymajcie się, cześć. Do usłyszenia.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze Czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Wyślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że Czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
12: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
13: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
14: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
0: Po reklamie.
15: Tak jak

0: na zegarze 10.
1: Pogoda.
0: Poranek zaczął się w wielu miejscach dosyć mgliście, ale dzisiejszy dzień przyniesie nam dużo spokojniejszą aurę niż wczoraj. W wielu miejscach pojawią się przejaśnienia, najwięcej chmur na północy oraz wschodzie Polski. Na razie jeszcze dosyć rzeźko, około 15-16 stopni w całym kraju. W ciągu dnia zrobi się wyraźnie cieplej. Maksymalnie od około 19-20 stopni na południu do 22 stopni na zachodzie. W Warszawie około 18-19 stopni, podobnie w centrum kraju oraz Lublinie. We Wrocławiu i Poznaniu termometry pokażą 21 stopni, w Krakowie około 19, w Olsztynie 17 stopni Celsjusza. Wiatru praktycznie brak, a szansa na opady w drugiej połowie dnia raczej niewielka. Miły wstęp do ostatniego powiewu lata.
1: Autopromocja.
2: Hej, tu numer raz. Dziś robię numer z Kamilem.
3: Z Kamila.
2: Zastępuję go w popołudniowie czwórki. Wpadajcie od 13 do 16. Będą goście, konkursy, śmieszki i heheczki. Do usłyszenia w czwórce.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl,

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe. Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
5: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Po reklamie.
12: Tak jak my, nie gra nikt.
13: Siemano, tutaj Jarecki.

0: Czwórka. To słychać. Zaprasza Kugar.
1: Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Nadal jeszcze letnio, niech będzie nadal, mamy kalendarzowe lato, a liście na drzewach zielone, ale też trochę jesiennie, bo zaczynają już one powoli spadać z tych drzew. Ja przychodzę na ratunek tej jesieni z pozytywną muzyką, z muzyką energetyczną, elektroniczną. No a do tego jeszcze będą zapowiedzi imprez, trochę podróży, trochę ciekawostek, trochę premier, no i trochę klasyczków, tak jak zawsze. Niech ten dzień rozświetli wam utwór, który prowadził mnie przez początek zeszłego roku, niezwykle utalentowana Alexa Pearl oraz jej Deep in My Soul. A z wami oczywiście do godziny 13 Lulu Zupczyńska, czyli Kugar. Dzień dobry.

Chaney Love Claim w czwórce house'owo, a teraz zmienimy troszeczkę klimat. Moi drodzy, Hype Rap Fest, edycja numer 2, odbywa się już niedługo na Ergo Arenie w Trójmieście. 28 listopada zagrają Paktofonika w swojej wersji orkiestrowej, Paluch, Słoń, Tede, Małpa oraz DJ Sojna. Bardzo ciekawy skład, również ten orkiestralny element.

jeżeli chodzi o paktofonikę. Focus i Rahim wracają do repertuaru paktofoniki z dawnych lat, ale będzie to aranżacja z orkiestrą. Aranżacja instrumentarna właśnie i za nią odpowiada pianista i kompozytor Tymoteusz Bies, laureat zresztą Fryderyka. Bardzo ciekawy moment, bo kinematografia ma już ponad 25 lat. No i oczywiście takie numery jak Jestem Bogiem czy Chwile ulotne funkcjonują już jako część kanonu polskiego hip-hopu. 28 listopada Ergo Arena w Trójmieście Hyper Rap Fest. Moi drodzy, kto lubi takie klimaty, kto lubi muzykę rapową, no to koniecznie niech zakreśla sobie już w kalendarzu szybciutko tę datę. No a cóż innego można zagrać teraz niż paktofonikę właśnie, największą gwiazdę tej imprezy. Szybka zmiana klimatu, czyli dla fanów rapu Chwile ulotne prosto z początku milenium. A z wami do 13:00 Lulu Zupczyńska, czyli Kugar.

0: Prawie 26 minut po godzinie 10. Słuchajcie czwórki, a z wami Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. No i cóż, przychodzę z nowościami na playliście czwórki.
1: Nowość w czwórce. To słychać. To słychać.
0: KTB oraz Jax Jones, Last Day of Summer, to jedna z nowości na playliście czwórki. Bardzo świeża współpraca tych artystów, wydana w lipcu bieżącego roku przez label Rins. To label oraz londyńska stacja radiowa, bardzo zresztą związana z brytyjską kulturą klubową. KTB jest jedną z najważniejszych wokalistek brytyjskich aktualnie na scenie. Zaczynała od UK garage, dubstepu, no i generalnie muzyki basowej, współpracując m.in. z Magnetic Man, Benga oraz Screamem, a jej debiutancki album On a Mission z roku 2011 był nominowany do Mercury Prize. Natomiast Jax Jones jest znanym producentem muzyki house. House to jego główny gatunek muzyczny. Dance pop również, może taki future house również. Możemy go znać z takich numerów jak chociażby I Got You. To był jeden z najważniejszych numerów

lat 2010, czy chociażby You Don't Know Me albo Where Did You Go. Czyli mamy takie piękne połączenie sceny basowej oraz house'owej gałęzi muzyki brytyjskiej. Sam numer utrzymany jest w klimacie jungle oraz drum and bass, bardzo popularna ostatnio stylistyka, o dziwo, drum and bass wraca, połamane rytmy wracają. No i właśnie ten numer ma oddawać właśnie ten melancholijny, ale też jednocześnie energetyczny klimat ostatniego dnia lata. Ostatni dzień lata jeszcze nie dzisiaj, dopiero za 8 dni, ale słuchać możemy mimo to. Polecam, zwłaszcza w czwórce tego utworu, słuchać Last Day of Summer, KTB i Jax Jones od dziś na playliście.

Boogie Tracks i Dynamic The Games You Play w czwórce, a dla was jeszcze jedna nowość ode mnie. Bardzo świeża premiera, dosłownie sprzed 4 dni, to Barry Can't Swim oraz Sammy Virgie z numerem I Could Be Madonna. Zestawienie dwóch producentów, którzy prezentują pozornie trochę inne drogi i odnogi współczesnej brytyjskiej elektroniki, ale właściwie łączy ich umiłowanie do połamanych rytmów, lo-fi'owych również czasami rytmów. Barry Can't Swim to Josh Manny, producent, który zrobił bardzo spore zamieszanie tym swoim połączeniem house'u, jazzu, breakbeatu i UK dance'owej muzyki, a jego album When Will We Land był nominowany do nagrody Mercury. Natomiast Sammy Virgie to właściwie jedno z najważniejszych nazwisk teraz na scenie UK garażowej. Wiele lat pozostawał bardziej w undergroundzie. Niewiele osób wiedziało o jego istnieniu, choć muszę przyznać, że wytrwali diggerzy docierali do tych numerów Sammy'ego. Ja znam go już od wielu lat, ale ostatnio stał się dużo bardziej popularny. Na pewno te jego numery są dużo bardziej połamane i jeszcze bardziej basowe niż numery Barry'ego. Panowie spotkali się ostatnio chociażby na festiwalu Ali Pali podczas swojego seta B2B. Piękne połączenie, piękny numer, piękny kawałek również. Chociaż tytuł no, I Could Be Madonna nie do końca moim zdaniem odzwierciedla rzeczywistość. Nie każdy mógłby być Madonną. Zawsze, kiedy o tym mowa, przypomina mi się anegdota o młodej Madonnie, która przyszła na spotkanie z producentem dużej wytwórni, ale był na tyle zajęty i na tyle niezainteresowany tą współpracą, że spóźnił się ponad godzinę na to spotkanie. W praktyce właściwie nie przyszedł. A Madonna zostawiła mu wtedy na biurku piękną, bezczelną, jak na jej słabą wtedy pozycję, karteczkę z napisem Sorry you missed me because I'm gonna be a star. I myślę sobie wtedy zdecydowanie Madonną. Nie może być każdy. Ale każdy może śpiewać, każdy może produkować zwłaszcza tak piękne utwory jak ten. Barry Can't Swim, Sammy Virgie, I Could Be Madonna. Teraz dla was w czwórce.

Cedric Gervais, Carla Monroe, Gotta Be to premiera sprzed tygodnia dosłownie. Teraz w czwórce zagrała dla was, no bo dzisiaj tych nowości absolutne zatrzęsienie. Właściwie, jak zwykle ostatnio, dużo tych premier wam puszczam. Mam nadzieję, że wasz dzień rozpędza się już powoli melodyjnie, spokojnie, ale też energetycznie jednocześnie. Gdziekolwiek jesteście, w pracy, w samochodzie, a może w domu, na przykład robiąc jakieś jesienne

porządki. Zostańcie z nami do godziny 13, bo dużo dobrej muzyki jeszcze przed nami, dużo elektroniki, dużo house'u, trochę też instrumentalnych brzmień jak zawsze, ale przede wszystkim będzie pozytywnie i będzie energetycznie. No to dla was jeszcze na rozbudzenie, już tak bardziej w klimacie indie, Night Tales i Paradiso oraz Mark Maxwell i Tracy in My Room. A my się słyszymy już po godzinie 11 i z wami do godziny 13 Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.

0: Autopromocja.
1: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
1: A mój numer chyba znacie. 226452100.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowit. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
11: Tak jak my,

0: Jurka, z tej strony Guest Jurka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w small talk, ale z pitego o ryby staje się Gracja Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: Minęła 11.
1: Pogoda.
0: Ostatnie dni przyjemnej, wczesnojesiennej aury. Po porannych mgłach i niskich temperaturach w wielu miejscach pojawi się słońce, a temperatura sięgnie około 19 stopni na wschodzie i północy do 21-22 stopni na południu kraju. W Warszawie, Gdańsku i Lublinie 19 stopni, w Poznaniu i Krakowie 20, we Wrocławiu i Szczecinie 22 stopnie Celsjusza. Wiatr bardzo słaby. Wilgotność powietrza będzie spadać wraz z rozwojem dnia, co oczywiście wpłynie pozytywnie na nasze odczuwanie pogody. Jutro szybki powrót lata i temperatury sięgające nawet około 25 stopni w całym kraju, ale kolejne dni przyniosą już trochę gorszą pogodę. Będzie dosyć chłodno, pojawią się opady deszczu, a przez Polskę będą przechodzić kolejne fronty atmosferyczne. Przygotujcie zatem na ten tydzień krótki rękawek, filtr przeciwsłoneczny oraz parasol i kurtkę.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
10: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
11: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
12: Pytał Pan, czego sobie życzę.
13: Życz sobie

0: od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Kugar.
1: Kugar, czyli Lulu Zupczyńska, z wami już drugą godzinę i tak będzie do godziny 13. Rozpędzamy się, pomagam wam troszkę przepchnąć się przez ten niepokojący miesiąc, jakim jest wrzesień. Niepokojący, no bo jednak kończą się wakacje, kończą się te wspaniałe, wysokie temperatury i powoli wchodzimy w ten okres hibernacji, refleksji, no i spokojniejszego życia. Bardzo podejrzewam miesiąc i bardzo nikczemny, tak bym go nazwała, bo ta zmiana się dokonuje powoli. Na początku września ostatnio przeczytałam, dzień trwa 13 godzin, a pod koniec już jedynie 11, więc te dwie godziny nagle znikają z naszego dnia, z naszego rozkładu po prostu doby. No i niestety, no to ma na nas wpływ, bo mniejsza ilość światła oznacza zdecydowanie gorsze samopoczucie, gorszy rytm dobowy i gorszy sen, a im więcej światła w ciągu dnia, tym mamy lepszy nastrój, mniej jesteśmy zmęczeni, no i mamy mniej po prostu problemów ze snem. Dlatego ja wam polecam chłonąć to światło dzienne. Moje zalecenie jest takie, żeby wyjść sobie na balkon, albo na przykład na jakiś spacer, albo na jakiś bieg, albo na rower. Po prostu założyć sobie słuchawki i słuchać dobrej muzyki, na przykład właśnie w czwórce. A tutaj dzisiaj muzyka energetyczna, muzyka pozytywna i muzyka rozpędzająca wasz tydzień. I to będzie house na początek oraz disco. Monkees i Tom Nowy, Sherry Moon, a potem Never Dull i Voodoo Babe w czwórce.

Ależ słonecznie rozpoczęliśmy tę drugą godzinę z pozdrowieniami dla naszego radiowego kolegi Olka Naked Relaxing, który właśnie w Barcelonie teraz przebywa i relaksuje się, pracuje również, mam nadzieję. To był utwór Barcelona duetu Sophie Tucker, premiera sprzed 2 miesięcy z lipca tego roku. Nowojorski duet Sophie Halle Weld i Tucker Halpert to projekt, który na scenie obecnie jest od 2014 roku, bardzo długo już rozwija swoją muzyczną podróż. Sama Sophie ma mocny związek z kulturą brazylijską, studiowała portugalski i spędziła dużo czasu w Brazylii. Bardzo mnie zdziwiło, kiedy usłyszałam pierwszy raz, jak śpiewa po portugalsku właśnie, bo wiele kawałków Sophie Tucker to kawałki właśnie w języku portugalskim, a okazuje się, że jest to zespół z Nowego Jorku. No ale właśnie, to jeden z tych przykładów multijęzykowego projektu, który nie boi się śpiewać w innym języku niż ten ojczysty. Zresztą Sophie bardzo dobrze się w tym właśnie portugalskim odnajduje. Sophie Tucker, Barcelona dla was słonecznie. Pozdrawiamy Olka z Warszawy. A teraz jeszcze w podobnym klimacie premiera z przed paru dni Clony, Get Up and Dance, a potem Sunsets oraz Cool. Come on, baby, when the music play, wanna see you dance. Get up and dance, said move, yeah, yeah, groove, yeah, yeah. Come on, little lady.

Słuchacie czwórki, z wami Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, do godziny 13 z pewnością. Słuchaliśmy Sophie Tucker piosenki Barcelona. Bardzo ciekawy projekt, w którym wokalistka wykonuje utwory w języku innym niż swój ojczysty język. No i jest to przedziwna sytuacja, bo zwykle byłoby raczej odwrotnie. To portugalscy twórcy śpiewaliby po angielsku, żeby zyskać poklask, no i żeby po prostu wpisać się w jakieś kanony muzyki, które teraz obowiązują. A Sophie śpiewa właśnie po portugalsku, będąc oryginalnie mówiąc w języku po prostu angielskim. No i w ogóle jest to bardzo ciekawa sprawa z tymi językami i z tymi tłumaczeniami. W Polsce popularną praktyką w latach 90. było tłumaczenie na polski wielkich tanecznych hitów z zagranicy, hitów anglojęzycznych. No i w ten sposób powstała chociażby piosenka Serce to jest tancerz Magdy Dureckiej, będąca eurodance'owego bangera Rhythm is a Dancer. No i w ten sposób działało również całe K&K Studio Singers, w którym właśnie Magda śpiewała, czyli polski projekt wykonujący polskie wersje piosenek ABBY. I nie tylko ABBY. Zresztą niewiele osób wie, że ABBA również swoje piosenki tłumaczyła ze szwedzkiego na język angielski i dopiero wtedy stawały się tymi międzynarodowymi hitami. Wielkie zamieszanie językowe. Jeżeli chodzi o te tłumaczone polskie piosenki, no to naprawdę jest to wspaniała historia i warto się w nią zagłębić. Wspaniałe są tytuły tych albumów na Discogs, chociażby Italo Pol Disco albo Biesiada bez granic. Bardzo interesujące pozycje, polecam się im naprawdę przyjrzeć. W 2021 roku Dune oraz Beastie, związani z The Very Polish Cutouts, wykonali edit coveru piosenki Die Me. W oryginale jest to oczywiście Gimme, Gimme, ABBY. Moim zdaniem absolutne złoto. K&K Studio Singers z piosenką Die Me w edicie Dune oraz Beastie teraz w czwórce dla was.

0: K&K Studio Singers, Die Me w edicie Dune i Beastie związanych z The Very Polish Cutouts. Wspaniały utwór, cover, aby Gimme Gimme, oczywiście to wszyscy słyszymy. No i dlatego, że wszyscy kochamy klasyki przede wszystkim. I to jest właśnie moment na kolejny zestaw tych właśnie klasyków dla Was.
1: Klasycznie o tej porze.
0: Dwie pozycje dzisiaj. Kevin McKay, Sing It Back, I Feel Love. To właściwie mashup, nie jest to ani cover, ani remix. Kevin McKay połączył Sing It Back, Moloko oraz I Feel Love, Donny Summer. W 2021 roku wyszedł ten utwór nakładem jego wytwórni Glasgow Underground. Sam Kevin McKay jest zresztą znany z tego odświeżania house'owego, odświeżania klasyków disco oraz funk'u. No właśnie w Glasgow Underground pojawiają się często te jego remiksy, mashupy i odnowione wersje, a oryginały oczywiście warto znać i powinien znać każdy. Moloko, Sing It Back to oczywiście Roisin Murphy, amerykańska wokalistka, producentka, multiinstrumentalistka i ogromny przebój klubowy, który powstał w roku 98. No raz do

Na Summer i Giorgio Moroder, I Feel Love, to jest 1977 rok, jeden z utworów, który zmienił kierunek muzyki popularnej. Sam Brian Eno miał powiedzieć, że po usłyszeniu tego numeru, że usłyszał przyszłość muzyki. No i rzeczywiście wiele, wiele utworów muzycznych potem na tym właśnie kawałku się opierało. Piękny mashup. Kevin McKay wykonał go właśnie 5 lat temu i do tej pory pozostaje aktualny, tak samo jak utwór Inner City Pennies from Heaven, utwór z roku 92 z albumu Praise. Samo Inner City to oczywiście jeden z filarowych projektów muzyki house, muzyki klubowej. A tak się składa, że w roku 2017 wyszła zremasterowana wersja tego właśnie utworu po 25 latach od premiery, przypominając o tym, jak brzmiało stare, dobre Detroit House na początku lat 90. Piękne klasyki dla Was teraz. Kevin McKay, Singing Back, I Feel Love oraz Inner City, Pennies from Heaven w czwórce.

Inner City, Pennies from Heaven, klasycznie w twórce ostatnio. No i klasycznie też zakończymy tę drugą godzinę audycji Czwórka, to słychać. To będzie utwór Magazine 60, Don Quixote. Ale widzicie, Late London i Andy Martineza. Magazine 60 to francuska grupa z Lille, założona na początku lat 80. przez producenta Jean-Luca Driona. Na początku grali popowe, synth-popowe kawałki, potem ich muzyka skręciła w kierunku eurodisco oraz tanecznej elektroniki, a samo Don Quixote pochodzi z roku 1984, no i okazało się ich największym przebojem. Mimo że jest to francuski zespół, piosenka śpiewana jest po hiszpańsku. Mamy tam jeszcze w tytule No están aquí, co oznacza nie ma ich tutaj. Piękny przykład euro pejskiego synth-pop.

zespół połowy lat 80. No i wielki sukces, bo utwór zrobił sporą karierę poza Francją, a w samej Francji dotarł do 10 miejsca listy przebojów. Sam album również tego zespołu sprzedał się w ponad 260 tysiącach egzemplarzy. Magazyn 60 Don Quixote w edycie Late London i Andy Martinez Maccabi. Z tym was zostawiam. A my słyszymy się już po godzinie 12 do 13 z wami w czwórce Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.

0: Autopromocja.
1: The Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku.

0: rynku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21:00. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
1: Po reklamie.
8: Tak jak my, nie gra nikt.
9: Jetlag, chyba znowu się ściemnia. Aha, nadal brakuje ciepła.
10: Siema, z tej strony Xavier, a ty słuchasz Czwórki, najlepszego radia w Polsce.

0: Na zegarach 12.
1: Pogoda.
0: Dziś dosyć przyjemny, ciepły dzień. Po porannym zachmurzeniu najwięcej szans na słońce na zachodzie i w centrum kraju. Na północy chmur może być więcej. Na termometrach w całej Polsce około 20 stopni Celsjusza. W Poznaniu około 21 stopni, w Warszawie 19, 20, we Wrocławiu 22, nawet 23 stopnie. W Trójmieście około 20 stopni, podobnie będzie w Białymstoku. Na południowym wschodzie więcej chmur i tam również największe prawdopodobieństwo przelotnego deszczu, szczególnie w rejonie Krakowa, Rzeszowa oraz Lublina. Wiatr nie powinien nam dziś przeszkadzać, będzie to przeważnie 15 do 20 km na godzinę. Mocniej zawieje oczywiście nad Bałtykiem. Jutro ostatni powrót lata i nawet 25 stopni Celsjusza na termometrach. Moja rada, skorzystajcie dobrze z tego wyjątkowego dnia.
1: Autopromocja.
2: Hej, tu numer raz. Dziś numer z Kamilem.
3: Tylko, że Kamil ma wolne, a w jego miejsce w popołudniowie melduję się ja.
2: Od 13 do 16. Czwórka, goście, konkursy i dużo dobrej energii. Włączajcie.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Ceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.

0: Chciałam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Po reklamie.
5: Tak jak my.

0: Czwórka. To słychać. Zaprasza Cougar.
1: Hercules and Love Affair. Do You Feel the Same w remiksie Purple Disco Machine zagrało nam na początek trzeciej godziny audycji. Czwórka to słychać. Jeden z moich ulubionych chyba projektów Nudisco, który ostatnio zresztą powrócił z nowymi utworami. Warto je sprawdzić. Tutaj usłyszeliśmy utwór Herculesa z roku 2014 w remiksie niemieckiego króla disco, czyli oczywiście Purple Disco Machine. Za mikrofonem Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, z wami do godziny 13. Walczymy z przesileniem jesiennym dzisiaj, myślę, że bardzo skutecznie. Trochę nam się ten dzień już rozjaśnia. Ja sobie praktykuję zdrowe herbatki ziołowe. Polecam każdemu. Pokrzywa rumianek ostatnio również bardzo jest popularny w moim domu. Fajny zamiennik kawy. Oczywiście na inny rodzaj energii, bardziej zdrowotny, ale każdemu jak najbardziej takie kuracje jesienne polecam. A najlepiej takie ziółka się przyswaja oczywiście przy dobrej muzyce i takiej nie zabraknie w czwórce również i dzisiaj. Adelphi Music Factory, Feel All Right teraz przed wami oraz Cosmos Midnight z numerem 40.

0: Moi drodzy, dzisiaj mamy już wtorek, jutro będzie środa, tydzień szybko nam zleci i właściwie to już jest dobry moment, żeby zacząć myśleć o weekendzie.
1: Czwórka poleca.
0: A w weekend oczywiście w czwórce mnóstwo dobra i wspaniałej muzyki jak zawsze. A ja przychodzę do Was z zapowiedzią tego, czego możecie się wtedy spodziewać. A możecie spodziewać się, no oczywiście, retransmisji setów DJ-skich jak co tydzień, jak co weekend. Tym razem będą to retransmisje z setów z 12 cali, z audycji 12 cali. W piątek zagra Wam Sosia, wspaniała warszawska DJ-ka, kompozytorka oraz wokalistka, absolwentka Instytutu Dźwięku, grająca house, lo-fi house również, deep house, no i deep.

disco. Ten set jest dosyć mocno w disco osadzony. Lubi też wracać do hitów popowych i muzyki lat 90. A grała między innymi na Audio River i Wisłoujściu. W tym roku również była aktywna bardzo na scenie. Bardzo wam tę DJ-kę polecam. O czym zresztą w piątek opowiem. W niedzielę zagra Tamten, czyli Matt Brzeźny, warszawski DJ i producent, live performer, również znany jako DJ Grzyb, a jego muzyka porusza się pomiędzy house'em, elektroniką, ambientem, down tempo, a również wpływami polskiego folkloru. Jest związany z House of Lucy oraz z projektem Personal Savior, a także współtworzy label Lucyna i ma też na koncie wiele produkcji muzycznych, chociażby te wydane przez The Very Polish Cutouts. Wspaniały weekend nam się szykuje. Ja również będę z wami w ten weekend, będę z wami w piątek od godziny 20 w paśmie muzycznym i właśnie w paśmie muzycznym te sety będziecie mogli usłyszeć. A oprócz tego w piątek jeszcze 30 lat kultury rave, moi drodzy. Kultury, która zmieniła oblicze sceny klubowej. No i puszczę wam też najlepsze elektroniczne premiery ostatniego czasu, czyli warto czekać na weekend, warto się w piątek ze mną rozgrzać i z Sosią, ale również w niedzielę zakończyć dobrze weekend z DJ-em Tamten. A dla was teraz dwa utwory. Jeden, który pojawił się w secie Sosi, zagra jako drugi, Flight Facilities, Dancing on My Own, wydany z Dramą parę lat temu. A pierwszy zagra numer Sosi, w którym zaśpiewała, skomponowała go jako Sonia Pisze Piosenki, utwór Lato, idealny na zakończenie lata właśnie, a będzie to wersja w moim remiksie. Sonia Pisze Piosenki, Lato w remiksie Cougar oraz Flight Facilities, Dancing on My Own, razem z Dramą, zagrane teraz dla was w czwórce.

0: my dzisiaj w czwórce podróżujemy do Chorwacji oraz do Afryki.
1: Igłą po mapie.
0: Chorwacja, piękny jest to kraj. Mogę również potwierdzić z

autopsji i licznych wycieczek samochodowych. Takie wycieczki po Europie zwłaszcza są moim zdaniem najlepsze, najciekawsze. A przechodzę dzisiaj z utworem Ena. To jest jeden z najbardziej znanych kawałków chorwackiego, a wówczas jugosłowiańskiego zespołu rockowego Haustor. Został wydany na ich drugim albumie studyjnym zatytułowanym Bolero w 1985 roku. Utwór został nagrany w takim bardziej melodyjnym okresie działalności tej grupy. Wcześniej grali bardziej rockowo, bardziej nowofalowo. No i uwaga, w 2001 roku polski projekt Jugoton nagrał własną wersję tego właśnie utworu pod tytułem Ema z gościnnym udziałem, uwaga, Pawła Kukiza. Ale ja puszczę wam tą oryginalną wersję, bardzo interesującą, bardzo ciekawie się słucha w ogóle tego języka chorwackiego w takiej śpiewanej wersji. Trudno na początku stwierdzić, co to w ogóle jest za język. Drugi kawałek, który wam przygotowałam, to Songhoi Band Afrika Afrika. Przykład numeru, który zyskał drugie życie po jakimś czasie dzięki digerom, crate digerom, no i generalnie scenie klubowej, scenie house'owej. Współczesnym obiegiem tego kawałka zainteresował się chociażby Face Action, brytyjski duet, który słynie z poszukiwania takich właśnie dźwięków. Bardzo interesujący utwór z lat 70. w klimacie afrykańskim. Haustor i Ena dla was, a potem Songhoi Band Afrika Afrika w edycie Face Action.

Ami Lulu Zupczyńska, czyli Cougar w audycji Czwórka, to słychać. No i jeszcze jeden utwór z tego wspaniałego starego kontynentu, jakim jest Afryka, poleci dzisiaj. Premiera sprzed zaledwie 4 dni, a pojawiła się w katalogu artysty o nazwie Rulech, fantastycznego producenta, który podbija ostatnią scenę elektroniczną i scenę klubową ogólnie. Bardzo polecam wam zapoznać się z jego repertuarem. Robi kawałki takie troszeczkę tropikalne, troszeczkę egzotyczne, troszeczkę zabawne momentami też są jego sample. Jest to na pewno propozycja na te ciemne jesienne dni. A Sun to utwór, który pojawił się ostatnio, jego premiera, a jest to nazwa zachodnioafrykańskiej pikowanej tkaniny. I ta nazwa odnosi się tak do materiału oczywiście, ale jest także metaforą wspólnoty oraz mieszania się kultur. I co ciekawe, istnieje też użycie słowa asasan w Togo, gdzie oznacza ono mieszankę oraz połączenie w jednym z tamtejszych dialektów. Egzotycznie. Cieszmy się tymi tropikalnymi rytmami. 8 dni do końca lata, oficjalnego końca kalendarzowego końca lata. No ale znacie moje zdanie, takiej muzyki można słuchać, a nawet trzeba słuchać przez cały rok. Ja na pewno wam będę ją w czwórce puszczać. Rulech, Legacy, Asasan oraz Milk and Sugar i James Huir, I Like Me. No i zbliżamy się powoli, powoli do końca naszej audycji.

13, a właściwie już 12 minut do godziny 13. Milk and Sugar i James Hure, I Like It, zagrało teraz na koniec. Dziękuję wam pięknie za te mile spędzone 3 godziny w audycji Czwórka. To słychać od godziny 10. Była z wami Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. My się słyszymy jeszcze w piątek w paśmie muzycznym o godzinie 20, a potem jadę na zasłużony urlop do Włoch i nie tylko, bo również ten polski, czyli po prostu będę odpoczywać i świętować swoje urodziny. Kto akurat w Warszawie, niech wpada do Baru Studio 25 września, bo zagram tam z moją ulubioną radiową koleżanką Prima Domo. Trzymajcie się ciepło w nadchodzące chłodne dni. Dbajcie o siebie, słuchajcie zawsze dobrej muzyki, takiej z pewnością nie zabraknie w Czwórce. Zostawiam was jeszcze z kawałkiem Hot Since 94 autorstwa Forget Me Not. To będzie troszeczkę klimat indie. No i George oraz Flair de Moor z kawałkiem East Side house'owo. Tak was tu zostawiam. Słyszymy się w piątek, a następnie w październiku. Uściski. Cześć.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze Czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Wyślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że Czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
0: Po reklamie.
10: Tak jak my, nie gra nikt.
11: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

Bye.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: To jest chyba nieważne.

0: Minęła godzina 13.
1: Pogoda.
0: Pochmurnie dzisiaj na całym niebie. Chyba nie będzie raczej słońca, chociaż to się może zmienić, bo to słoneczko jednak gdzieś tam za tymi chmurami się czai. Widzę go, widzę, ale niestety za bardzo nie wychodzi do nas. Ale zachód słońca nastąpi o 18.51, więc to słońce, pomimo że go nie widać, to zajdzie w końcu za horyzont. No i oczywiście zrobi się ciemno, a ciemno już się robi koło godziny 20, co jest zaskakujące. Temperatura w nocy spadnie do 12, a nawet do 11 stopni nad ranem. A ciśnienie dzisiaj mamy, jakie to ciśnienie? 1020 hektopaskali, no i obecnie gwałtownie spada.
1: Autopromocja.
2: De Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
4: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
3: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
4: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
3: A to akurat bardzo proste.
5: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Po reklamie. Tak jak my.

0: Popołudniowa w czwórce.
1: Boklat albo Bladklat, tak jak słyszeliście na końcu kawałka z jamańskiego Patua. No to chyba takie, może nie brzydkie wyrażenie, ale taka ekscytacja czymś i nieraz widziałem na filmikach, jak Jamajczycy krzyczą wesoło Bomboklat, Richman. Tak, kiedyś nawet ten kawałek chyba może w radiu zaprezentuję wam, bo bardzo fajnie. Dzień dobry, witam was serdecznie. Z tego wszystkiego zapomniałem się przywitać, ja nazywam się Numer Raz, no i

Dzisiaj po raz drugi, no nie po raz drugi, w tym tygodniu po raz drugi zastępuje Kamila w popołudniowie. Oczywiście niezmiernie się z tego powodu cieszę. Dzisiaj to jest moja pierwsza praca, w sensie od rana, bo wczoraj miałem rano inną pracę, dzisiaj mam tutaj, jutro mam znowu na odwrót, więc trochę ta rzeczywistość czasami może mi się mieszać, ale oczywiście kontroluję to w pełni. Nie mam alternatywnej rzeczywistości, żeby była jasność. Myślę, że tą alternatywną rzeczywistością są nasze sny, a dzisiaj mi się śniło dużo i pamiętałem tylko ułamek przez chwilę, jak się obudziłem i potem już gdzieś to czmychnęło. No, a gdybyśmy mieli tą nagrywarkę, to bym się od razu odpalił. Mówię, co tam mi się śniło? Ciekawego. Myślę, że do tego w końcu też dojdzie, że będziemy mogli swoje sny rejestrować, będziemy mogli na nie wpływać. Ostatnio rozmawiałem z ludźmi z Mazur w ogóle, z Warmii, a propos kontroli snów, bo jeden z kolegów zajmował się taką kontrolą snu przez jakiś czas i no też był już na takim etapie, że prawie, bo to też jest myślę, że bardzo dużo pracy, zaczął ten sen kontrolować, ale w momencie, gdy zaczął go kontrolować, to się obudził. Więc to jest trochę, moim zdaniem, podejrzane. Czy nasz umysł, nasz mózg pozwala nam w ogóle na kontrolowanie tych snów? No bo jednak, gdybyśmy mieli pełną kontrolę, to wyobraźcie sobie, co byśmy mogli w tych snach robić. Wszystko, bez żadnych konsekwencji. Chyba że tak by się rozwinęła rzeczywistość alternatywna senna, że tam w tej rzeczywistości również zbudowałby się system, który by ścigał tych przestępców. No myślę, że chociażby film, który zrealizował Christopher Nolan i tytułu teraz zapomniałem totalnie. No myślę, że to taka namiastka tego wszystkiego i że kiedyś to będzie po prostu możliwe. No słuchajcie, roboty już są i za chwilę wejdą w nasze życie z butami. Chyba roboty nie noszą butów, ale na pewno wejdą i trzeba będzie no tak ten system zrealizować, żeby jednak te roboty się nie zbuntowały, bo miliard filmów science fiction mówi o tym, że roboty się niestety buntują. No, więc tyle tytułem wstępu. Oby roboty się nie zbuntowały, oby te w telefonach też były grzeczne i w komputerach, a przed nami Hot Wife, Taiga, Boys Noise, teraz.

Paktofonika. Paktofonika, zespół legendarny, polski hip-hopowy oczywiście, w którego skład wchodzi Lee, Rahim, Focus, no i oczywiście świętej pamięci Magik. Panowie teraz zmienili nazwę, nie nazywają się już Paktofonika, tylko nazywają się Rahim i Focus. Myślę, że chcieli trochę wyjść z tej paktofonicznej bańki, która no, przez lata dawała im na pewno żyć i zarabiać pieniądze, ale w pewnym momencie chyba stwierdzili, że już tyle zarobili na Paktofonice, że ja nie mówię to, że to jest coś złego w żadnym wypadku, że stwierdzili, że teraz muszą stworzyć swoją własną markę, chociaż tamta też była ich, i trochę to tak jakby zacząć na nowo, bo jednak panowie dalej są razem, co też jest niesamowite, że przez tyle lat żadnej zwady między nimi nie było, chociaż może było, ale my o tym nie wiemy i chyba tak powinno być moim zdaniem, że niektóre rzeczy powinniśmy chować głębiej, żeby jednak media do tego nie dotarły, ani tym bardziej wścibscy dziennikarze, którzy za nami gdzieś tam chodzą i próbują nam zaszkodzić. Nie mówię o sobie, bo za mną nie chodzą, na szczęście. Dobrze, ale mamy zagadkę.

Ponieważ mamy nowy fragment numeru, który wy musicie odgadnąć. Wiem, że na to czekacie z niecierpliwością, pewnie. Już macie przygotowane telefony 226452100. Możecie być gotowi, żeby wykręcać. No a my puszczamy pierwszy fragment naszej muzycznej zagadki. No a wy starajcie się rozkminić, co to za kawałek.

0: No właśnie, ja wczoraj, moi drodzy, miałem ten utwór wymyśleć i wam zaprezentować, ale niestety czasu nie było, zapomniałem, no i tutaj wydawca się tym zajęła, więc mam nadzieję, że dobry moment wybrała, ale jeszcze tych momentów będzie parę, będą na pewno dwie podpowiedzi. No a wy próbujcie odgadnąć, co to za kawałek, 226452100, dzwońcie do nas, próbujcie, my czekamy na wasze telefony jak codziennie w popołudniówie, no i liczymy na to, że z jednej strony odgadniecie, ale żeby to nie było aż tak za szybko, no ale to już od was wszystko zależy i wszystko w waszych rękach. Także zaczynajcie myśleć, moi drodzy.
1: Nowość na playliście.

0: 13:22. Coś mi się te godziny dzisiaj pomyliły. Wczoraj też miałem ten delikatny problem, ale już postaram się to naprawić. Jesteśmy w trakcie konkursu. Można powiedzieć, jaka to melodia, ale tak ten konkurs się nie nazywa. Nazywał się wcześniej Odtylca, ale że modyfikowanie utworów nie polega tylko na odwracaniu, ale na różnych zabiegach, no to dzisiaj zabieg z tym utworem, mam nadzieję, że wam nie przeszkodzi w odgadywaniu. Artur jako pierwszy jest na naszej antenie. Halo Arturze.
1: Halo, cześć, dzień dobry.
0: No cześć, siemanko, jesteś bardzo odważny. Wiesz, myślę, że każdy, kto dzwoni pierwszy, jest bardzo odważny, bo to ciężko naprawdę to tak od razu rozkminić. Ale słucham, może zgadniesz.
1: Czy to jest może Gossip Move in the Right Direction?
0: Oczywiście, że tak. Ale żeś zrobił nam dzień. No słuchaj, tego się nie spodziewałem, ale gratuluję. Wyborny słuch, mój drogi.
1: Dziękuję.
0: No, to naprawdę, bo ja sobie odpaliłem i odpaliłem sobie przed chwilą ten kawałek, żeby wiedzieć dokładnie. I powiem ci szczerze, że ja chyba bym do tego nie doszedł. No ale gratulacje, słuchaj. Mam nadzieję, że będziesz zadowolony. Klapersy, kuboty do ciebie lecą, także zostań na linii i dogadaj szczegóły. Dziękuję ci bardzo serdecznie.
1: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy. No i już po konkursie, dopiero co się zaczął, już się skończył. Pierwszy i jedyny słuchacz, moi drodzy, wpadł na to, że to Gossip i Move to the Right.

0: 31 minut po godzinie 13, a wysłuchacie popołudniowy. Ja nazywam się Numer Raz. No i w zastępstwie za Kamila Asińskiego jestem byłem wczoraj, jestem dzisiaj, będę jutro. Z wami konkurs, niestety rozwalił nam Artur Zgad od razu za pierwszym razem. Nie wiem, jak ten chłopak to zrobił, ale myślę, że tam wyjątkowy zmysł jakiś się czai w tym umyśle, no bo kurczę, to moim zdaniem nie było łatwe, a w ogóle zespół Gossip, no jest to znany zespół tak naprawdę, ale myślę, że wszyscy nie znają tego zespołu. Ja sam musiałem posłuchać kawałka, żeby wiedzieć, że ja znam tą piosenkę, nie wiedząc o tym, że to nawet Gossip śpiewa, bo mówię, no nie interesuje się w ogóle tą muzą, wiem, że taki zespół istnieje, ale ja bym miał na pewno duży problem, żeby odgadnąć, a może Artur jest mega fanem tej ekipy i dlatego no, od razu wiedział po pierwszej nutce, bo może nieraz mu się na przykład kaseta w magnetofonie wciągnęła i właśnie w takim zwolnionym tempie odtwarzała zawartość. No, nie wiadomo, ale gratulacje, Klapersy Kuboty pofrunęły, a wy oczywiście zostańcie z nami, bo po godzinie 14 kolejny nasz stały punkt programu, czyli no co ja tam mam na myśli, bo to jest, dzisiaj będzie naprawdę bardzo fajne pytanie. A przed nami, moi drodzy, ciekawostka, ponieważ rzadko to się zdarza w ogóle, ale no, policjanci prowadzili śledztwo, jeżeli chodzi o papugę, ponieważ funkcjonariusze z Krakowa zatrzymali 45-letniego mężczyznę, który pod koniec sierpnia ukradł z jednej z tamtejszych restauracji papugę. Właściciel zgłosił kradzież rudosterki turkusowej na policję, a straty wycenił na 1000 zł. Podejrzany mężczyzna po zabraniu ptaka do samochodu, wrócił do lokalu, spokojnie zjadł posiłek i odjechał. Namierzono go w jednej z miejscowości pod Krakowem, mówi Piotr Szpiech, rzecznik krakowskiej policji.
1: Mężczyzna po poinformowaniu go o powodzie policyjnej interwencji został zatrzymany i przewieziony do krakowskiej jednostki policji. Podczas rozmowy z policjantami nie umiał on w racjonalny sposób wytłumaczyć swojego zachowania. 45-latek przyznał natomiast, że wypuścił skradzioną papugę i nie wie, gdzie może się znajdować.
0: No właśnie, a za takie wykroczenie, to nawet nie wykroczenie, tylko przestępstwo, grozi do 5 lat więzienia, no a los ptaka pozostaje nieznany. No wielka szkoda, bo jeszcze gdyby ten ptak się znalazł, nawet gdyby uciekł, może by wrócił, a tak to szkoda ptaszka, bo jednak papugi, myślę, że u nas w kraju na wolności, no nie przetrwają zbyt długo, ale życzę jak najlepiej papudze, no i myślę, że Mata z Malikiem Montaną również dobrze życzą papudze, bo nawet nagrali

0: te sprawy zaszły za daleko. Cały ten kraj chce ci zabrać mamonę i zgarnąć banknoty zielone jak gecko.
1: Wyłączam telefon. Na poczcie mam kolejny pozew. Znów jakaś suka chce stanąć na drodze. Się dowiem za chwilę, że zabiłem morze martwe. Boże straszne. Dzwoni papuga i wszystko jest jasne. Robię jak chcę. Kim jest mój adwokat, skoro jestem diabłem? Ja. Nic już tu nie mogę stracić. Skoro nawet gwiazda porno chce puścić bez gaci mnie. Smacznej maczy potwierdzaczy. Dzwoni papuga.

Hubert z kropką i Zielona Noc. No właśnie, Hubert z kropką, czy powinno się przedstawić go Hubert z kropką, czy po prostu Hubert, no bo jednak kropka jest takim niesłyszalnym znakiem dla ucha, ale jednak jest jakąś tam charakterystyką danego artysty, no bo po prostu nie jest to po prostu Hubert, tylko Hubert i kropka na końcu. Raper, zawodnik, który w tym momencie chyba jest w piku swojej kariery i gratulacje, bo fajnie jest osiągnąć sukces w muzyce. Nie każdemu się to udaje i właśnie zawsze zastanawiam się, gdzie jest ten pierwiastek, który powoduje, że dany artysta akurat wpadnie w ucho tej większej ilości ludzi w Polsce. No bo rap no, w tej chwili jest muzyką chyba najpopularniejszą na całym świecie, więc nie dziwne, że ten rap dociera dalej, ale z drugiej strony no, mamy tylu raperów, że ja oczywiście Huberta kojarzę z ksywki. Kawałek przed chwilą, który leciał, również gdzieś tam kojarzę. No ale jakoś tej twórczości jego nie za bardzo i szczerze mówiąc z całym szacunkiem do Huberta, bo to jest dobry raper, uważam. I ciekawe ma podejście. Ale z drugiej strony nie widzę, nie słyszę w tym nic aż tak bardzo charakterystycznego, żeby się tym zajarać. A poza tym ja mam swoją muzę chyba i dlatego koncentruję się na tym, co wiem i co mi się najbardziej podoba. Zajrzałem sobie na portal plotkarski hip-hopowy, ponieważ w świecie rapu plotek nie brakuje i to jest niesamowite, że codziennie pojawiają się jakieś nowości. No jest jedna sytuacja, która trochę podzieliła raperów, między innymi, chociaż tutaj jest niby napisane, że nie podzieliła, tylko rapowa stanęła za niejakim Grzegorzem Brownem, moi drodzy, który zdewastował pomnik UPA. No i teraz hip-hopowcy wiadomo, że zawsze byli buntownikami i oczywiście no, Grzegorz Brown również nie należy do tych spokojnych polityków, tylko raczej do tych skandalistów, którzy wywołują skrajne jakieś emocje. No i tym razem oczywiście też tak się stało. Co lepsza, raperzy stanęli za Grzegorzem Brownem. Patrzę, kto między innymi z tych raperów tutaj się pojawił, bo widzę Fusznika na zdjęciu, ale Peja, Jura z DJ Frodo, no i nie zabrakło też komentarza Fusznika, szacunek, napisał zwięźle reprezentant Zip Składu. I teraz pytanie, co jest lepsze tak naprawdę, bo ja to wszystko rozumiem, staram się zrozumieć a propos tej całej przeszłości, historii, ale czy naprawdę teraz warto się zajmować takimi rzeczami, jak za naszą wschodnią granicą, nie jest za wesoło? Wydaje mi się, że nie, więc zarówno politycy, jak i raperzy bardziej powinni się skoncentrować na tym, co u nas w kraju się dzieje i to, jak po prostu być bezpiecznym i no, żeby wszystko po prostu było dobrze. Posłuchajcie My My My i Armand van Helden.

10 minut zostało do godziny 14, a my w tym przyjemnym, czwórkowym brzmieniu powolutku przechodzimy do godziny 14. No, a jak już będzie po godzinie 14, to oczywiście możecie spodziewać się kolejnego naszego szalonego konkursu. No i dzisiaj to słowo, które mam w głowie, również jest dosyć trudne, jest dosyć fajne brzmieniowo. No i nie jest takie bardzo super popularne. Mam nadzieję, że nie sprawi wam to problemu, ale o tym wszystkim w kolejnej godzinie, po godzinie 14 się słyszymy, także zostańcie z nami. Po godzinie 15 będzie gościni, będziemy rozmawiać o zamkach, moi drodzy, o zamkach, za którymi nigdy nie przypadałem, ale możliwe, że dzięki naszej gościni i autorce książki, która opowiada właśnie o zamkach w Polsce, może mi jakoś zachęci i po prostu zacznę zwiedzać zamki. Wątpię akurat, ale może coś w tym będzie. Może w pewnym wieku się po prostu włączają takie rzeczy. Także zapraszamy was na całą audycję popołudniowa do godziny 16, a jak na razie zostańcie z utworem Fuckers.

0: Autopromocja.
1: Wy kończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się, Kuba. Wszystkiego zdrowego. Cześć.
1: A mój numer chyba znacie. 226.

0: 745-2100.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care LTD. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Po reklamie.

0: like this. It's our home.
1: Minęła godzina 14.
2: Pogoda.
1: 21 stopni w tej chwili na termometrach, środek dnia można śmiało powiedzieć prawie, no i deszcz, możliwe opady deszczu, nie wiem, nie byłem na dworze, nie widziałem co się dzieje, jakość powietrza dobra, no i w miarę ciepło, tak jak mówiłem, że bluza, nawet t-shirt powinny wystarczyć na północ naszego kraju, bardzo podobnie, tam 18-19 stopni, na południu tyle samo, pomimo że wczoraj w Zakopanem było na zimnie, dzisiaj jest temperatura taka sama jak chociażby w Koszalinie czy w Olsztynie. Wschód i zachód po 21 i 20 stopni, więc raczej powinno być przyjemnie. Czy ten deszcz spadnie? Zaraz to sprawdzę, zasięgnę opinii mojego mądrego telefonu. Nie przewiduje mój telefon żadnych opadów. Ciśnienie dzisiaj to 1020 hektopaskali, no i gwałtownie spada.
2: Autopromocja.
3: Młodość, urok i zajawka.
4: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
3: Jak sąsiad z sąsiadem.
4: Jak pies z kotem.
3: Jak smolarek z delemem.
4: Najciekawsi goście.
3: To u nas.
4: Od poniedziałku do czwartku.
3: 19:21.
4: Chłopaki z sąsiedztwa.
3: Yeah.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
2: Po reklamie.
12: Tak jak my. Nie gra nikt.
13: Zasną portię. Ogarnąłem własną porcję. Ona kształty ma jak sam pogodzie.
14: Ej, yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia czwórki.

0: Popołudniowa w czwórce.
1: 14:10 właśnie wskoczyła na zegary w naszym tutaj czwórkowym studiu. No i oczywiście druga godzina popołudniowa już się rozpoczęła. No i w tej godzinie atrakcje. No atrakcje, które będą, atrakcje i emocje, które będą spowodowane naszym konkursem. No, bo ten konkurs jest o tyle trudny, że totalnie nie ma żadnych podpowiedzi, znaczy jest jedna podpowiedź w zasadzie, ale więcej ich nie będzie. No chyba, że będziecie mieli problem, to wtedy będę wam pomagał. No ale to w kolejnych wejściach będziemy już startować z konkursem. Wy możecie się powoli naszykować, a ja zajrzałem sobie na stronę z informacjami hip-hopowymi, bo też byłem ciekaw, jak to wszystko wyglądało. A propos nowego albumu Busta Rhymes z J. Dillą, Diligence 2. Otóż okazało się, że Busta Rhymes ma ponad 300 bitów J. Dilli, no i postanowił reinkarnować Boom Bap. Czy to mu się uda? Trzymam kciuki. Busta Rhymes w swojej karierze miał przeróżne muzyczne historie wplatane w swoją muzykę. Był też w miarę nowoczesny, aczkolwiek zawsze był Busta Rhymesem, bo jednak jego rap, on nie potrzebuje tuna, on nie potrzebuje jakiegoś wzmacniacza wokalu, żeby jego rap brzmiał dobrze. On po prostu to wszystko ma od 30-40 lat wyternowane, jest świetny w tym rapie, jest bardzo szybki, bardzo sprawny, no i oprócz tego jest bardzo zabawny, co ja w rapie sobie chyba najbardziej szanuję, że jest tak sprytnie ubrany żart, nawet czasami jakiś może nie do końca poprawny politycznie, ale jest on po prostu zabawny i człowiek się uśmiecha pod nosem i myśli sobie, ale fajnie to ugryzł autor tego utworu. Więc ja już tej płyty słuchałem Busta Rhymesa. Nie chcę tutaj nikogo obrazić, ale dla mnie bity J. Dilli, oprócz oczywiście tych klasyków, które zrobił, bo zrobił mnóstwo klasyków, no nigdy się aż tak bardzo tą stylową nie jarałem. I jak ukazał się pierwszy singiel Spaz, który był zapowiedzią tego albumu, to pomyślałem sobie fajnie. No, ale już płyta nie do końca mnie aż tak rozgrzała. Na pewno wrócę do niej jeszcze, bo to są albumy, których pewnie trzeba słuchać parokrotnie, żeby, no, żeby po prostu nam się spodobały. Dobrze, ale polski rap przed nami. Dwa Sławy, Gruby Mielski i Pers, Nie Mam Siły. Atutowy nabicie razem z Returnersami, także przenosimy się do Polski. No i też się myślę, możemy uśmiechnąć, bo każdy z tych artystów ma naprawdę wyborne poczucie humoru.

0: FM tylko o jednym myśli.
1: Czyli mamy już po godzinie 14:20, bo wystartował właśnie konkurs Ten tylko o jednym myśli. No i dzisiaj, moi drodzy, słowo, o którym myślę, jest po prostu fajnym słowem, uważam. Fajnym słowem, tak, dokładnie. Bardzo takie...

Z jednej strony nietypowe, z drugiej strony gdzieś pewnie no, spotkaliście się z takim słowem, więcej nie będę mówił, kategoria to osoba, myślę, że to jest najtrafniejsze określenie tego słowa, no i musicie kopać, moi drodzy, musicie kopać, dokopywać się, jest to osoba, kategoria, a słowo to, no i mam nadzieję, że się telefony rozdzwonią i będziecie próbować swoich sił, żeby wygrać po prostu worek gadżetów, czwórki, który do was poleci, no i będziecie mogli potem szpanować na ośce albo gdzieś, gdzie będziecie na przykład na wakacjach, że macie, nie wiem, coś czwórki, a to szpan, wiadomo. Ja jak mam coś czwórki, to wyciągam na wierzch od razu, bo jednak jestem dumny z tego, gdzie pracuję, a wy, mam nadzieję, jesteście dumni, że słuchacie czwórki, bo tu jest najlepsza muzyka, najlepsze nagrody, najlepsi prowadzący, no i po prostu najlepsza radiostacja, więc kości zostały rzucone, moi drodzy, a my pojedziemy z Real Hustla, Ludacris i Glorilla we wspólnym utworze, no a potem może Xanaxa, gdyby tak, ale zobaczymy, chyba że telefony się rozdzwonią, to będziemy się z wami łączyć. It's the real hustler.

0: Yeah, okay, okay, I, yeah, okay, look.
1: Ten tylko o jednym myśli.
2: Myślę o jednym, a to, co przed chwilą słyszeliście, to był Luda, prosto z ATL, czyli z Atlanty, z artystką o pseudonimie Glorilla. Mam nadzieję, że wam się podobało, a my oczywiście cały czas mówimy o naszym konkursie. Ten tylko o jednym myśli, kategoria to osoba, więc próbujcie wymyślać, kto to może być. Oczywiście im dalej w las, tym im będzie mniej odpowiedzi, a las będzie gęściejszy, no to ja będę starał się wam podpowiedzieć w jakikolwiek sposób. No ale na razie musicie sami spróbować. 226452100. Dzwońcie do nas, próbujcie. Worek gadżetów czwórki do wygrania, więc myślę, że gra jest warta świeczki. A za bardzo namęczyć się nie trzeba. Wystarczy po prostu powiedzieć, co o czym ja myślę. Pierwsza dzwoniąca osoba ma dwie możliwości zapytania mnie najpierw o to, co to może być ewentualnie, czy z czym to się wiąże i tak dalej. Za trzecim razem już trzeba podać odpowiedź, natomiast każda kolejna osoba, która dzwoni, ma tylko jedno pytanie do mnie, a potem już musi strzelać. Więc zasady chyba są proste, w miarę klarowne, zrozumiałe. Dzwoncie 226452100. Kategoria... O! I mamy Jana! Halo, Janku! Halo, Janku! Słyszę cię.

0: No dobrze, i co słychać tam u ciebie, powiedz, z tą, z tym słowem?
1: Dzień dobry, u mnie słychać trochę szumu, mam nadzieję, że to się nie przenosi przez telefon.
0: Jest okej teraz, wiesz?
1: Okej, super. I mam pytanko. Dawaj. Jakie mam pytanko?
0: Jakie
1: mam powiedzieć? Dobra.
0: Tak, możesz dwa pytania mi zadać.
1: Czy to jest mężczyzna, czy kobieta?
0: Raczej mężczyzna.
1: To jest raczej mężczyzna, okej. W takim razie powtórzę pytanie, które moja pomocniczka zadała ostatnio. Dobra. Które bardzo mi się spodobało. Dobra. Mianowicie, czy to jest aktor, czy normalny człowiek?
0: Wiesz co, bo tak, według zasad mamy pytanie, czy, nie może być pytanie czy. Ja mogę odpowiedzieć albo tak, albo nie. I tak już ci odpowiedziałem wcześniej trochę
1: czy
0: inaczej.
1: To jest aktor?
0: Nie. To nie jest aktor. Ale dobrze, jak już trochę tak popłynąłem, ale też może być. I już.
1: Ale też może być aktor.
0: Tak, tak, oczywiście, że tak. To jest określenie osoby.
1: Okej, to jest skomplikowane. Dokładnie. Dobra, rzucamy cokolwiek w takim razie. Dawaj. To jest Kevin Gates.
0: Nie, to nie jest on.
1: Dzięki, wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję ci serdecznie, pozdrawiamy serdecznie Jana. Mamy kolejnego słuchacza. Błażej tym razem się do nas dodzwonił. Halo, Błażeju.
2: Cześć, słuchaj, od razu szybko będę mówił, nie będę zadawał pytań, bo pierwsze, co mi przyszło do głowy, jak ogłosiłeś konkurs, czy to po prostu jest ziomek?
0: Nie. Ale widzisz, no, ale dobrą drogą podążasz, mój drogi. Ziomek to
2: dobrą
0: ziomek.
2: Okej. Miłego dnia ci życzę.
0: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam serdecznie, hej. Także dobrze, na razie mamy dwóch słuchaczy, którzy się do nas dodzwonili. Przypominam, kategoria to osoba, a my zagramy utwór Xanaxu, A gdyby tak.

0: czas. Ten tylko o jednym myśli.
1: No właśnie, myślę o jednym, ale przed chwilą myślałem oczywiście o zespole Xanax, no bo leciał i Klaudia Szafrańska i Atari W, nasz były redakcyjny kolega, można śmiało powiedzieć. No, Xanax się reaktywowało, pierwsze koncerty, ja miałem okazję Klaudię zobaczyć na koncercie ostatnim Bartka Kulika, gdzie występowała.

0: Oła, gdzie ja też miałem okazję wystąpić, było przecudownie. Dlatego ten Xanax idealnie dzisiaj przypasował. No dobrze, ale my przechodzimy do konkursu, do dalszej części. Telefony dalej na szczęście dzwonią. Jesteście gotowi, żeby spróbować, żeby zdobyć worek gadżetów czwórki. I Leszek jest na antenie jako kolejny uczestnik. Halo Leszku.
1: Siema, witam.
0: Siemka, witam serdecznie. Pytanie, proszę bardzo.
1: To trochę niby podpowiedziałeś, trochę nie. No. Więc zapytam się tak, czy to ten wyraz zaczyna się na literę S?
0: Nie.
1: A,
0: już podciąłem skrzydełka, sorry.
1: Już zepsułeś.
0: Już wszystko padło od razu. No dobrze, próbuj, no musisz strzelać, mój drogi.
1: Kurczę, no niby miał być to niby ala aktor.
0: Mhm.
1: Więc nie jest to na pewno statysta.
0: Słuchaj, tak, ja tutaj nie mogę ci odpowiadać tak albo nie.
1: No wiem, jedziesz. Ale no nie jest na literę S, no.
0: Nie.
1: To lekarz.
0: Niestety też nie, ale dziękuję, no próbowałeś, to jest najważniejsze. Próbuj jeszcze raz, jak coś ci wpadnie do głowy, zapraszamy. Dziękujemy Leszkowi. Bartek jako kolejny nam się wbił na antenę. Halo Bartku.
2: Cześć, witam.
0: Cześć, siemanko, witam serdecznie. Pytanko, które masz do mnie a propos naszego konkursu. Jakie to pytanie?
2: Czy to jest typowy mieszkaniec bloków?
0: No to nie można tego powiedzieć w takich kategoriach, że on jest typowym mieszkańcem bloku albo nie jest.
2: No dobra.
0: To myślę, że może być, ale może też nie być. O, i to chyba jest najlepsze.
2: Mhm. Dobra, nie wiem, czysty strzał, b-boy.
0: Niestety nie, ale ładnie, tak. B-boy, no, b-boy ładnie.
2: Dobra, dzięki, hej.
0: Dziękuję serdecznie. Czekamy na wasze telefony w dalszym ciągu. 226452100, kategoria to osoba. Mamy kogoś jeszcze, tak? Dobrze, mamy jeszcze kolejną osobę. Leszek znowu się do nas dodzwonił. Halo Leszku. Inny Leszek, dobrze, kolejny Leszek. Halo, kolejny Leszku.
3: Kolejny Leszek. Tak jest.
0: Cześć, siemanko, witam cię serdecznie.
3: Ja słyszałem, że to ziomek, jak ziomek, to znaczy, że Polak, tak?
0: No właśnie, wiesz co, to jest określenie ogólnie polskie, mogę to powiedzieć, ale ta osoba też nie musi być Polakiem. Może być każdej narodowości.
3: Polityk?
0: Nie. Niestety nie. Ale uniwersalnie żeś pojechał.
3: No to pięknie.
0: Słuchaj, dziękuję ci bardzo. Próbuj dalej, jeżeli jeszcze będziesz miał ochotę. Przypominam sobie jeszcze raz, że kategoria to osoba. Padły już jakieś słowa, określenia, no ale to jeszcze nie to, co ja mam w głowie. Zagrajmy.
4: Czwórka. To słychać.
5: To słychać.

0: Beastie Boys i Sure Shot, a my jesteśmy w trakcie naszego konkursu. Ten tylko o jednym myśli. Oczywiście telefony się pojawiły. Kolejne. Jako pierwszy dodzwonił się do nas Emil.
1: Witam.
0: Cześć Emilu, witam serdecznie. No, jakie masz pytanie do mnie?
1: Pytanie mam, czy to z branży muzycznej postać?
0: Nie. Ale, tak jak już powiedziałem, ale może też być, bo to jest określenie osoby, jednak to nie jest takie konkretne, więc myślę, że to może być z każdej branży to słowo. Tak.
1: No to strzelam w takim razie albo trafnie, albo nie. Dawaj.
0: Niestety nie, ale fajne słowo, dobry film z Januszem Gajosem. Polecam serdecznie, jeżeli nie ktoś nie oglądał, to polecamy. Dziękujemy Emilowi. Tomasz jako następny na antenie. Halo Tomku.
2: Halo, witam.
0: No halo.
2: Strzelam.
0: Dawaj, jedziesz.
2: Prezenter radiowy.
0: Nie, ale ładnie, ale żeś mi teraz tutaj, no tak, połechtałeś. Dzięki. Dziękuję serdecznie. Dobrze, Bartek. Mamy Bartka na antenie. Halo Bartku.
3: Halo. To pytanko, czy to jest na literę G?
0: Nie, nie jest na literę G.
3: To strzelam audiofil.
0: Nie, ale słuchaj, no myślę, że to określenie właśnie, które ty przedstawiłeś, jest to bardzo, ja mam na myśli bardzo podobne określenie. Oczywiście może to być zupełnie co innego, ale czy jest na pewno co innego, ale to jest takie określenie człowieka, który no właśnie ma jakieś takie swoje przyzwyczajenia fajne. Ale niestety to nie audiofil. Dziękuję serdecznie. Kolejnego mamy Wojtka. Wojtka, tak dobrze mówię, czy Bartka?
4: No Wojtek.
0: Wojtek, dobrze, bo już tutaj mi się pomyliły mi się ten kolumny. Wojtku, witam cię serdecznie.
4: Na wstępie dzięki za reakcję na urodziny NASA w czarnej audycji.
0: A, to ty, widzisz? No słuchaj, bardzo dziękuję, że mi o tym przypomniałeś, bo takie rzeczy też...
4: Szereg wychyliłem, bo nie wiedziałem, że może masz to w planie, ale mówię, nie da rady.
0: Nie.
4: Na wszelki wypadek przypomnę, nie?
0: Dobrze, bardzo dziękuję. Bardzo ci dziękuję.
4: Dobra, to ja już nie będę przedłużał i strzelam od razu, że apsztyfikant.
0: Oczywiście, że tak! Stary, skądżeś to wiedział?
4: No widzisz, jest vibe, nie? Kolejca teraz, może dlatego.
0: No słuchaj, ale przed nami jeszcze dużo telefonów miało być, ale że się odgadł, i gratuluję, bo naprawdę zastanawiałem się, czy ktoś to słowo w ogóle zna, ale znasz. Wiesz, co to znaczy?
4: Powiem tak, ale nie mam czasu tłumaczyć.
0: Dobrze, ja pokrótce wytłumaczę. Apsztyfikant to jest taka osoba, która po prostu nieraz może narzucać się płci pięknej, albo po prostu zabiegać o jej względy, czyli po prostu taki podrywacz trochę, apsztyfikant.
4: Kojarzyło mi się, no ale tak. Dziękuję za definicję. Mój brat miał taką koszulkę kiedyś, pewno nadal gdzieś ją tam w szufladzie ma.
0: A widzisz, to nieźle. To wyciągaj, zakładaj na siebie i na miasto.
4: To
0: słuchaj, zostań
4: nie
0: na antenie.
4: Mała na pewno.
0: No, słuchaj, dzisiaj małe też nie są takie niepopularne, wiesz, mięśnie bardziej widać.
4: Oversize na szczęście wróciły, więc jest dobrze.
0: Dokładnie tak. Słuchaj, bardzo ci dziękuję jeszcze raz, gratuluję. Zostań na antenie, żeby wydawca spisał twoje dane, żeby worek gadżetów czwórki do ciebie trafił. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, mój drogi. Gratuluję. Zala Ralson przed wami teraz. Pink Panthers, Midnight Sun. Jedziemy.
5: Tylko o jednym myśli.

Everybody, 14.45. Everybody, moi drodzy, wszyscy w gotowości. Godzina 14 dobiega końca. Konkurs rozstrzygnięty. Abstryfikant to słowo, które było mi dzisiaj, siedziało mi dzisiaj w głowie. I to słowo w ogóle siedzi mi często, takie dziwne słowa, jak wcześniej knieje, abstryfikant. Ale myślę, że takich słów jest jeszcze sporo, żeby was, mam nadzieję, zaskoczyć. Żeby nie było tak łatwo. Teraz wydawało mi się, że będzie naprawdę trudno. Już zaczynałem kombinować, jaką podpowiedź wam dać, żeby nie była taka bezpośrednia, ale żeby jednak coś wam zaświtało w głowie, a tutaj kolega zakręcił tutaj, że za NASA, że fajnie i tak dalej i pyk, abstryfikanta nam zaserwował. Fajnie, cieszymy się bardzo, ponieważ 14 minut do godziny 15 zostało, za dużo czasu byśmy już nie mieli na ten konkurs, więc zbliżamy się powolutku do końca drugiej godziny. Zapraszamy was oczywiście na trzecią. W trzeciej godzinie będziemy rozmawiać o zamkach i nie będą to zamki takie do otwierania drzwi, tylko zamki takie, no, które stoją na wzgórzach, albo nie na wzgórzach, albo i w dolinach, które kiedyś, dawno temu miały za zadanie po prostu stworzyć dom dla króla, ale też obronić mieszkańców przed najazdem obcych wojsk, wrogów, no i tak naprawdę te zamki tam się broniły. Mnie zawsze kręciły fosy, nie wiem dlaczego, ale fosa była dla mnie czymś bardzo magicznym, ten most zwodzony, który się opuszczał, to było ciekawe. Teraz w ogóle ten okres jakoś historyczny mnie aż tak bardzo nie interesuje, no ale zobaczymy, może po wywiadzie z autorką książki zacznę się interesować. Posłuchajmy na koniec tej godziny Peggy Gou, Aria Star i Woman, no a potem Gramatik, nie ma skróconych dróg, więc będzie trochę tak polsko, trochę zagranicznie, ogólnie fajnie.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie

0: bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.
4: Tak jak my.

0: Minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: Zmieniła się pogoda niestety, bo widzę na mapie więcej już niestety deszczu niż słońca. Co prawda północ naszego kraju, tamtego słońca jest więcej.

0: 23 stopnie w Szczecinie, 20 w Koszalinie, 19 w Gdańsku, w Olsztynie 20, ale tam już pada, tak samo w Suwałkach, w Białymstoku, w Warszawie, w Lublinie, w Kielcach, w Rzeszowie, no tam te opady deszczu mogą występować, natomiast reszta Polski, widzę, że to zachmurzenie jest umiarkowane, no i przede wszystkim powinniśmy się w miarę dobrze czuć, chociaż ciśnienie dosyć gwałtownie zaczyna spadać, więc no tutaj może być jakiś delikatna przerwa w dobrym samopoczuciu, ale mam nadzieję, że szybko wrócimy do normy. Noc spokojna, chłodna, około 12 stopni, nawet do 11 może spaść, ale jutro bardzo podobnie jak dzisiaj.
1: Autopromocja. Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
1: A mój numer chyba znać. 226452100.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
12: Mamy niskie ceny.
5: Po reklamie.
13: Tak jak my.

0: Kolejka, z tej strony Guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Czwórka, to słychać.

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: 10 minut po godzinie 15, ostatnia godzina popołudniowy ruszyła. No i jak to tradycja obowiązuje, w studio dzisiaj nasza gościni Katarzyna Węgrzyn, historyczka z wykształcenia, ale też chyba z pasji, prawda?
2: Przede wszystkim z pasji.
1: Przede wszystkim. Czy właśnie ta historia już w podstawówce cię kręciła?
2: Tak naprawdę grubo po 30, już po prostu z pasji.
1: Okej, czyli po prostu zainteresowania, chęć zdobywania nowych doświadczeń historycznych, nowej wiedzy, no bo wiedza historyczna w zasadzie można by powiedzieć, że się nie kończy, bo jest tyle okresów, tyle krain,
2: tak,
1: które już też
2: niestety
1: nie istnieją.
2: Im więcej wiem, tym bardziej zauważam braki i tak naprawdę się śmieję, że od kilku lat co roku zaczynam kolejne studia podyplomowe. Mm-hmm. W tym roku też się właśnie dzisiaj po drodze zapisywałam.
1: Okej.
2: Bo ciągle gdzieś tej wiedzy jest za mało i każda kolejna

0: otwiera tak naprawdę następne drzwi i na to pewno, się chyba nie kończy.
1: Na pewno. Czy przez ten całe swoje życie zainteresowania historią, czy internet, który wszedł, zmienił twoje podejście? Bo jednak ja się często zastanawiam nad szukaniem muzyki i kiedyś tych możliwości nie było. Dzisiaj wpisujemy jeden wers w internet i mamy dużo informacji. Czy jednak wolisz pojechać, dotknąć, prawda?
0: Zdecydowanie wolę pojechać, dotknąć. Internet dał nam te możliwości, że możemy sobie konfrontować różne źródła, wspomnienia. Mm-hmm. Jest mnóstwo nagrań archiwalnych, na przykład z uczestnikami różnych wydarzeń historycznych, do których kiedyś byśmy na pewno nie mieli dostępu.
1: Tak.
0: Ale jest też niestety dużo jakichś fałszywych informacji, niedopowiedzeń, propagandy. Wystarczy, że ktoś zrobi jakąś clickbaitową rolkę na TikToka i ludzie w to wierzą, a czasami to w ogóle nie ma nic wspólnego z prawdą, więc ma to plusy i minusy.
1: Oczywiście, że tak. Ilość followersów też mówi za siebie. Ponad 400 koła, to dużo jest i też dzisiaj i rozmawialiśmy tutaj w studiu przed twoim przybyciem. Zastanawiałem się, no bo raczej dzisiaj no, głównie młodzi ludzie korzystają z mediów społecznościowych i tak dalej, a temat zamków no nie jest w ogóle dla młodych ludzi, bo to przychodzi z wiekiem zapewne, chyba że jesteśmy małymi chłopcami i chcemy być rycerzami.
0: Tak, ale po pierwsze moja książka tutaj się dzieli na połowę zamków, w których można spać, a połowa to są tam do zwiedzania czy jakieś ruiny. No i w większości tych zamków do spania są atrakcje dla dzieciaków, więc uważam, że to jest w ogóle już taka super wędka do tego, żeby zarazić ich tą pasją, bo ja nie wymagam tym, że oni będą zainteresowani historią tego, ale na przykład zobaczyć miejsce, gdzie dokonywali egzekucji, jakiś taki smutny loch, w którym można było wylądować, czy pójść przymierzyć te zbroje, które ważą po kilkadziesiąt kilogramów, to jest mega fajna zabawa, już nie wspomnę o jakichś tunelach tajemnych, bo dużo tego było, więc można od dzieci już tej pasji wymagać, a dla nieco starszych dzieciaków, no te hotele tak naprawdę w tych zamkach, te zamki już są tak przystosowane, że są czasami multimedialne, czasami są takie, że możemy znaleźć tam atrakcje praktycznie dla każdego wieku, więc absolutnie nie zamykałabym tego w takim myśleniu, że to jest dla starszych ludzi, co lubią historię, bo są takie zamki, w której tej historii prawie nie uświadczymy. Ona gdzieś jest mimochodem z boku i tak chyba najłatwiej jest ją przekazywać właśnie.
1: Okej, ja myślę, że zainteresowanie akurat dzieci to jest no dziecko pewnie twojej książki nie przeczyta, bo jednak jest to książka dla bardziej...
0: Nie, ale zobaczy jakiś super basen w murach i już
1: obrazki,
0: będzie ciągnąć
1: tak,
0: rodzica.
1: Są zdjęcia, to jest super, bo to jest naprawdę w formie takiego przewodnika po tych zamkach książka, że tak, no bo wiesz co, ja zawsze sobie kojarzyłem, ja nigdy nie lubiłem zamków. W ogóle jak byłem mały, totalnie rycerstwo mnie nie interesowało.
0: Mnie też.
1: I te zamki, zawsze to było dla mnie, jak jechaliśmy gdzieś do jakiegoś zamku w podstawówce, mówię, Jezu, jakie nudy. Rozumiem, że po przeczytaniu tej książki, albo chociaż zajrzeniu do niej, zainteresowanie może się zwiększyć.
0: Zdecydowanie ta optyka się zmienia. Ja nienawidziłam tego zamku. Jako gdańszczanka byłam zmuszona do jeżdżenia do Malborka, co było moim koszmarem. Mhm. Chociaż był to największy zamek ceglany na świecie i jakby, ale to było bardzo nudne.
1: Był?
0: Z perspektywy.
1: No właśnie, bo już myślałem,
0: tak
1: że jakieś wybudowali w międzyczasie.
0: On jest zrekonstruowany, więc tutaj też jest dyskusyjna sprawa, czy on jest tak naprawdę zabytkiem, ale pod kątem dzieci on był strasznie nudny i zniechęcił mnie do zamków na wiele lat i dopiero jako dorosła osoba, gdzieś interesując się zupełnie inną historią, bo na przykład II wojną światową, czytałam bardzo dużo o więzieniach, które się znajdowały na zamkach i tam było dużo jakichś ciekawych historii i gdzieś to ewoluowało, plus bywałam w hotelach, które są zamkami i akurat architektonicznie, no to są cuda. Wiadomo, że kiedyś był rozmach bardzo duży w tej architekturze. Więc zresztą można to poczuć po prostu sobie idąc gdzieś na obiad czy na zwiedzanie tych zamków, które mamy w miastach. Ale takie, które gdzieś są na drugim końcu Polski, myślę, że mało kto o nich słyszał tak naprawdę. Lokalsi też nie doceniają, bo one z reguły są po jakichś remontach i tak dalej. To jak oni w nich byli, to właśnie we wczesnej podstawówce w PRL-u, gdzie to w ogóle wyglądało pewnie zupełnie inaczej. I dzisiaj te formy zwiedzania czy historie w tych zamkach to jest po prostu magia i ja idę o zakład, że każdego mogę zaciekawić jakimś zamkiem. Dla jednego to będą ruiny, które grały w Wiedźminie. Dla innego to będzie miejsce, gdzie wykonywano jakieś tam wyroki i się działy ważne rzeczy historyczne, a dla miłośników slow znajdę takie, gdzie można sobie konno pojeździć po plaży, pójść na jacuzzi, które znajduje się na dachu tego zamku i
1: no, atrakcje niezwiązane do końca z tą historią też mogą być ciekawe,
0: oczywiście,
1: bo dzięki temu możemy się nauczyć więcej.
0: No właśnie, uważam, że jest taki bezbolesny sposób przekazywania tej historii.
1: Tak jest. Myślę, że tematycznie Michał Anioł, taki jak ty, utwór przed wami teraz.

0: Popołudniowa w czwórce.
1: 17 minut po godzinie 15, a w naszym studiu w dalszym ciągu Katarzyna Węgrzyn. Gdzie w Polsce do zamku? Ponieważ to jest twoja ostatnia książka, którą wypuściłaś. No, opowiada o tych zamkach, które możemy odwiedzić. Trochę już o tym powiedzieliśmy, że zamki się trochę unowocześniły. Tak naprawdę też ciężko chyba do końca dla takiego amatorskiego oka zobaczyć, co jest prawdziwe, a co jest odrestaurowane bądź też zmienione. Bo umówmy się, często, znaczy ja nie wiem, bo też się na tym nie znam, ale zapewne przy takich remontach zamków, no to są pewnie przetargi, firmy, które tam muszą do tego dojść i tak naprawdę nie wiem, czy każdy przestrzega tej sztuki właśnie zabytkowej, żeby jednak było to tak, jak ma być, a nie, bo pan miał akurat taki pomysł i tak sobie to wykończył.
2: Jeśli już jest konserwator, a nad większością tych obiektów jest, no to z reguły to idzie zgodnie z przepisami, stąd też mamy dużo trochę takich katastrof, które się wydarzają, że ktoś kupuje, zaczyna, nie kończy, porzuca i zaczynają się problemy, bo mamy tak naprawdę, ja tutaj opisałam tylko 100 zamków, ale jest ich około 1000, z czego nawet były takie, które w trakcie, jak zaczynam pisać, jeszcze na przykład były gdzieś ruinami, a już nic z nich praktycznie nie zostało. I można mieć mieszane uczucia. Ja uważam, że ten konserwator, mimo że robi problemy, jest potrzebny, bo tylko się domyślam, jak mogłaby wyglądać duża część tych obiektów, jakby tego konserwatora nie było, a jednak no niestety trzeba tej sztuki przestrzegać, co jest oczywiście hardkorowe, jeśli ktoś kupuje sobie pałac, zamek, no to będzie się mierzył tutaj z remontem, który pewnie będzie wyzwaniem jego życia. Chyba, że na przykład mamy firmę Arche, która jest firmą deweloperską, ale też taką siecią hoteli polską. Oni mają taką zajawę, że ratują sobie stare budynki, czy to cukrownie, czy zamki, czy ośrodki milicyjne, bardzo różnorodne. I oni po prostu mają środki na to, żeby to remontować od A do Z. Remont jednego z zamków, który ja tutaj opisałam w książce, na Podlasiu wyniósł, a to było z 10 lat temu, około 200 milionów złotych chyba. I oni to zrobili po prostu idealnie wedle sztuki i wszystkie obiekty, których się tykają, na szczęście jest ich sporo, robią w ten sposób, także też da się to, no muszą na tym zarabiać jakby, wiadomo.
1: No oczywiście, że tak.
2: Zwraca im się to pewnie po wielu latach, więc też nie jest tak, że to jest taka dziura bez dna, no bo gdzieś tam jednak to się w końcu musi im biznesowo spinać.
1: No właśnie, a jak to się zwraca biznesowo? Bo teraz się na tym zacząłem zastanawiać, czy w dalszym ciągu dzieci z podstawówki jeżdżą do zamków, czy ludzie tak naprawdę chodzą do tych zamków, bo ja znam wiele osób, którzy jednak mają tą zajawkę, że jak wyjeżdżają w dany region, sprawdzają sobie miejscówy i po prostu obczajają te wszystkie

0: zamki, budowle z tych starszych czasów?
1: To jest bardzo różnorodne, ponieważ do takich zamków ze spa, z noclegami, jakieś zaręczyny, rocznice, są też zamki, no tak, tylko dla dorosłych, no to jest super content, bo każda praktycznie kobieta chętnie sobie spędzi czas. Mhm. I są takie bardziej surowe zamki i są takie zamki bardziej już naprawdę luksusowe, zrobione w taki sposób, że no to jest coś, czym się może pochwalić w sumie niewiele krajów, w których te zamki są, więc u nas to jest też taka mocna rzecz, która myślę, że będzie nas gdzieś tam na tej międzynarodowej turystyce.
0: Czyli u nas jest wyjątkowo dużo zamków w Polsce?
1: Nie, że wyjątkowo dużo, ale sporo z nich jest przerobione na takie naprawdę luksusowe obiekty. Może też dlatego, że one są przerabiane w miarę niedawno, w czasach, gdzie w innych krajach te budżety były szybciej. Tak. One nie mają takiej świeżości, nowoczesności. To są na przykład hotele z lat 80., to jest zupełnie inny poziom niż to, co mamy u nas. Bo wbrew takiej obiegowej opinii i naszej samoocenie, to u nas jest naprawdę bardzo nowocześnie. Ale są też takie zamki robione stricte pod jakieś wycieczki dla dzieci. Mamy jakieś zamki, w których na przykład są sale tortur, miejsca, w których były trzymane czarownice. Oczywiście to jest przedstawione w sposób adekwatny dla dzieci. Mamy na przykład ten zamek, w którym nagrywano Wiedźmina i się okazuje, że tam większość tych fanów, którzy przyjeżdżają, nie są ani fanami historii, ale właśnie samego Sapkowskiego, tak, Wiedźmina, czy to w grze, czy to w filmie, i to jest dla nich ta ciekawostka, że to u nas były te finałowe sceny grane. A obiekt robi tak wielkie wrażenie, bo też osoba, która na przykład jest z Pomorza i widuje tylko ceglane, krzyżackie zamki, nagle jedzie i się okazuje, że te orle gniazda naprawdę są na szczytach skał, są z pięknymi widokami, są z zupełnie innej architektury, kolorów, wyglądają po prostu jak z bajek, no to nagle rodzi taką ciekawość, że o co chodzi, że u nas są takie, a tutaj są takie.
0: Tak,
1: to
0: jest.
1: Oczywiście działa w inną stronę. Te zamki na przykład na Dolnym Śląsku, pałace z kolei są jak z Disneya. Nazywane są zresztą jakimiś polskimi Hogwartami. Ja nie przepadam za tymi nazwami, ale one oczywiście gdzieś tam też się noszą marketingowo. Ale tak naprawdę każdy zamek trafia w innych odbiorców, dlatego uważam właśnie, że każdy odbiorca może znaleźć swój zamek.
0: Słuchajcie, jeżeli byście chcieli wiedzieć więcej albo po prostu przeczytać tą książkę, to możecie do nas dzwonić 226452100. Jak będzie trzeba, Kasia odpowie wam na jakieś pytanie, może związane z jakimś zamkiem z tej książki, a może z innym. Także dzwońcie 226452100. Książki mamy dla was do rozdania, a my posłuchajmy teraz Sofii i utwór Och!

0: popołudniowa w czwórce.
1: Popołudniowa w czwórce, ja nazywam się Numeras, a dzisiaj w naszym studiu gościni Katarzyna Węgrzyn. Ostatnia książka, gdzie w Polsce do zamku, i te książki mamy dla naszych słuchaczy.

0: No i jeden słuchacz do nas dodzwonił, Andrzej jest na antenie. Halo Andrzeju.
1: Halo, cześć, cześć.
0: Cześć, siemanko. Pasjonujesz się zamkami?
1: To znaczy, ja jako, że jestem po studiach geograficznych, mam wykształcenie jako geograf, no to siłą rzeczy gdzieś i wycieczki w trakcie studiów i wcześniej jeszcze w trakcie podstawówki, no to mnie zawsze fascynowały i ciekawiły i właśnie to moje wspomnienie jest takie, no bo to sam żartowałeś, mówiłeś, że ciebie akurat to nie kręciło.
0: Tak, zupełnie.
1: Wczesnych lat dzieciństwa, a mnie akurat wręcz przeciwnie i taka jedna z pierwszych wycieczek klasy 1-3 podstawówki, no to wiadomo, każdy był gdzieś zajarany jakimkolwiek wyjazdem.
0: Tak jest.
1: No i to nasza wycieczka do Sam Kulikowiec, to jest Najusze Krakowsko-Częstochowski, nie tylko Chrzanowa, no to zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie. Zamek Lipowiec, Wygiełzowie, no to polecam też zresztą każdemu, no bo robi świetne wrażenie, bliska autostrada A4 między Krakowem a Katowicami, także to jest dogodny i po prostu warto spędzić tam czas. W pobliżu też jest Grodzisko, no i widoki też przepiękne, no bo Jura Krakowsko-Częstochowska, więc myślę, że każdy powinien znaleźć tam coś dla siebie.
0: Na pewno. Słuchaj, a czy masz jakieś pytanie na przykład do Kasi a propos tej książki? Czy
1: no
0: nie?
1: Może zapytałbym się, jakie zamki według niej robią największe wrażenie i może szczególnie tutaj w południowej Polsce, no bo to nie ukrywa najbliżej mojego serca, teren, moje okolice, no to co w południowej Polsce?
2: Wydaje mi się, że dla osób z południa to raczej polecałabym inne kierunki, bo gdzieś tam te swoje, myślę, w okolicach bardziej znamy, więc myślę, że tak jak mówiłam, bardziej osobom z Pomorza polecam południe, a osobom z południa poleciłabym na przykład wycieczkę na Dolny Śląsk. Sama Jura jest moim zdaniem jednym z najpiękniejszych regionów w Polsce i ja tutaj nie polecam konkretnych obiektów, tylko polecam po prostu sobie wycieczkę. Jeśli ktoś lubi aktywność, to wsiąść na rowery i pozwiedzać, bo to jest taki region w Polsce, którego wiele osób gdzieś nie docenia. Bardzo często, jak ja na swoich socialach dzielę się zdjęciami z Jury i robię takie quizy, czy to jest w Polsce, to bardzo często ludzie myślą, że nie, że to jest jakaś Szwajcaria, piękne skałki, czy Skandynawia, nie kojarzą tego z naszymi regionami. Jak dorzucam te zamki, to już w ogóle robi to szał, więc wydaje mi się, że tutaj warto sobie po prostu przelecieć cały szlak Orlich Gniazd. Poleciłabym z kolei właśnie dla takiej równowagi zamki albo na Dolnym Śląsku. Można sobie wyskoczyć do Zamku Kliczków, do Zamku Moszna, jeśli ktoś lubi takie bardziej komercyjne kierunki, albo do moich ulubionych w kierunku województwa lubelskiego. To są nieliczne zachowane takie wnętrza, jeśli chodzi o to, czego nie zniszczyła Armia Czerwona, co jest praktycznie niespotykane, więc możemy kilka takich miejsc znaleźć właśnie w województwie lubelskim, między innymi Pałac Zamojskich lub na przykład pod Warszawą Pałac Mała Wieś, który z kolei ocalał dlatego, że był miejscem wypoczynku dla dygnitarzy komunistycznych i to są rzeczy, których w innych częściach Polski raczej nie spotkamy.
0: No myślę, że taka pigułka informacji, musisz przemyśleć i zastanowić się, gdzie wybrać, jaka destynacja, słuchaj.
1: Jasne, super, dzięki za te wskazówki.
0: Dziękujemy serdecznie, życzymy miłego dzionka. No i wracamy do opowieści o zamkach, ale po krótkiej muzycznej przerwie. Alicia Keys, Gangsta Lovin'.

0: Południowa w czwórce.
1: No i gdzie w Polsce? Do zamku. Tak nazywa się najnowsza książka Katarzyny Węgrzyn, która również prowadzi profil na swoim Instagramie. Gdzie w Polsce na weekend? Możecie sobie sprawdzić. No, ale że rozmawiamy o najnowszej książce, którą mamy dla was, drodzy słuchacze, no to mamy kolejnego, który się do nas dodzwonił. Halo, halo?
2: Dzień dobry, witam. Łukasz z tej strony.
1: Cześć Łukaszu, witamy cię bardzo serdecznie. Słuchaj, no i co z tymi zamkami w twoim życiu? Są czy nie ma?
2: Są. Ja powiedzmy mieszkam, no jakby to powiedzieć, już no, na Jurze krakowsko-częstochowskiej.
1: Tak, okay. Także, czyli ten region, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, czyli tak, według Kasi jeden z najpiękniejszych regionów w Polsce.
3: Zdecydowanie.
2: Tak, tak.
3: Nie jest to kokieteria.
2: Jak miejscowość... Proszę?
3: Nie jest to kokieteria, naprawdę uważam, że jeden z najładniejszych regionów.
2: Nie, no, też mogę polecić.
1: Tak, słuchaj, bardzo fajnie. Książka wędruje do ciebie, tak naprawdę masz jakieś pytanie może do Katarzyny?
2: Albo chciałbyś poczytam się... książkę, to... Proszę?
1: Albo chciałbyś się podzielić na przykład jakąś przygodą zamkową.
2: Przygodą zamkową. No powiem szczerze, ostatnio dawno troszkę, że tak powiem, zaniedbałem się w sprawie zamków.
3: Mm-hmm. Ale czyli dopiero będzie teraz... to inspiracja.
2: Dokładnie, dokładnie. Chętnie sobie odświeżę. Zacznę od Ogrodzieńca, bo to w sumie niedaleko ode mnie. A dawno już tam nie byłem, szczerze powiem.
1: No to
3: dużo się pozmieniało. Ja powiem szczerze, że na przestrzeni tych kilku lat, jak zdarza mi się wracać, chociaż staram się nie dublować kierunków, ale też w czasie 2020 roku niektóre rzeczy zwiedzałam, więc wiadomo, że to troszkę inaczej wyglądało. To są bardzo duże zmiany i są nowe wystawy, przebudowy. W ogóle dla niektórych to jest krok milowy po prostu, więc warto, nawet jak się nie było gdzieś 20 lat, wyskoczyć, bo może się okaże, że to miejsce jest już fajne.
2: No tak, myślę, że coś koło tych 20 lat, no może ciutkę mniej, no to na pewno będę mile zaskoczony.
1: Tak jest, to słuchaj, to potem zorganizujemy spotkanie tutaj w radiu, Kasia przyjdzie, będzie się przypytywać z zamków.
2: Dobrze, będę przygotowany.
1: Dobrze, książka do ciebie leci, więc zostań na antenie, żeby podać
2: fajnie,
1: swoje
2: dziękuję serdecznie.
1: Dane. Dziękujemy i mamy kolejnego słuchacza. Nie widziałem, że ten temat jest taki chodliwy, ale jednak 400 tysięcy followersów na Instagramie nie może się mylić. Mamy kolejnego słuchacza, Bartek tym razem. Halo Bartku.
4: Tak, cześć, witam.
1: Cześć, siemanko.
3: Witam.
4: Okej, ja jakiejś takiej wielkiej przygody z zamkami nie mam, bo do tej pory nie zwiedzałem zbyt wielu, ale rzeczywiście miesiąc temu chyba zaliczyłem dopiero pierwsze jakieś takie zwiedzanie zamku i był to zamek w Łańcucie. Mhm. Mogę śmiało polecić.
3: To jest właśnie

0: Jedna z tych perełek, o której przed chwilą mówiłam, że jedne z nielicznych wnętrz, które udało się nam ocalić.
1: Tak, tak, właśnie tam chwalili to w trakcie wycieczki mówiono właśnie o tym, że została ocalona. A taką ciekawostką jest, bo za niedługo wchodzi i film, i serial Lalka do kin,

0: Historia w pigułce oczywiście to najciekawsza. I bardzo wiele filmów było realizowanych na terenie właśnie różnych zamków i takich z pięknymi wnętrzami, i tych ruin, i takich jakichś krzyżackich, historycznych, więc zawsze jak ktoś jest miłośnikiem filmów czy seriali, to polecam sobie przed zwiedzaniem zerknąć, bo bardzo często jest tak, że nawet nie mamy świadomości tego, jak wiele filmów czy seriali jest nagrywanych w tych miejscach.
1: Tak jest. Także słuchaj, książeczka do ciebie leci i mam nadzieję, że cię zainspiruje faktycznie i po prostu pozwiedzasz. Może nie 100, ale chociaż 10.
0: Ostatnio miałam nawet taką przygodę, że byłam na Dolnym Śląsku i chciałam zgrać piękne wnętrza zamku w Rostoce, ale akurat była tam realizacja właśnie filmowa na inny wiek przygotowana, więc też i tak bywa.
1: No tak, tak bywa. Słuchaj, bardzo ci dziękujemy. Zostań na antenie, żeby podać dane do wysyłki książki, także miłego dnia ci życzymy i miłego zwiedzania w przyszłości.
2: O, wam również dziękuję, hej.
1: Dzięki. Dziękujemy serdecznie, a my przerwijmy naszą rozmowę znowu utworem, jako że słuchacze się rozdzwonili, to Maya Jane Cole, Ray Ray i Rise Up.

0: Polsce do Zamku. Najnowsza pozycja, jeżeli chodzi o wydawnictwa historyczne, czy geograficzno...
1: Turystyczne, różnie.
0: Różnie, no właśnie, no bo nie wiem, jak sklasyfikować tą...
1: Ciężko to skategoryzować.
0: Tak, tą książkę. Ale jak sami słyszeliście, zainteresowani jest zamkami, więc zamki nie odeszły. Ja myślę, że to trochę taka martwa turystyka, te zamki, że już ludzie nie chodzą do zamków, bo jest tyle ciekawych innych rzeczy. Możemy założyć wirtualne okulary i przenieść się do zamku.
1: W zamkach też mamy wiary.
0: One też są wiary. A ja bym chciał się zapytać o, bo jako że no gdzieś tam książka, zainteresowanie, zamki w Polsce. A co z zamkami na świecie? Masz taką wiedzę, na przykład gdzie jest największa ilość zamków, gdzie warto by było pojechać i zrobić książkę o tamtych zamkach?
1: No, na pewno w Niemczech jest dużo pięknych zamków.
0: Okay.
1: No są kraje, które nie zostały gdzieś tam zniszczone przez te wojny, więc mogą się pochwalić wieloma tego typu budowlami. Przy naszej granicy tak naprawdę wszędzie znajdziemy zamki, pałace. Ja też tak naprawdę książka jest niby o zamkach, ale to są i zamki, i pałace, ponieważ to jest bardzo płynne pojęcie. Zamek jako fortyfikacja, pałac bardziej jako budowla reprezentacyjna, ale oczywiście to się mieszało, bo w jednym wieku było tak, w drugim tak. Mhm. Czasami te pałace udawały, że są obronne, bo była taka moda. Wszędzie, gdzie były pieniądze, gdzie były jakieś posiadłości, tak naprawdę na świecie zamki powstawały. Na pewno jest to fajny kontekst, żeby sobie gdzieś, jak będziemy zawsze chociaż jeden zobaczyć, bo możemy porównać architekturę, ten przepych, jak to wyglądało. No kiedyś jedne z najpiękniejszych, najdroższych zamków w Europie były właśnie w Polsce.
0: Okay.
1: No ale z niektórych zostały na przykład tylko ruiny. Mamy zamek w Krzysztoporze, który robi furorę na socialach, bo jest taką wielką ruiną, a tam było nawet akwarium na dachu w XVII-XVI wieku, więc wow, naprawdę mieliśmy fantazję pod tym kątem. Warto sobie porównać, ale myślę, że u nas każdy, kto lubi te zamki, jest w stanie gdzieś się zaspokoić tym, jak duży jest ich wybór.
0: No dobrze. Zamek, który najbardziej chcesz zobaczyć, a jest on gdzieś na razie poza granicami naszych możliwości, chociaż chyba nie ma granic możliwości, bo możemy pojechać wszędzie, tylko po prostu musimy więcej czasu na to poświęcić. Ale czy jest jeszcze taka destynacja i zamek, który chciałabyś zobaczyć w swoim życiu?
1: Tak, chociaż pewnie nie takiej odpowiedzi oczekujesz. Moje wymarzone zamki są na Ukrainie, ponieważ są to zamki, które kiedyś należały do Polski. Są budowane przez nasze arystokratyczne rody, związane oczywiście z polsko-ukraińską i nie tylko historią. Udało mi się zwiedzić tylko zamek w Podchorcach, który niestety ze względu na to, że nie ma tam teraz funduszu na takie rzeczy, popada w ruinę, a był to jeden z najpiękniejszych zamków Rzeczpospolitej. I na Kresach jest sporo takich budowli, które są takimi perełkami i mam nadzieję, że będzie można gdzieś je zwiedzić w najbliższych latach i że kiedyś będą środki na to, żeby gdzieś je wyremontować i tą historię tam kontynuować, bo są to budowle spektakularne, których się kompletnie nie spodziewamy w tamtych stronach. No a jednak te nasze rody kiedyś miały posiadłości w wielu zakątkach.
0: Tak jest.
1: I myślę, że kompletnie ludzie nie postrzegają tej Ukrainy jako właśnie region z takimi rzeczami, a jak najbardziej myślę, że będzie się warto tam kiedyś udać.
0: A czy chciałabyś, albo może ci się zdarzyło, odkryć coś, zamek, ruiny, których nie było w przewodnikach, nigdzie nie było żadnej informacji i gdzieś tam spacerując, zagłębiając się w te tajemnice, odkryłaś coś
1: to
0: na przykład?
1: W tych czasach raczej nie ma tak, że gdzieś nie ma informacji, bo nawet pineski na Google Mapsie wkładane przez pasjonatów zawsze gdzieś tam coś wrzucają. Ale miałam tak, że jak zaczęłam drążyć coś w internecie, to się okazywało, że nie istnieje praktycznie ta wiedza online i udawało mi się to znaleźć w jakimś starym przewodniku. O na przykład, nie wiem, Prusach wschodnich, które były totalnie zdewastowane w trakcie 45 roku. Wiadomo, tam nic nie zostało, a tam było bardzo dużo takich pięknych posiadłości i gdzieś to powolutku się dopiero w świadomości odbudowuje. No i jak ja robię na przykład rolkę na sociale z takiego pałacu, to on dopiero gdzieś, załóżmy, w internecie idzie w świat, więc mogę powiedzieć, że jestem takim przekaźnikiem promocji tego miejsca, tej historii, ale jako takich odkryć to nie. Ale jest sporo odkryć takich, że gdzieś właściciele remontują te zamki, pałace i się okazuje, że znajdują mnóstwo ciekawostek, szczegółów. Wtedy na przykład jacyś nawet krewni dawnych właścicieli wysyłają im zdjęcia, więc to też nie jest tak, że to jest taka martwa historia.
0: No właśnie. Też moim zdaniem ludzie, ciekawość ludzka, dbałość, szacunek do tej historii, no też powoduje to, że jednak te miejsca dalej kolejne pokolenia mogą odwiedzać, bo no mówmy się, czasy się zmieniają, stajemy się coraz bardziej nowocześniejsi, może mniej potrzebujemy tej analogowej historii, ale z drugiej strony nie ma nic chyba lepszego, jak wejść do zamku, złapanie oddechu od tych murów starych, zwilgotniałych często, dodatkowo...
1: Jeśli nikt ich nie ruszał po wojnie, to prawdopodobnie nie są zwilgotniałe, bo one były tak genialnie budowane, że nawet krzyżacy mieli ogrzewanie podłogowe.

0: Więc, no bo jakoś w tych zamkach trzeba było sobie radzić.
1: Rozumiem, jakiś strumień wody był pewnie pod...
0: Tak, było z pieca, szło między cegłami, były takie szpary, że w podłogach było ciepło.
1: Okay.
0: Jak ktoś lubi technologię, to pojedzie do takiego zamku i się zafascynuje tym, że już na etapie budowy tych zamków była kuchnia projektowana, że tam były różne specjalne sprzęty, miejsca, wnęki.
1: Mm-hmm.
0: Gdyby nie sanepid i jakieś tam konkretne dzisiejsze wymagania, to śmiało by można było tam wciskać restaurację, okay, bo to jest gotowe, tylko wiadomo, nie spełnia różnych norm technicznych dzisiaj,
1: tak,
0: ale tak naprawdę, gdyby trzeba było, to wszystko by tam można było od ręki przywrócić do funkcjonowania.
1: Mm-hmm. Bardzo ciekawa rozmowa. Myślę, że książka dla tych zajawkowiczów historii, których akurat interesuje architektura.
0: Dla amatorów. żeby zaciekawić.
1: Dobrze, dla amatorów architektury zamkowej, ale w ogóle no, tego,
0: bo zajawkowicze
1: co
0: wiedzą. Właśnie
1: zamku...
0: mi zależało, żeby to pokazać wszystkim, że każdy może znaleźć tam coś fajnego.
1: Dobrze, my musimy już tak naprawdę kończyć. Ostatnie pytanie. Czy kiedyś dałaś się nastraszyć w zamku? Czy poczułaś coś wyjątkowego?
0: Niestety chciałabym mieć taką historię, ale zawsze śpię jak kamień i nie mam.
1: Dziękuję serdecznie, Katarzyna Węgrzyn. Gdzie w Polsce?
0: Dziękuję
1: do zamku.
0: Bardzo.
1: Ta książka była naszym bohaterem, a to była nasza bohaterka i gościni. Dziękuję wam serdecznie.
0: Dziękuję.

0: Popołudniowa w czwórce.
1: No już tylko 10 minut zostało tej popołudniowej w czwórce, ale jutro kolejny dzień, kolejna popołudniowa, ostatnia z moim gościnnym udziałem zamiast Kamila Jasińskiego. Nareszcie, jak powiedział realizator. Tak, bardzo mnie tu nie lubią, dlatego muszę spadać na moje wieczorne audycje. Nie, żartuję.
2: Ja cię przygarnę, tylko dwie godziny później.
1: Dobrze, Kuba Jamrozek już w naszym studiu.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć. No jak ci widzę, to spodziewam się poważnych tematów raczej.
2: To będzie bardzo poważny temat, trochę nos

0: nostalgiczny, dlatego że będziemy was zachęcać do tego, żebyście wrócili pamięcią do tego czasu, kiedy mieliście 18 lat, a potem wrócili znowu w swoje buty i zastanowili się, co powiedzielibyście temu 18-latkowi, czyli 18-letniej wersji siebie. I to jest pytanie do ciebie.
1: Co ja bym zrobił, gdybym się...
0: 18-letni numer, co powinien ciebie usłyszeć?
1: 18-letni numer, jejku, nie pamiętam, znaczy pamiętam ten okres w swoim życiu, pamiętam nawet moje urodziny dokładnie, pamiętam, bo mam zdjęcie zrobione, ale chyba bym, myślę, żebym powiedział... Uważaj na siebie, stary. No bo to ciężko dać jakiekolwiek dać radę, no bo jednak to życie takie scenariusze potrafi stworzyć, że nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć.
0: Będziesz gadał o zamkach w czwórce na przykład.
1: Tak, no na przykład.
0: Też może być.
1: Takie. Zapraszamy Kuba Jamrozek już za chwilę. Dzięki za dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie. Pa.

0: Tius.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się w patologii.

0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
3: Tak jak

0: To Metronomy. W czwórce minęła godzina 16.
1: Pogoda.
0: Ostatnie dni lata nad Bałtykiem upływają pod znakiem dobrej pogody. Turyści w Ustce korzystają ze słońca, wybierając się na spacery, zwiedzanie miasta, a nawet plażowanie i opalanie. Choć sezon wakacyjny już za nami, nad morzem wciąż można spotkać wielu wypoczywających.
2: Jeszcze dosyć ładnie się można opalić. Widać nie tylko ja się opalam, bo jest wielu innych ludzi. Niektórzy w kurtkach chodzą, a niektórzy się opalają.
3: Żeśmy przyjechali z łapi, żeśmy złapali pogodę.
4: Bardzo lubię Ustkę. Jestem tutaj 12 raz kolejnego roku w kolejnym miejscu i uwielbiam w ogóle ten klimat. I jest bardzo pięknie. Dzisiaj rzeczywiście mamy szczęście, że mamy wspaniałą pogodę.
5: Bardzo ładny widok. Morze jest piękne we wrześniu i w ogóle pobyt wrześniowy jest super.
6: Jeszcze można korzystać. Po prostu nie ma dużo ludzi, jest fajnie, słoneczko i fajnie.
0: Kalendarzowe lato kończy się za tydzień.

0: Dzień później rozpocznie się jesień, a wraz z nią krótsze dni i coraz chłodniejsze wieczory. Ta najbliższa noc tragiczna nie będzie, bo temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 10 do 14 stopni. Nieco cieplej będzie na południowym wschodzie do około 16.
1: Autopromocja.
2: De Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
7: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
8: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
9: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
8: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
11: Tak jak my.

0: Azyl, Przona i ich muza. No ja waszą muzą dzisiaj nie będę, ale muzę mogę zaserwować przynajmniej do godziny 19. 4 dni. Tyle trwa w czwórce tydzień pracy. My weekend rozpoczynamy w piątek, więc spokojnie teraz mogę ogłosić, że do piątku zostały 2 dni, 7 godzin, 54 minuty i 14 sekund.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Tutaj panuje tylko jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie, o wszystkim innym to i owszem. I dzisiaj na przykład nasze spotkanie będzie refleksyjne, bo po godzinie 17 będę zachęcał was do tego, żebyśmy porozmawiali o tym, co powiedzielibyście sobie 18-letnim. Czyli z perspektywy czasu będziecie mogli młodszej wersji siebie dać jakąś radę.
2: Co powiedziałabym sobie 18-letniej? Trudne pytanie, ja już nie pamiętam jak to było naprawdę. Keep going. Wiem, że to jest takie może zangielszczenie, ale tak sobie myślę i żeby się nie poddawać.
0: 226452100, ten numer przyda wam się już po godzinie 17, ale właściwie wcześniej, bo za kilka minut też. Wtedy nasza zabawa dźwiękowa, co to za dźwięk? No i do zgarnięcia czwórkowy zestaw

0: podróżnika, czyli czapka i bandanka.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: No Jędrzej, to jest niezawodny, a my jesteśmy z wami do 19. Magda Żelazowska, Maciek Załęcki i Kuba Jamrozek.

0: To dźwięki z południowego Londynu prosto od Maisy. 18 minut po godzinie 16, to ja wam teraz opowiem, jak będzie wyglądała druga godzina naszego spotkania. Wtedy rzucę hasło 18-letni my. No i będziemy dawać sobie radę, tak jak gdybyśmy spotkali siebie raz jeszcze, tylko tych 18-letnich. Co byśmy sobie wtedy powiedzieli? To pytanie padnie po godzinie 17 i wtedy być może będziecie dzwonić. I być może zadzwoni na przykład Sylwester, tak jak zrobił to już teraz. Halo, halo, cześć Sylwku.
1: Dzień dobry, słychać mnie dobrze?
0: Słychać cię, nie powiem, że to jest jakaś żyleta, ale cię słychać, o tak.
1: To już tu robię poprawki, teraz lepiej?
0: Teraz nie lepiej, ale opowiadaj w takim razie, co powiedziałbyś 18-letniemu sobie, bo wiem, że kilka rad byś miał, albo przynajmniej jedną, ale konkretną.
1: Dobrze, to jako 18-letni chłopak, mężczyzna, zostałem z ojcem. I powiedziałbym sobie, że miałbym być bardziej twardy, bardziej odważny i bardziej stanowczy, i poszedłbym do wojska. No a teraz już jestem dziadkiem i mam 49 lat. Tyle bym sobie powiedział.
0: No to szybko zacząłeś, zarówno jeśli chodzi o ojcostwo, jak i bycie dziadkiem. Ale szapoba i pozdrowienia dla całej rodziny. To nasz słuchacz Sylwek i takie pytanie powróci jak bumerang niemalże po godzinie 17. Za kilka minut być może ktoś z was zgarnie czwórkową czapkę i bandankę. 226452100. Ten numer na pewno się przyda.
2: Wrzuć na luz.
0: 19 minut po godzinie 16.

0: To Noga RS i Quiet w czwórce. Czy ten tytuł to jakaś aluzja, żebym się nie odzywał? Nie mogę dzisiaj, dlatego że Polskie Radio ma 100 lat, a nasze radiowe archiwum jest odzwierciedleniem tej historii. My do tej historii też lubimy sięgać i zapraszamy was do gry. Dziś do zgarnięcia zestaw czwórkowego podróżnika, czapka i bandanka. No trzeba się wykazać. Trzeba się wykazać umiejętnością kojarzenia faktów.
1: Po robocie.
0: A dziś w naszym radiowym archiwum prawdziwa perełka, właściwie pocztówka i to nie z wakacji, a bardziej z wycieczki i to szkolnej. I to będzie pocztówka dźwiękowa. Pytanie skąd dokładnie, posłuchajcie uważnie.
2: Przychodzi więcej grup wycieczkowych i osoby indywidualne. Spotykam dzieci ze szkoły podstawowej ze wsi Wielącza Komasacja. Dziękuję wam bardzo, bo wiosna jest, to oczywiście dzieci się co, cieszą, prawda?
3: Tak.
2: Jakie zwierzęta oglądałyście?
3: Dzikie konie, małpy, łabędzie.
2: A które najbardziej wam się podobały?
3: Małpy. Cieszy.
0: O, bo wiosny już nie ma, ale jest pytanie do was. Dokąd przybywa coraz więcej grup? Gdzie reporter Polskiego Radia spotkał tę szkolną wycieczkę? Czekam na telefony 226452100.
1: I co ty na to? 226452100.
0: Do zgarnięcia gadżety od czwórki.
4: To jest nowość czwórki.
0: I tak się składa, że oprócz tego, że rozmawiamy i opowiadamy i zachęcamy was do tego, żebyście dzwonili, to serwujemy wam też muzyczne nowości.
5: Ascolta cervellone, dammi dietro il telefono che mi serve, che devo guardare un video su TikTok. Come no? Dammelo qua! Non posso fare diversamente. Io devo vedere il video, ancora uno. Poi, se non l'hai capito, che ti spacco la faccia, io sono dipendente dal telefono. Dammi il telefono!

0: Być może ktoś z Was zastanawiał się, czy w tej nowości można było usłyszeć głos Dominiki Płonki. Spieszę z informacją, że tak, to była Dominika Płonka, ten kawałek to Cisza. Polskie Radio ma 100 lat, mamy też bardzo bogate radiowe archiwa, z którymi codziennie staramy się z Wami dzielić.
1: Odetchnij, jesteś po robocie.
0: I tu się nic nie zmienia. Powiedziałem o tym kilka minut temu i tak zostaje dzisiaj w naszym radiowym archiwum prawdziwa perełka, a właściwie pocztówka z pewnej wycieczki. Jest to pocztówka dźwiękowa. Skąd? Posłuchajcie uważnie.
2: Przychodzi więcej grup wycieczkowych i osoby indywidualne. Spotykam dzieci ze szkoły podstawowej ze wsi Wielącza Komasacja. Dziękuję Wam bardzo, la la la la, bo wiosna jest, to oczywiście dzieci się co, cieszą, prawda?
3: Tak.
2: Jakie zwierzęta oglądałyście?
3: Dzikie konie, małpy, łabędzie.
2: A które najbardziej Wam się podobały?
3: Małpy. Śmieszne.
2: O!
0: I tu pojawia się pytanie nie o małpy, ale o tę wycieczkę. Gdzie ona jest i gdzie jest reporter Polskiego Radia? Spróbuję wierszem, u nas w stołówce kotlet i kasza, w czwórce nie ma mocnych na Łukasza. Halo, halo, cześć Łukaszu.
4: No, witam, witam.
0: Jak się miewasz?
4: A bardzo dobrze. Wracam do domu z pracy, więc jeszcze jakoś tam
0: pół godziny. Rozumiem, żeby nikt nie krzyczał w domu, że nic nie przywiozłeś. Dzwonisz do czwórki, bo u nas można zgarnąć czapkę i bandankę. Słuchaj, ale żeby nie było tak łatwo, to musisz odpowiedzieć na to jedno pytanie. Gdzie jest wycieczka i gdzie jest reporter Polskiego Radia?
4: Nie wiem, skoro wydaje mi się, że są małpy, to może idziemy do zoo.
0: No i to jest fantastyczna odpowiedź. Wielkie brawa dla ciebie, Łukaszu. Słuchaj, dorzucę do tego pakietu jeszcze butelkę od czwórki, jak odpowiesz na jedno dodatkowe pytanie.
4: No, dawaj.
0: Z jakiej wsi są dzieci?
4: O Jezu, ja tego nie dosłyszałem.
0: Słuchaj, to jeszcze jedna szansa. Jeszcze raz możemy ci dopuścić. Posłuchasz?
4: No, dawaj, śmiało.
0: No dobra, to słuchamy. To jest odpowiedź na nasz konkurs, ale jednocześnie myślę, że dość miła niespodzianka. Którą usłyszymy, tudzież nie usłyszymy, to się zaraz okaże. To jest tak zwana radiowa gra na czas teraz, to co robimy. Łukaszu, co u ciebie? Opowiadaj.
4: A bardzo dobrze, mogę zacząć liczyć jak w piłce nożnej teraz. 5, 4, jeśli nie puści dźwięku.
0: 5, 4, 3, 2, 1. Ja w ogóle jestem zachwycony też twoim entuzjazmem. Rozumiem, że on jest spowodowany tym, że jesteś po robocie.
4: Tak, dokładnie. To dzisiaj ciężki dzień.
0: No dobra, to teraz grasz o butelkę od czwórki. Z jakiej wsi są dzieci? Szansa przed tobą.
2: Przychodzi więcej grup wycieczkowych i osoby indywidualne. Spotykam dzieci ze szkoły podstawowej ze wsi Wielącza Komasacja. Dziękuję Wam bardzo, la la la la, bo wiosna jest, to oczywiście dzieci się co, cieszą, prawda?
3: Tak.
2: Jakie zwierzęta oglądałyście?
3: Dzikie konie, małpy, łabędzie.
2: A które najbardziej Wam się podobały?
3: Małpy. Śmieszne.
2: O!
0: O, Łukaszu, z jakiej wsi są dzieci?
4: Jest to, nie wiem, Wielancza Komasańca, dobrze, bo usłyszałem.
0: Nie, ale blisko, coś tam kasacja. Dobra, pakuję tę butelkę. Jest w zestawie, dla ciebie specjalnie.
4: Dzięki ci bardzo.
0: Ale ładne mamy perełki w naszym radiowym archiwum.
4: Zgadza się.
0: No i niejednokrotnie.
4: Nawet dźwięk całkiem jest.
0: I niejednokrotnie będziemy jeszcze po nie sięgać. Wszystkiego dobrego szerokości, jedź do domu.
4: Również pozdrawiam, dzięki.
0: Powiedz rodzinie, że przywiozłeś łupy.
5: Pocztów.

0: Nasz niestrudzony reporter Adam Tomanek nadesłał w tych dniach dźwiękową pocztówkę z Zamościa.
1: Wiosna do ogrodu zoologicznego w Zamościu przychodzi więcej grup wycieczkowych, no i osoby indywidualne. Spotykam dzieci ze szkoły podstawowej ze wsi Wielącza Komasacja. Dziękuję wam bardzo, bo wiosna jest, to oczywiście dzieci się co, cieszą, prawda?
2: Tak.
1: Jakie zwierzęta oglądałyście?
2: Dzikie konie, małpy, łabędzie.
1: A które najbardziej wam się podobały?
2: Małpy. Śmieszne.
1: O!
3: Ten numer warto znać. 226452100.
4: To co, słuchamy czwarty raz? Nie no, odpuszczę. 32 minuty po godzinie 16, numer znacie 226452100. On na pewno jeszcze dzisiaj się przyda i to w pierwszej godzinie naszego spotkania, bo przed nami muzyczne Guilty Pleasure.

0: Tu czwórka, nie wiem czy pamiętacie, ale w kalendarzu świąt nietypowych jest coś takiego jak Międzynarodowy Dzień Kropki.
1: Po robocie.
0: A kilka lat temu ogromną popularność w internecie zrobił fanpage Kropka Nienawiści. Ja to zauważyłem, że czasem jak ktoś do nas pisze i postawi kropkę, tam nie ma żadnej emotikonki, żadnego uśmiechu, to tak jakby, no jakby zionął pogardą wręcz. Dlaczego tak jest? W Polskim Radiu mówił o tym kiedyś Mateusz Adamczyk.
2: W rozmowach internetowych coraz rzadziej oddzielamy poszczególne zdania za pomocą kropki. Po prostu wysyłamy je pojedynczo z emotikonem lub znakiem emotywnym, takim jak wykrzyknik czy pytajnik na końcu. I dlatego kropka została pozbawiona swojej podstawowej funkcji porządkującej tekst. Po drugie, kropki nie wykorzystujemy do tworzenia emotikonów w takim stopniu, jak robimy to w przypadku innych znaków interpunkcyjnych. W związku z tym w komunikacji internetowej okazała się znaczeniowo pusta. A że natura, a szczególnie natura języka, nie znosi próżni, to zyskała ona nową funkcję, która odpowiada potrzebom ekspresji w cyfrowym świecie. Po trzecie, pozycja kropki odpowiada położeniu emotikonów. Znajduje się na końcu wypowiedzi, czyli tam, gdzie uzupełniamy komunikat o emocje. Ale to nie wszystko. W języku polskim na negatywne nacechowanie kropki wpływa także frazeologia, która oddaje utrwalony w języku obraz świata.
1: I co ty na to? 226452100.
0: Frazeologia, bardzo proszę. Znaleźć się w kropce na przykład. Postawić kropkę nad i. Dojść, dobrnąć do kropki. No i chyba najbardziej agresywne. Koniec i kropka, ale ja tego jeszcze nie powiem, bo jesteśmy z wami dziś do godziny 19, a za kilka minut muzyczna zagadka.

0: Codziennie w porobocie majstrujemy przy naszej playliście. To jest taka nasza codzienna tradycja, no bo są kawałki, które znamy, ale jak ktoś tak głośno nie zapyta na mieście, to specjalnie się tym nie chwalimy. I z tym związana jest też nasza zagadka. Trzy podpowiedzi dla was, a waszym zadaniem jest skojarzenie, o jakiego artystę chodzi.
1: Po robocie.
0: Uwaga, uwaga, obok muzyki jego znakiem rozpoznawczym w latach 90. była wyjątkowo wysportowana, muskularna sylwetka, którą chętnie eksponował w teledyskach. Pojawiały się też opinie, że kaloryfer jest narysowany przez wizażystów. To podpowiedź numer jeden. Podpowiedź numer dwa, choć urodził się w Londynie, wychował w Australii, jego rodzice są Grekami z Cypru. No i podpowiedź trzecia, swoją karierę rozpoczął w Australii, wygrał tam też program telewizyjny, który był odpowiednikiem polskiej szansy na sukces. To było w roku 90.
2: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Pytanie do was, o jakiego artystę chodzi? Czekam na telefony, 16 minut pozostało do godziny 17.

0: To Flexip i Szukam tego hajsu. 13 minut pozostało do godziny 17. Trzy podpowiedzi, a waszym zadaniem jest skojarzenie, o jakiego artystę chodzi.
1: Muzyczne Guilty Pleasure? U nas możesz się przyznać.
0: I to nie jest przypadek, że dzwoni do nas Radek. Halo, halo, cześć Radku.
2: Cześć, witam.
0: Przygotowałem dla ciebie trzy podpowiedzi, które zresztą już słyszałeś. To co, gramy w tę grę?
2: Jasne.
0: Obok muzyki jego znakiem rozpoznawczym w latach 90. była wyjątkowo wysportowana muskularna sylwetka, którą chętnie eksponował w teledyskach. Pojawiały się opinie, że kaloryfer jest narysowany przez wizażystów. To podpowiedź numer jeden. Podpowiedź numer dwa. Choć urodził się w Londynie, wychował w Australii. Jego rodzice są Grekami z Cypru. To druga podpowiedź. I ta trzecia. Swoją karierę rozpoczął w Australii, wygrywając tamtejszy program telewizyjny, będący odpowiednikiem polskiej szansy na sukces. O jakiego artystę chodzi?
2: No, wydaje mi się, że to jest Peter André.
0: I to jest oczywiście Peter André. Wielkie brawa dla ciebie. No, chciałbym cię spytać o to, czym dlałeś, kiedy widziałeś go w teledysku, ale nie wiem, czy to robić.
2: Wiesz co? Mam młodszą siostrę i ona po prostu uwielbiała tego artystę. W pokoju miała jego plakat. No i też pamiętam, jakiś miał jeden taki utwór właśnie tam teledysk, gdzie chyba się to nazywało Mysterious Girl, coś takiego. I ona tego w kółko słuchała, dlatego to wiem.
0: Słuchaj, mówisz i masz, to co, posłuchamy razem tego kawałka? I dla twojej siostry, powiedz jej, że w czwórce leci, niech włącza, szybko, jak najszybciej.
2: Jasne, oczywiście.
0: No to twoja siostra ma kawałek od Petera André, Mysterious Girl, a ty masz butelkę od czwórki. No i pięknie się ułożyło.
2: Świetnie.
0: To słuchamy.
1: Nie oceniamy, słuchamy.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
8: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
7: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
9: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie.
15: Tak jak my.

0: so shut up.
1: To już godzina 17.
2: Pogoda.
1: Kończy się tegoroczny sezon strzeżonych kąpielisk nad Bałtykiem. W Ustce na Pomorzu dzisiaj po raz ostatni dyżuruje trzyosobowa obsada WOPR. To jedyne stanowisko ratowników, które działało w mieście we wrześniu. Jakub Domałążek, ratownik z Ustki, ocenia, że tegoroczny sezon był wyjątkowo spokojny, głównie ze względu na zmienną pogodę.
3: Pogoda była tragiczna w tym sezonie. Bardzo wpłynęło to jakby na ilość ludzi, którzy przychodzili na tą plażę. I tak naprawdę ilość białej flagi, jaka była w tym sezonie, można by naprawdę było na palcach dwóch rąk policzyć. No przez to też nie było zbytnio wiele do roboty, jakichś tam interwencji mniejszych czy większych też zbytnio nie było. Jedyne dwa jakieś tam cięższe przypadki się zdarzyły na plaży niestrzeżonej, a poza tym to pracy cięższej to w tym sezonie nie było. Na pewno było o wiele lżej jak porównaniu z tamtym sezonem.
1: W Ustce do najpoważniejszych zdarzeń doszło na niestrzeżonych odcinkach plaży. Wprawdzie pogoda się pogarsza, ale jutro będzie całkiem przyjemna. Temperatura maksymalna wyniesie od około 20 stopni na północnym wschodzie i północy do 26 na południu kraju. Chłodniej będzie miejscami nad morzem, tam około 17 stopni Celsjusza.
2: Autopromocja.
4: Cześć, tu Kasia.
5: Hej, tu Domi.
4: Co robimy w poranki?
5: Przede wszystkim nie śpimy.
4: Bo jesteśmy w radiu.
5: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
4: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
5: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak
4: to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się

0: miejski chill.
1: Pojedziemy z Wami do pracy,
0: wyjdziemy na spacer z psem
1: i udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
0: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
1: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
0: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
2: Po reklamie.
7: Tak jak my.

0: To Rudimental w czwórce i tak mówimy wam muzycznie. Dzień dobry w drugiej godzinie naszego spotkania. Czy wy wiecie, że u nas weekend startuje w piątek, a w czwórce tydzień pracy trwa tylko 4 dni? Tak jest, tak to u nas wygląda, więc spokojnie mogę ponownie ogłosić, że do piątku zostały 2 dni, 6 godzin, 52 minuty i 13 sekund.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Teraz też będzie o liczbach. 18 lat. Z jednej strony wydawać mogłoby się, że całe życie jeszcze przed nami, a z drugiej, no właśnie wtedy podejmujemy pierwsze, naprawdę ważne decyzje. Wybieramy szkołę, wybieramy studia, pierwszą pracę, zakochujemy się, popełniamy też pierwsze poważne błędy, no i zaczynamy zastanawiać się, kim właściwie chcemy być. No i teraz, gdybyśmy się mieli zabawić i cofnąć w czasie i spotkać siebie dokładnie w tym momencie, to co byśmy sobie powiedzieli? Co powiedzielibyście 18-letnim sobie?
2: Nie piję alkoholu.
3: Konkretny komunikat.
2: Tak jest. No ja się wychowałem w latach 90, więc to trochę inaczej wyglądało. A tak to nie bać się życia, bo to i tak czas minie, a te wszystkie lęki to są i tak w naszych głowach.
4: Cześć. Powiedziałbym cześć.
3: Po prostu?
4: Po prostu.
3: Bez żadnej nauki, żadnych mądrych myśli?
4: Nie, nie mam. Nie mam powołania na...
3: Moralizatora.
4: Na nauczyciela czy moralizatora nie mam.
5: Żeby się fajnie bawić.
3: Czyli baw się fajnie.
5: Tak, no i być normalnym.
0: Mnie się to cześć spodobało, chociaż ja bym sobie powiedział, nie spinaj się. I to nie jest naprawdę ważne, czy masz piątkę, szóstkę, czy siódemkę z geografii. To nie będzie miało wielkiego znaczenia w przyszłości. A co wy powiedzielibyście 18-letnim sobie? Czekam na telefony 226452100.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Odpalcie też naszą sondę wideo, którą znajdziecie w mediach społecznościowych czwórki, a my jesteśmy z wami do 19:00. Magda Żelazowska, Maciek Załęcki i Kuba Jamrozek.

0: Return to Brixton. Powrót do Brixton od The Clash. 17 minut po godzinie 17. Wyobraźcie sobie, że spotykacie teraz 18-letnią wersję siebie. Jaką radę byście sobie dali? 226452100. Czekam na telefony.
1: Po robocie.
0: Nie przejmuj się tak opinią innych. Próbuj więcej, podróżuj, ryzykuj, nie bój się porażek, a może przeciwnie, poradzilibyście sobie, żeby trochę zwolnić i bardziej cieszyć się tym, co mamy. Z perspektywy kilkunastu czy kilkudziesięciu lat oczywiście łatwo zobaczyć takie rzeczy, których jako osiemnastolatkowie jeszcze nie mogliśmy widzieć. Dlatego zachęcamy was do tej sentymentalnej również podróży i do tego, żebyście odpowiedzieli na to pytanie. Gdybyście mogli dać jedną radę osiemnastoletniej wersji siebie, co byście powiedzieli?
2: Pij trochę mniej alkoholu, wysypaj się i trzymaj głębokie więzi z przyjaciółmi.
3: Spotykacie siebie 18-letnich, co mówicie?
4: Go on, kontynuuj.
3: Idź dalej,
4: tak.
5: Mniej się obawiać, próbować rzeczy?
3: Czyli nie bój się, próbuj.
5: No, to tyle chyba.
6: Co powiedziałem sobie? Ja sobie niczego nie żałuję, robię to, o czym marzę, idę do przodu. Nie bójmy się, bądźmy sobą, nie patrzmy się na innych, po prostu żyjmy. Ja robię 100 rzeczy na minutę, więc naprawdę, niczego nie żałuj, tak? Niczego sobie nie odmawiaj, nie żałuj.
0: W naszych mediach społecznościowych czwórki pojawiła się sonda wideo. Myślę tu o Facebooku, Instagramie i TikToku. Tam też pytałem ludzi o to, co powiedzieliby 18-letniej wersji siebie. Patrzę też na komentarze, które na Instagramie się pojawiły. Wojtek na przykład powiedziałby: powodzenia. Kinga: nie myśl, a co jeśli, co by było, idź za instynktem. Katarzyna: popieram z tym alko, a no właśnie, bo to jest nawiązanie do tego, co zresztą usłyszeliśmy. Tam pojawił się taki głos, żeby odstawić alkohol. No to też jest jakiś komunikat. Gdybyście mogli dać jedną, jedyną radę 18-letniej wersji siebie, co byście powiedzieli? Czekam na wasze telefony. 226452100.
1: Ten numer warto znać. 226452100.

0: mam w kapturze.
1: To domówki od Jana Marczewskiego. Sprawdziłem. Jan Marczewski, rocznik 90, 36 lat. 18 lat miał, dokładnie 18 lat temu. Ciekawy jestem, co by powiedział sobie, samemu, kiedy spotkałby siebie, swoją wersję 18-letnią. To też pytanie do was. 226452100. Czekam na telefony.
2: Po robocie.
1: Bo wyobraźcie sobie, że możemy cofnąć czas. Możemy spotkać siebie dokładnie w dniu 18 urodzin. Co byście sobie powiedzieli? Czy to by było jakieś ostrzeżenie przed błędami, które dopiero nadejdą? Może powiedzielibyście, żeby mniej przejmować się tym, co pomyślą inni ludzie? A może wręcz przeciwnie, powiedzielibyście, żeby bardziej wierzyć siebie, odważyć się marzyć, nie bać się podejmować różnych trudnych decyzji. Być może będzie też tak, że ktoś zadzwoni i powie: nie, ja nie będę nic radził, bo młodzi ludzie nie lubią moralizatorstwa. Tak też może być. Czekam na telefony 226452100.
3: Co powiedziałabym sobie 18-letniej? Trudne pytanie, ja już nie pamiętam, jak to było naprawdę. Keep going. Wiem, że to jest takie może zangielszczenie, ale tak sobie myślę i żeby się nie poddawać. Dzisiaj jak mam tyle lat, ile mam, chyba wtedy nie wierzyłam w siebie w ogóle. I nie miałam takiego mindsetu, że jako kobieta mogę coś w życiu osiągnąć. I oddawałam jakby z siebie w jakieś czyjeś inne ręce.
4: Ja 18 lat, jak miałem, jak kończyłem, to był...

0: jeszcze głęboki PRL i wydawało mi się, że nie będzie zmian, były zmiany. I druga sprawa, miałem taką naiwną wiarę, że nigdy nie dojdzie, strasznie to powiem, wojny. A mamy wojnę przez płot i muszę panu powiedzieć, że 18-latkowi powiedział, tak się nie ciesz z tego, co cię otacza, bo jest wojna za tam 30-40 lat. To może to. Wiem, że mi to okropnie, ale to jest zbyt duża presja tego, co się dzieje wokół nas, żeby o tym udawać, że tego nie ma.
1: To ja wiem jeszcze, co bym powiedział 18-letniej wersji siebie. Ja zawsze chciałem grać w Bundeslidze, w piłkę ręczną. Chciałem, żeby Niemcy krzyczeli moje nazwisko po niemiecku na hali. I powiedziałbym sobie, nie, to się nie uda, to się nie uda. Wtedy może bym się zajął czymś innym, bardziej pożytecznym. 226452100.
2: Odetchnij, jesteś po robocie.
1: A co wy powiedzielibyście 18-letniej wersji siebie? 226452100. 27 minut po godzinie 17.

0: to Troye Sivan, She's the Best. Spodobało mi się to, co Wojtek napisał na Instagramie. Powodzenia. To jest jego komunikat, gdyby spotkał 18-letnią wersję siebie. A wy, co powiedzielibyście sobie 18-letnim? Czekam na telefony. 226452100.
1: Trzeba było uczyć angielski język.
2: Uczy angielskiego?
1: Tak, bo na razie ja szkoduję, że nie uczył jego. Nie wiem, pójdzie do jakiegoś college'u albo uniwersytetu.
3: Korzystaj z życia i nigdy nie żałuj. To jest taka moja myśl. Mam 35, więc myślę, że już mogę powiedzieć tyle.
4: Bądź bardziej odważna, bardziej szczera wobec siebie, akceptuj się. Myślę, że to by było.
2: No, takie ważne komunikaty dla młodej dziewczyny,
3: tak,
2: nie?
3: Oczywiście, tak. Bo jak jesteśmy młode, to się boimy tak naprawdę i nie wiemy, czego chcemy od życia. No już w takim wieku możemy powiedzieć, czego żałujemy, czego nie zrobiłyśmy, więc myślę, że takie korzystanie z życia, oczywiście, takie jak to się mówi, w zgodzie ze sobą jest najważniejsze.
2: Możemy sobie piątkę przybić, bo jestem w takim samym.
5: 18-letniej sobie, tak. Ufać sobie, nie iść na studia i od razu tańczyć, bo jestem trenerką z tańców, instruktorką.
2: Nie idź na studia, idź tańczyć.
5: Tak.
6: Odetchnij, jesteś po robocie.
0: Nie idź na studia, pamiętaj. Na 18 lat, z jednej strony wydawać by się mogło, że całe życie jeszcze przed nami, a z drugiej wtedy podejmujemy te kluczowe decyzje. Pierwsze kluczowe decyzje, bo nie ma co mówić, że każda jedna będzie determinowała całą naszą przyszłość, ale wybieramy szkołę, studia, pierwszą pracę, zakochujemy

0: My się popełniamy też pierwsze poważne błędy, zastanawiamy się, kim będziemy chcieli być w przyszłości. I teraz z bagażem doświadczeń, z perspektywy lat, możemy dać sobie jakąś radę. Pytanie do was, jaką? Jaką byście sobie dali radę? 226452100.
1: Ja bym powiedziała, żeby nie zapominała marzyć. Bo marzenia są bardzo ważne.

0: tatą, o, że tak powiem.
1: Pomyśl wcześniej o dziecię.
0: Tak, tak, dokładnie. Żeby potem można było odżyć w wieku, nie wiem, 45-50 lat, coś takiego, tak?
2: Żeby więcej czasu poświęcać na rozwój.
1: Rozwijaj się.
2: Tak.
1: A brakowało trochę tego?
2: Chciałam chyba bardziej pożyć towarzysko, a teraz jak już jest dziecko, to już jest tak trudniej.
3: 18-letni syn. No, tak. No, że brawo.
4: Nie wiem, czy się zgodzicie, ale te najciekawsze rady, jakie możemy sobie dać 18-latkowi, to są te, których sami kiedyś bardzo potrzebowaliśmy, a nie do końca być może je usłyszeliśmy. To już 17.38.
5: I co ty na to? 226452100.
4: No właśnie, dzięki Jędrzeju za przypomnienie, bo my numer telefonu mamy i czekamy na wasze telefony. 226452100. Big Zefu. Big Zefu.

0: 16 minut pozostało do godziny 18. Znów spróbuję wierszem. Tego nie wie nawet piłkarz Tymoteusz Puchacz, że dodzwonił się do nas. Mariusz, słuchacz. Halo, halo, cześć Mariuszu.
1: A witam, witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich.
0: Ile masz lat?
1: Prawie 50.
0: To teraz liczę, twoja 18 była dokładnie 32 lata temu. I teraz z perspektywy tych 32 lat, gdybyś 18-letniemu Mariuszowi mógł coś powiedzieć, to co byś powiedział?
1: Szczerze, że chyba najważniejsze w życiu są chwile. Życie tak szybko mija, naprawdę po tym 18 wszystko leci tylko z górki, tak jak wspominałeś wcześniej. Nagle człowiek zaczyna podejmować swoje decyzje albo próbować podejmować, myśli, że są dobre. Ale naprawdę najważniejsze są chwile. Chwile, gdy się spotkało swoją miłość swojego życia, gdy dzieci się rodzą, prawda, te wszystkie chwile są najważniejsze. Nad nim się skupić. A jeżeli chodzi o, jak miałbym szansę dać jakieś finansowe porady i samemu sobie powiedzieć, to pewnie bym dał jakąś listę akcji, w które inwestować. No. To by zapewniło pewnie finansowy element.
0: Ja bym dał numery lotka z 2010 i też byłbym w domu. Z dzisiejszej perspektywy.
1: To też dobre rozwiązanie.
0: Nie, ale trafia do mnie to, o czym powiedziałeś, że chwile są ulotne, trochę jak u paktofoniki.
1: Zgadza się. Paktofonika. Moich czasów, prawda.
0: Trafiłem. Dzięki wielkie za ten telefon. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego.
1: Trzymaj się.
0: 226452100 to już właściwie ostatnia szansa, żeby powiedzieć, co wy powiedzielibyście 18-letnim sobie.

0: To PZ w czwórce i w porobocie oczywiście. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych dzień kropki. I był taki człowiek, który kropkę nad i potrafił postawić przynajmniej w przestrzeni kosmicznej. Po robocie. Dokładnie 85 lat temu urodził się generał Mirosław Hermaszewski, czyli pierwszy Polak, który odbył lot w kosmos. Ten lot rozpoczął się 27 czerwca 1978 roku o godzinie 17:27. Mirosław Hermaszewski wtedy wystartował na statku kosmicznym Sojuz 30 wraz z Piotrem Klimczukiem, a na kilka minut przed startem już na pokładzie statku wydał oświadczenie.
1: Ja, obywatel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, czuję się zaszczycony umożliwieniem mi wykonania lotu kosmicznego na radzieckim statku Sojuz 30 i orbitalnej stacji Salut 6. Melduję. Do lotu na statku kosmicznym Sojuz 30 w składzie międzynarodowej załogi jestem gotów. Okazanego mi zaufania nie zawiodę.
0: I właśnie po takim tygodniowym locie 5 lipca 1978 roku Mirosław Hermaszewski wrócił na Ziemię, a zaraz po wyjściu z kapsuły odpowiadał na pytania.
2: Mirosław, jak myśmy czekali na ciebie, byliśmy szczęśliwi, że cały zdrowy. Fajnie, zdrowy jestem, rzeczywiście. Dobrze się czuję, nogi troszeczkę mięciej.
3: Mięcie nogi?
2: Tak, i nieco w głowie się jednak kręci, jeżeli są takie silne przemieszczenie.
0: Przyznacie, że ten dźwięk jest też dowodem na to, że naprawdę archiwa Polskiego Radia są niezwykle przepastne. Jeśli chodzi o Mirosława Hermaszewskiego, zmarł 12 grudnia 2022 roku w Warszawie i został pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Natomiast uroczystości miały charakter państwowy i co ciekawe, nad nekropolią w hołdzie zmarłemu przyleciały cztery myśliwce F-16.
4: I co ty na to? 226452100.
0: No oczywiście nie możemy zapominać też o tym, że jako drugi w kosmos poleciał astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski. A skoro o technologii mowa, po godzinie 18 w części warsztatowej po robocie będziemy zastanawiać się, jak od podstaw stworzyć samochód, niech to będzie bolid studenckiej Formuły 1, bo tak myślę spokojnie o tych zawodach można powiedzieć. 9 minut pozostało do godziny 18.

0: Autopromocja.
1: The Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy, 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
11: Tak jak my, nie gra nikt.
12: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: To już godzina 18.
1: Pogoda.
0: No ja optymistycznie patrzę na pogodę, bo z jednej strony jutro zachmurzenie duże, ale będą też większe przejaśnienia. No wprawdzie trochę popada, szczególnie na wschodzie i będą też mgły, które będą ograniczać widzialność do 300 metrów, ale temperatura, no myślę, że można się zachwycić. Gdzieniegdzie od 16 do 19 stopni, tylko na krańcach południowo-wschodnich będzie cieplej, tam od 20 do 22 stopni. Może jakiegoś wielkiego opalania nie będzie, ale przyznacie, całkiem przyjemnie.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: Tu u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Orlen Lang Team Race. 13 września kierujemy się na północ, do Bytowa. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa i wielki finał zmagań amatorów kolarstwa na kultowych trasach. Orlen Lang Team Race. Partnerzy Grupa Transportowa Eko i Vitarate. Patroni medialni TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką

0: dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowit. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Po reklamie.
4: Tak jak my, nie gra nikt.
5: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Tak właśnie, Snoop Dogg powiedział nam dzień dobry. Trzecia godzina po robocie w czwórce to jest taki czas, kiedy uczymy się nowych rzeczy. Kiedy na przykład, jeśli do tej pory nie potrafiliśmy pływać, decydujemy się na to, żeby się pływać nauczyć. Uczymy się jeździć na rowerze, ale oprócz tego pojawił się już w trakcie naszych warsztatów parkour. Była kaligrafia, był też śpiew operowy, był growl nawet. Dzisiaj też będzie się działo.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Dlatego, że odwiedzą nas Cezary, Mikołaj i Michał z Politechniki Warszawskiej i będziemy rozmawiać o tym, jak zbudować dzisiaj samochód od zera. Więc gdybym jakkolwiek miał nazwać nasze dzisiejsze warsztaty, to będą to warsztaty samochodowe.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Magda, Maciek, Kuba, jesteśmy z wami do godziny 19:00.

0: Black Sheep w czwórce, 13, nie, 16 minut po godzinie 18. Przed nami warsztaty motoryzacyjne. Uważam, że bardzo nieuczciwe, bo to będzie 3 na 1.
1: Wrzuć na luz, jesteś po robocie.
0: Ten luz jak najbardziej wskazany. Razem z nami Mikołaj Łotoszyński, Cezary Paczuski i Michał Mokrzycki z Proton Dynamic. To jest koło naukowe Politechniki Warszawskiej, które zajmuje się tworzeniem bolidów elektrycznych klasy Formuła Student. Dzień dobry, cześć panowie.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: To jeszcze lista obecności. Mikołaj, daje głos.
4: Witam.
0: Cezary.
5: Cześć wszystkim.
0: I Michał.
3: I witam również.
0: I teraz wszystko się zgadza. To są ludzie, którzy stworzyli do tej pory dwa bolidy. Ten drugi to chyba właściwie finisz.
4: Drugi już jest finiszowany, już trzeci finiszujemy.
0: A, trzeci finiszujecie, tak. To jeśli chodzi o całe koło. Natomiast wybraliście udział w tworzeniu jeden do jednego
4: dwóch
0: samochodów. Tak. I tak to wygląda, jeśli chodzi o stronę praktyczną. Gdybym jutro wam powiedział, macie zbudować samochód od zera, to od

0: czego byście zaczęli? Mikołaj.
1: Przede wszystkim od pozyskania finansowania. Jednak tak zaawansowany projekt na tak wielu płaszczyznach wymaga odpowiednich środków. No i bez tego nie bylibyśmy w stanie ruszyć, ani realizować jakichś swoich marzeń.
0: Czyli wszędzie liczy się kasa.
1: Niestety tak.
0: Cezary, a jak już się kasa pojawi, bo ile taki bolid może kosztować, stworzenie bolidu?
2: Tutaj na pewno trzeba byłoby podzielić na dwa takie główne elementy, bo część rzeczy, których nie da się wyprodukować bez zaawansowanych zasobów, które trzeba kupić, chociażby jak silniki elektryczne o wysokiej gęstości mocy i niektóre komponenty jak amortyzatory i tak dalej, kosztowały przy obecnym bolidzie w okolicach 400 tysięcy złotych. Jeśli byśmy wliczyli wsparcie naszych sponsorów w dostarczaniu oprogramowania, w wytwarzaniu elementów, które zaprojektujemy, można byłoby szacować koszty około 1 000 000 złotych.
0: Czyli rozumiem, wasz wkład polega też na tym, że jesteście w stanie zaprojektować konkretne części, które potem, no nie wiem, strzelam, można wydrukować w drukarce 3D na przykład, czy nie?
2: Tak, korzystamy z masy różnych form produkcji, od druku 3D poprzez frezowanie. Też w naszym zespole projektujemy własną elektronikę, sami ją lutujemy, programujemy. Robimy praktycznie wszystko od podstaw. Czasem pojawiają się elementy, których po prostu brakuje zasobów i czasu, żeby zrobić, wtedy szukamy na rynku.
0: Michał, macie kasę. I teraz jak wygląda ten proces od samego początku do końca? Wiem, że mógłbyś teraz wygłosić wielki, długi wykład, ale tak w skrócie.
3: Chyba najważniejsi są ludzie, bo to oni budują ten cały bolid. Mamy obecnie kilka działów, ponieważ szukamy takich osób, które znają się na jednej rzeczy, na software'ze, na elektronice. Jedna osoba nie zrobi tego wszystkiego. Więc takie zarządzanie całym zespołem i podzielenie dobrze obowiązków to jest jedna z ważniejszych rzeczy, bo można podjąć słabe decyzje projektowe na początku i potem za kilka miesięcy okaże się, że jakaś mała rzecz w tym aucie sprawi, że to w końcu nie pojedzie.
0: A to powiedzcie, ilu studentów, ilu inżynierów pracuje przy tworzeniu takiego jednego bolidu formuły student?
1: Na papierze 70, w rzeczywistości myślę, że około połowy tej liczby takich naprawdę realnie zaangażowanych członków.
0: No bo wy mi zdradziliście bardzo ciekawą rzecz, to znaczy na Politechnice jest tak, że jak się ktoś zaangażuje w tworzenie takiej maszyny na przykład, to jest szansa na to, że zawali rok na uczelni. Bywa.
1: Tak jest, to chyba tutaj uwaga w moją stronę, ponieważ będę miał...
0: Ja w ogóle nie chciałem być złośliwy, nie chciałem być
1: sytuacja. No natomiast rzeczywiście, no niestety w Polsce wydaje mi się, że wszędzie tak jest, że jednak rozgranicza się tą działalność w kole naukowym i tą studencką i no nie ma takiej taryfy ulgowej czy możliwości zaliczenia na przykład niektórych przedmiotów właśnie pracą w kole, co jest na przykład... powszechne bardzo za granicą w Niemczech czy w Holandii na przykład.
0: Czy ci ludzie wzorują się na bolidach formuły pierwszej? O tym pogadamy za kilka minut. Przypomnę, Mikołaj Łotoszyński, Cezary Paczuski, Michał Mokrzycki z Proton Dynamic, czyli koła naukowego tworzącego bolidy elektryczne klasy formuła student, goszczą dzisiaj w Porobocie w czwórce.
4: Relaksik.
0: Bo to już 21 minut po 18.

0: Dziś warsztaty motoryzacyjne, bo ci goście budują bolidę.
1: Po robocie.
0: Mikołaj Łotoszyński, Cezary Paczuski, Michał Mokrzycki z Proton Dynamic. To jest koło naukowe Politechniki Warszawskiej tworzące bolidy elektryczne klasy Formuła Student. Wy się wzorujecie trochę na bolidach Formuły Pierwszej, czy nie, Michał?
2: W jakim stopniu na pewno, aczkolwiek Formuła Pierwsza to może trochę złe porównanie, bo to są bolidy spalinowe. My tworzymy elektryczne. To bardziej Formuła E. Aczkolwiek to są mniejsze konstrukcje, które muszą spełniać specyficzny regulamin, też mają ograniczoną moc, tutaj to jest trochę też taki konkurs inżynierski, a nie kto kupi lepsze, droższe silniki i zamontuje większą baterię, ale tak, sporo takich rzeczy jak aerodynamika, czy jakieś układy w stylu jak DRS są wzorowane na właśnie tych najlepszych klasach wyścigowych.
0: Ale musieliście robić jakieś takie specjalne działania, żeby pozyskać te specyfikacje bolidów z Formuły E, czy nie?
2: Nie, to raczej nasze decyzje projektowe dyktowane są regulaminem Formuły Student Germany. To jest taka największa organizacja rządząca i to oni specyfikują ograniczenia tej właśnie klasy pojazdów.
0: Cezary, powiedz w ogóle, czym jest Formuła Student, bo pewnie w ogóle naszą rozmowę powinniśmy od tego zacząć.
3: To tak, to Formuła Student to są największe na ten moment na świecie zawody inżynierskie kierowane dla studentów. To są zawody opierające się na zrzeszaniu zespołów ze wszystkich uczelni na świecie, budujących bolidy elektryczne lub spalinowe. Odbywają się w każdym prawie kraju Europy na ten moment. Nawet w Polsce mamy już oficjalne zawody, a same zawody charakteryzują się tym, że są podzielone na dwie kategorie, na część statyczną i na część dynamiczną. W części statycznej bronimy nasz pomysł, nasz design, bronimy kosztorysy bolidu, konkurujemy też w kategorii Business Plan Presentation, gdzie przedstawiamy pomysł na biznes członków naszego koła i jego finansową stronę, żeby jak najbardziej pokazać nasze rozumienie o biznesie i prowadzeniu takiego koła. Oraz później mamy część dynamiczną, do której są dopuszczane zespoły tylko, które przeszły bardzo rygorystyczne inspekcje techniczne i polegają one na różnych konkurencjach. Mamy konkurencję Acceleration, która mierzy czas, w jakim bolid przejedzie 75 metrów. Mamy konkurencję Skidpad Acceleration, która jest de facto przejechaniem na czas okrążenia nitki toru, po którym ostatniego dnia zawodów jedziemy taką najważniejszą konkurencję. 22 kilometry, można powiedzieć, to wyścigu na czas wszystkich zespołów.
0: Od razu mi się taka myśl w głowie pojawia, że pewnie marzeniem każdej, bo Mikołaj powiedział, że to jest 70 osób, tak teoretycznie, jeśli chodzi o wasze koło, a pracuje przy tym bolidzie pewnie z 50, tak? Może nawet mniej.
4: Można tak powiedzieć.
0: No i wszyscy marzą o tym, żeby zasiąść za kierownicą, czy nie?
4: Myślę, że niekoniecznie. Znaczy, bo też warto trochę to rozróżnić, bo nasze koło nie zrzesza tylko pasjonatów motoryzacji. Ponieważ ze względu na to, że jakby projekt jest tak szeroki i tak interdyscyplinarny, to mamy zarówno zajawkowiczów programowania, elektroniki, baterii, mechaniki i nie każdy z nich

0: jest konkretnie fanem wyścigów samochodowych. Bardziej też mamy po prostu ludzi, którzy chcą realizować jakieś swoje ciekawe projekty i poszerzać swoją wiedzę w ten sposób.
1: Mało tego, bo tak rzuciłem hasło, że to nie są tylko studenci Politechniki Warszawskiej. Wy zrzeszacie wszystkich warszawskich studentów.
2: Tak jest.
0: Staramy się, tak. Mieliśmy członków z SGH, teraz mamy również z ASP. Wiadomo, głównym źródłem członków jest jednak Politechnika Warszawska, ale nie zamykamy się tylko na tą społeczność.
1: A wiecie, od razu pojawia się takie pytanie, co robi student Akademii Sztuk Pięknych przy bolidzie, gdzie tam trzeba takie matematyczne mózgi, które będą zajmować się tym sprzętem.
0: Na przykład dba o marketing, ponieważ kolejną jakby dziedziną, którą też rozwijamy, jest właśnie marketing, nasz wizerunek w mediach społecznościowych na przykład, rozwijanie współprac sponsorskich. No i do tego też potrzebujemy ludzi, którzy na przykład zrobią ładną grafikę, czy zaprojektują chociażby fajne koszulki.
1: Tak, i to jest moment, kiedy powinienem powiedzieć czwórka.online, możecie zerknąć, jak panowie wyglądają w swoich klubowych koszulkach. Mikołaj Łotoszyński, Cezary Paczuski, Michał Mokrzycki z Proton Dynamic, to jest koło naukowe tworzące bolidy elektryczne klasy Formuły Student, goszczą dzisiaj w Po Robocie.
3: I co ty na to? 226452100.
1: Ja to w ogóle jestem ciekawy, czy by mnie przyjęli do tego koła i czy by mi jakąś robotę znaleźli. No marketing? Mogę. Mogę nawet spróbować zaprojektować wam koszulki, tylko nie wiem, czy wam się to spodoba.

0: okrzyki omijam zwinnie, przekonywał Marceli 32 minuty po 18.
1: Daj znać, co robisz po robocie.
0: Mam nadzieję, że słuchasz czwórki, bo o to chodzi. W części warsztatowej uczymy się nowych rzeczy. Dziś budujemy bolic, ale robimy to pod czujnym okiem Mikołaja Łotoszyńskiego, Cezarego Paczuskiego i Michała Mokrzyckiego. Panowie działają dzielnie w Proton Dynamic, to jest koło naukowe Politechniki Warszawskiej, które zajmuje się tworzeniem bolidów elektrycznych klasy Formuła Student. Panowie, jeszcze o czasie nie powiedzieliśmy, ile tworzy się taki bolid. To jest rok akademicki, czy zdecydowanie
2: w naszym wypadku są to 2 lata kalendarzowe.
0: Dwa

0: lata kalendarzowe.
1: Tak.
0: Wy mi zdradziliście, że nawet nie byliście na wakacjach w czasie tych wakacji studenckich, bo trzeba było się...
2: Naszymi wakacjami były wyjazdy na zawody, także no zazwyczaj z perspektywy członka zespołu to wygląda tak, że wyjazdy wakacyjne pokrywają się z wyjazdami na zawody. No i przy okazji takich wyjazdów no też mamy okazję trochę zakosztować, powiedzmy, wakacyjnego klimatu, bo no, zawody odbywają się w każdej części Europy, więc można wyjechać do Hiszpanii, do Włoch, no to tam już będzie trochę tego wakacyjnego klimatu, ale jednak cały czas będzie to wszystko pod znakiem zawodów i przygotowywania samochodu do wspomnianych przez Czarka wcześniej konkurencji.
0: No, spytałbym was, jaka woda gdzieś tam na południu, ale pewnie się okaże, że byliście przy bolidzie i nie mogliście wejść i sprawdzić. Pamiętacie ten moment, kiedy po raz pierwszy zobaczyliście gotowy bolid i pomyśleliście sobie, naprawdę to my zbudowaliśmy, Michał?
3: Tak, dla mnie to był, dołączyłem do koła już na pierwszym roku, kiedy zespół już był po zbudowaniu swojego pierwszego bolidu i zaczynał się projekt kolejnej konstrukcji, ulepszonej względem poprzedniej, i po 2 latach w kole, ja działałem w dziale software, pomagałem przy programowaniu całego programowania. Był ten moment, kiedy pojechaliśmy właśnie na zawody pierwsze w Niemczech i już wcześniej na testach to auto ruszyło. Był taki rzeczywiście efekt wow, że jednak miało się jakiś wpływ na to, że to auto pojechało.
0: A to jest tak, że jak skonstruujecie w Warszawie wasz bolid i pojedziecie na zawody, to tam już się nic nie wykrzaczy? Czy to też
3: niestety
0: walka z błędami?
3: Zwykle jest tak, że tam się coś wykrzaczy i na tych zawodach trzeba robić dużo poprawek. Czasami nie wszystko zostało też dopięte na ostatni guzik przed pojechaniem. I trzeba robić jakieś drobne, czasami trochę większe poprawki.
0: Czarek, a ludzie się dziwią, jak im mówisz, że tworzysz bolidy? Czy nie, że już macie taką markę jako koło naukowe, że tutaj, przynajmniej na Mazowszu, wszyscy o was wiedzą?
4: Tak, no chcielibyśmy oczywiście, bardzo by to nam pomogło w wprowadzeniu koła i budowaniu kolejnych bolidów. Aczkolwiek my jako koło cały czas walczymy o tą rozpoznawalność i... Jeszcze jest to zdziwienie u ludzi nowo poznanych, kiedy mówię im, że na studiach oprócz chodzenia na wykłady zbudowałem auto wyścigowe, które rozpędza się od 0 do setki poniżej 3 sekund i no, to robi wrażenie i zawsze jest ciekawym takim punktem rozpoczęcia.
0: Ja rozumiem, to nie jest też podryw na bolid. W żadnym wypadku. To tak z uśmiechem pytam. Słuchajcie, a ile współczesnego samochodu jest... Ile inaczej w waszym bolidzie jest współczesnego samochodu, a na ile to jest też taki po prostu komputer na kółkach, Mikołaj?
2: Myślę, że dużo. To znaczy, no, nasz bolid na pewno ma elementy infrastruktury większości, każdego w zasadzie samochodu elektrycznego, to znaczy bateria trakcyjna, silniki elektryczne, no, cała wiązka kablowa, systemy kontroli elektroniczne, no kod myślę, to może Michał bardziej mógłby powiedzieć, ale wydaje mi się, że zbliżony i pod względem zapewnienia bezpieczeństwa i jakby funkcjonalności do samochodów, także sporo, ale też ograniczamy takie rzeczy niepotrzebne, i które no, samochody drogowe muszą mieć ze względu na przykład na homologację, a są zupełnie zbędne w wyścigówce.
0: Gdybym chciał się wkręcić do waszego koła, to ktoś, kto nie jest wybitnym matematycznym umysłem i nie jest też z Akademii Sztuk Pięknych, żeby projektować koszulki, w ogóle zajmować się marketingiem, miałby u was co robić?
4: Tak, tak. Wydaje mi się, że jak najbardziej. Ja dołączając do koła również na pierwszym roku, nie byłem zajawkowiczem ani motorsportu, ani nie byłem wybitnym matematykiem czy fizykiem i postanowiłem spróbować. Udało mi się dostać do zespołu i prawda jest taka, że największym zasobem i możliwością, jaką każdy człowiek posiada, dołączając do koła, to jest czas, tak? Jeśli poświęcimy czas i będziemy mieli chęci do nauki i pozyskiwania tej wiedzy, to wydaje mi się, że to jest jedno z najlepszych miejsc w trakcie trwania studiów, żeby taką wiedzę zdobyć. Otacza ciebie dzień w dzień 50 studentów, którzy poświęcają bardzo dużo i bardzo dużo tych informacji zyskują i bardzo chętnie je przekazują, więc można bardzo dużo i bardzo szybko
0: robić.
4: Się dowiedzieć.
0: To jeszcze na koniec, gdzie można was spotkać w najbliższym czasie?
4: Tak, już w przyszłym tygodniu będziemy na Kongresie Nowej Mobilności w Katowicach, co prawda trochę daleko od Radia Czwórki, aczkolwiek w przyszły piątek będziemy też na nocy w Instytucie Lotnictwa.
0: Nie wiem, czy wiecie, w Katowicach też można słuchać Czwórki. A, złapałem. Mikołaj Łotoszyński, Cezary Paczuski, Michał Mokrzycki z Proton Dynamic, czyli z koła naukowego tworzącego bolidy elektryczne klasy Formuła Student, gościli dzisiaj w Czwórce, której można słuchać w Katowicach. Bardzo wam dziękuję. Trzymajcie się, panowie.
1: Dziękujemy.
4: Dziękujemy.

0: Głośno się nie przyznajemy, ale jest. I nie wiem, czy wiecie, w czwórce mamy piątkowe muzyczne audycje, które należą do was. To znaczy ona, przynajmniej jedna, ta konkretna, nazywa się Gramy Co Chcecie i to wy decydujecie, co pojawi się na playliście czwórki. Rock? Proszę bardzo. Hip-hop? Dlaczego nie? Być może coś z reggae? Na to też możemy przymknąć oko. To wszystko może pojawić się na naszej playliście. Troje prowadzących i trzy różne podejścia do muzyki. Zuza, Adam, Damian. Oni czekają na was w piątki od 18. I zachęcam do tego, żeby odwiedzić nasz Instagram, bo tam też wjechał post, który można komentować. I tam wasze propozycje mogą się pojawić.
1: Jeszcze jeden numer i do domu.
0: 17 minut pozostało do godziny 19.

0: Czekałem na was, panowie.
1: No cześć.
2: Hej.
0: Adam Smolarek i Delem pojawili się w studiu czwórki. Ludzie, którzy mają lat ile? Przyznacie się czy nie?
1: 18.
2: 16.
0: To 16 trochę mi sprawę komplikuje, dlatego że dzisiaj przez jedną godzinę rozmawialiśmy o tym, co powiedzielibyście 18-letniemu sobie, więc Adam, czy możesz powiedzieć, że masz trochę więcej?
2: No dobrze, no.
1: 19.
0: 19.
2: Niech będzie.
0: Co powiedziałbyś 18-letniemu sobie?
2: Synek, uspokój się.
0: No ładne, słodziutkie. Delem.
1: No ja bym powiedział, że inwestuj w kryptowaluty.
0: No to powiem ci hasło jak na kubek prawie, że.
3: Dzisiaj to średni pomysł akurat.
1: No ale gdy on, wiesz, 18-letniemu mnie, czyli mnie z 2018 roku.
3: Wtedy
1: był lepszy czas. Gdyby wtedy zainwestował i później sprzedał w odpowiednim momencie.
3: No ale Delem jest raperem, więc nie słuchajcie go pod kątem porad biznesowych.
0: Ale możecie posłuchać teraz mnie, dlatego że nie wiem, czy wiecie, pojawiła się dzisiaj u nas pewna wróżka-zębuszka.
3: O,
0: wróżka-zębuszka, przyniosła prezent.
3: Oho,
0: to jest
3: o.

0: prezent dla was. Panowie, możecie go rozpakować.
1: Co to jest?
0: I opowiadajmy się.
1: Co tam jest napisane?
2: Dla Adasia i Delemcia. I serduszko. I
0: jest serduszko.
1: No dobra, rozpakuj.
2: Ja jestem jako ten bardziej odpowiedzialny, ja rozrywam papier, tak?
1: Tak, tak.
0: Jak to się nazywa w internetach, jak się otwiera prezenty?
3: Unboxing.
1: Widać,
4: moi drodzy, dzisiaj na naszej tubie, moi drodzy, sprawdzamy, otwieramy. Czy słyszycie, jakie to jest pięknie zapakowane?
1: Uważaj na kopertę.
4: O, rzesz ty.
1: O, wow.
4: O, rzesz ty, co to jest?
1: O, zgadnij, kto to
4: jest, a nawet kto to jest, dokładnie, zgadnij, kto to.
1: Zgadnij, kto to, lata w to nie grałem.
4: No już się boję, co jest w środku zatem.
0: Słuchajcie, założyliśmy, że nie przygotujecie się do swojej audycji, dlatego macie grę.
1: Tak, możecie zaraz grać. Dobrze założyliście.
0: Tylko musicie jednocześnie opowiadać o tym, co w tej grze będzie się działo.
1: Dobra, dobrze,
2: będziemy.
1: Dobra, damy radę.
2: Muszę przeczytać instrukcję.
0: A tak naprawdę
1: to my już wiemy, co będziemy robić.
0: A tak naprawdę zrobiliśmy to dlatego, żebyście nie rozrabiali w reżyserce, bo to się zdarza. Już nie jedna osoba się na to skarżyła.
1: Prawda.
0: Także bawcie się dobrze i jeszcze zdradźcie, co będzie działo się po godzinie 19.
1: Na pewno będziemy grali w grę, to jest jedna rzecz.
0: To najważniejsza, to już wiem.
1: Będziemy też rozmawiać o Zosiach Samosiach w muzyce.
2: To prawda. DIY to jest hasło, które nam będzie dzisiaj przyświecać. Ja dalej rozpakowuję coś.
0: To jest tak zwany ASMR.
1: To już jest ASMR, tak.
2: Od
1: unboxingu przeszliśmy do ASMR. Jest dobrze.
2: Dokładnie.
1: No i jeszcze po godzinie 20 będziemy mieli gościa. Nie byle jakiego gościa. Na mieście mówią o nim Ostrygownik, ale my mówimy na niego Oysterboy.
2: My mówimy Piotruś.
0: I to tyle? Czy coś jeszcze?
1: No co chcesz więcej? Mamy 2 godziny audycji.
0: Czyli będzie gra, będzie Piotruś, to wszystko wydarzy się u Adama Smolarka i u Delema. Wróżka Zębuszka chyba was nie zawiodła, panu.
1: Nie, nie zawiodła, będzie cudownie. Nie grałem w tą grę bardzo, bardzo dawno i się już nie mogę doczekać.
2: Nigdy nie grałem.
0: Może jeszcze przyjdzie, ale wtedy musicie 8.
1: Czekamy na więcej prezentów od naszych kolegów redakcyjnych.
2: Bardzo. Wróżka Zębuszka.
0: To Wróżka Zębuszka, o imieniu Michał. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za ostatnie 3 godziny. Jeśli chodzi o kolejne wydanie Po Robocie, słyszymy się jutro po godzinie 16 i znów nasz numer telefonu, który podaje często w urzędzie, się wam przyda. 226452100. Magda Żelazowska, Maciek Załęcki, Kuba Jamrozek. Do usłyszenia.
1: Cześć. Ej, to mój PESEL.
5: No nareszcie. Koniec dnia.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z Wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Reklama.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Orlen Lang Team Race. 13 września kierujemy się na północ, do Bytowa. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa i wielki finał zmagań amatorów kolarstwa na kultowych trasach. Orlen Lang Team Race. Partnerzy Grupa Transportowa Eko i Vitarate. Patroni medialni TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
6: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
7: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
8: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
9: Pytał Pan, czego sobie życzę?
10: Życz sobie

0: Jedynka, z tej strony Guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w smoltok, ale spitego o ryby staje się Garcia Lorko.
2: Czwórka. To słychać.

0: Vertical Nia Archives w radiowej czwórce, tymczasem na zegarze 19.
1: Pogoda.
2: Drzemka, dobre jedzenie. Cóż, co jeszcze mogę powiedzieć wam? No mniej więcej tyle mi potrzeba, żeby być szczęśliwym i ja jestem absolutnie szczęśliwy. A sorry, jakie było pytanie?
0: Ale to niezależnie od pogody?
2: A, pogoda. Pogoda spoko. Dzisiaj bez szału.
0: Właśnie powiem ci, że zaskoczyło mnie to, bo paru znajomych pisze do mnie: stary, ale dzisiaj ładnie, słoneczko, ciepło, wow. A ja wyglądam na zewnątrz i myślę, no ciekawe gdzie, bo chyba nie u mnie. I właśnie niestety jakoś
2: u ciebie jest zawsze gorzej, zauważyłem, że to jest po prostu jakaś taka, jakieś takie fatum.
0: Przypadłość życiowa.
2: No, możecie u ciebie jest zawsze gorzej.
0: Tak, tak, tak. Dlatego ja też wolniej składam nasz prezent, który dostaliśmy. Możecie się zastanawiać, co to są za dźwięki, co to jest za pykanie. Otóż Delem łamie karton w tym momencie.
2: No tak, i tak łamie samo karton. Zaraz. Tak. Zaraz będzie grane.
0: Tak, tak, tak. Tak, tego będziemy grać. Będziemy oczywiście tak się bawić w tej godzinie pierwszej Chłopaków z Sąsiedztwa, ale to oczywiście za moment. Najważniejsze jest to, żebyśmy ocenili, jak nam się dzisiejsza pogoda podobała.
2: Tak, rating pogodowy dzisiejszy. No to moi drodzy, no dla mnie ta pogoda była interesująca. I to trzeba na pewno powiedzieć. No bo niby było tak trochę szarawo rano, ale później było słonecznie, trochę chłodno, trochę ciepło, tak nie wiedziałem jak się ubrać. No interesujące to było. To było coś takiego, czego się nie spodziewałem, nie wiedziałem do końca jak się odnieść, a ja ogólnie nie tylko w sztuce, ale również w pogodzie doceniam jak coś jest oryginalne i interesujące. Także co ja mogę powiedzieć o pogodzie? No 8.
0: A to dlatego słuchaliśmy Fathers, bo doceniasz oryginalność?
2: To z zupełnie innych względów.
0: Aha, no dobrze.
2: Szukam, wiesz...
0: Wiecie, dzieli nas na co dzień około 9 km z Mokotowa na Pragę i u mnie było pochmurno.
2: No, u mnie było trochę pochmurnie, a później słonecznie. To takie piękne słońce.
0: Zazdro.
2: Ale no to Praga, no to zawsze u nas jest lepiej.
0: A, no wiadomo, wiadomo. Na Pradze będziemy w tym tygodniu w sobotę, przypomnę.
2: Będziemy. Chłopaki, i wtedy też będzie tak. Super pogoda. I możemy wam to zagwarantować. Nie, nie możemy wam tego zagwarantować. Ale możemy się starać i na przykład totalnie kłamać, że będziemy mogli zagwarantować.
0: Będziemy afirmować tę pogodę po 20, a teraz zostańmy przy tym. Ty mówisz ile? 8?
2: 8, 8.
0: To ja mówię 6. Także 7 na 10 i tak przyzwoita ocena i na tym kończymy.
2: Nie najgorzej.
1: Autopromocja.
3: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
4: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
5: Dziewczyny górą.
6: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
7: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Huber.

0: Wel Harper.
1: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie. Audycja Czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Po reklamie.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
7: Siemano, z tej strony BRK

0: No i co, dumny z siebie jesteś?
1: No jestem z siebie dumny, jestem z siebie dumny. Dumny jestem, że wybrałem ten utwór na dobry początek. GOMD, J. Cole z płyty 2014 Force Hills Drive.
2: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
1: No, a to co? To może ty zdradzisz, jaki jest temat naszej audycji, a ja później opowiem, co będziemy robić oprócz prawdziwej rozmowy.
0: Dzisiejszy temat, jakieś takie dziwne trzy literki, D, E, I, nie, D, Y, I, tak? Nie? D, Y, D, I, J, nie. Nieważne. Do it yourself przede wszystkim. To najważniejsze. Będziemy rozmawiali o tym, jak się tworzy rzeczy samodzielnie. Nie mamy na myśli majsterkowania dzisiaj, nie mamy na myśli, nie wiem, montowania półek, machania młotkiem i tym podobne, łamania sobie palców, jak teraz Delem. No. Tylko mamy na myśli muzykę. Niespodzianka w tej audycji.
1: Muzyczne Zosie Samosie, to jest nasz temat. Dlatego zaczęliśmy od J. Cole'a, gościa, który w 2015, kiedy... 14, kiedy wychodziła płyta 2014 Force Hills Drive, no był, zyskał taki przydomek gość bez fitów i było mnóstwo memów z tym, że J. Cole nie będzie robił żadnych fitów i większość bitów na tej płycie zrobił on sam. No i od tamtej pory tak to się toczyło. Następne płyty również polegały na tym, że był tylko on, zero fitów i tylko on, i on był głównym producentem. Moim zdaniem to bardzo dużo daje dla takiego artysty.
0: A czy przez te wszystkie lata J. Cole kogoś tak naprawdę obchodził?
1: Tak.
0: Bo łatwo robić samodzielnie, jeśli nikt nie jest zainteresowany współpracą.
1: No, myślę, że dużo osób było zainteresowanych współpracą. Mój drogi koleś był dosyć, jest dosyć popularnym artystą mimo wszystko.
0: No teraz znowu jest.
1: No, ale nie, no właśnie myślę, że jego peak to był właśnie album 2014 Force Hills Drive i myślę, że hype na niego, który był przy Fall Off, nie dorównywał temu, co było wtedy. Mam takie poczucie.
0: No to to było, wiesz, 21 lat temu już, nie?
1: No to już nawet, no, pamiętam szalone lata 90.
0: Tak,
1: nie pamiętam.
0: Nie pamiętasz, bo urodziłeś się już później.
1: Później.
0: Jak wszyscy.
1: Słuchajcie, no oprócz tego, że dzisiaj będziemy rozmawiać o muzyce, to żeby się nam to nie znudziło, bo nam, szczerze mówiąc, czasami nam się te tematy nudzą, nawet nam, to gramy dzisiaj w grę planszową, powiedzmy.
0: Chyba tak, można powiedzieć, że to jest plansza.
1: Nazywa się Zgadnij kto to i mamy dwie plansze i będziemy zgadywać, jaką postać wylosowaliśmy. Nie wiem, czy graliście to za dzieciaka i to się tak, wiecie, na tych planszach się później odhacza, kogo na pewno przeciwnik nie ma. No i tak będziemy w to grali, kiedy będziemy też prowadzić audycję, żeby nam się nie nuciło.
0: Tak, pytania brzmią na przykład, nie wiem, czy ktoś ma dużą stopę, czy ktoś jest wysoki. Nie, nie wiemy tego. Nie. Możemy pytać o cechy na twarzy.
1: Tak, no ale w każdym razie przez następne parę, nie wiem, może godzinę, może dwie, będziemy grać w Zgadnij kto to, a wy będziecie tego słuchać na zmianę z muzyką, którą przygotowaliśmy.
0: No to pierwsze pytanie. Słucham.
1: Czy twoja postać ma włosy?
0: Tak.
1: Ma włosy, no dobra. Ale nie sprecyzowałem.
0: Nie, no łysi to nie mają włosów.
1: No łysi nie mają,

0: Ale tutaj nie ma takich stricte łysych ludzi.
1: Możesz tych, którzy mają łysinę, odhaczyć.
0: Okej, okay, dobra, dobra.
1: Może tak.
0: Dobra. A!
1: No dobrze, twoje pytanie.
0: Właśnie zadałem.
1: Tak, to teraz moje pytanie, przepraszam. Czy twoja postać to mężczyzna?
0: Nie.
1: Dziękuję, gramy.

0: No słuchaj, jeśli mówimy o muzycznych Zosiach Samosiach, to musiałem wybrać Kotę The Friend. To jest koleś, który sobie sam produkuje, sam oczywiście pisze, nawija, ale oprócz tego jest całkowicie niezależnym artystą. Od początku swojej kariery nie współpracował z żadnym dużym labelem. Sam organizuje swoje trasy koncertowe i sam nagrywa teledyski. Wszystkie jego teledyski polegają na tym, że ustawia kamerę w ładnym... robi ładny kadr w ładnym miejscu. Najczęściej są to jakieś góry, czy rzeki, czy na przykład ładny po prostu pokój. No i jest on, statyczny kadr, rapuje.
1: A on coś tam robi, w sensie chodzi i rapuje, tak? Czy stoi?
0: Siedzi, rapuje, po prostu wszystko bazuje na tym, że to jest ładny kadr.
1: Aż mi się przypomniał ostatnio teledysk piosenki, którą graliśmy, czyli Catrieli Paco Amoroso ze Stingiem. No to tam też teledysk za $10 mniej więcej, to tak, to bardzo... bardzo przyjemny pomysł.
0: To jest fajny pomysł i moim zdaniem to też po prostu odciąża ten obrazek na rzecz ciężkości muzyki, że jednak pokazujesz na każdym kroku, że mi zależy na muzie. I to jest akurat fajne u Koty, że on rzeczywiście zbudował wokół tego społeczność jako całkowicie niezależny artysta, robiąc właśnie takie rzeczy. Bardzo mu kibicuję od początku jego kariery, od pierwszej epki i super, że tak dobrze mu to idzie.
1: A jako ciekawostka możemy dodać, że pseudonim Koty wziął się od, uwaga, Kody z Mój Brat Niedźwiedź.
0: Dokładnie tak.
1: Ale dlaczego jest T zamiast D? Nie wiem. No ale też tak stwierdził. Wiadomo. Może żeby nie być Kodakiem Blackiem, nie wiem.
0: Może.
1: Wszystko jedno pod tym względem. Zbliżamy się do Jamesa Blake'a, ale to czas, żebyś zadał następne pytanie dotyczące naszej wspaniałej gry, bo przypomnijmy, gramy w...
0: Zgadnij kto to.
1: Zgadnij kto to, tak to się po polsku nazywa.
0: Tak, gramy w Zgadnij kto to. Dobra, no to teraz skupię po tobie pytanie. Czy twoja postać to kobieta?
1: Tak.
0: Tak.
1: Tak.
0: No dobra, no to teraz dawaj.
1: Moje pytanie. Czy twoja postać ma czułki?
0: Czułki?
1: Mhm.
0: Jakie czułki?
1: No czułki. Takie wystające tak o...
0: Nie.
1: Nie. Aha, no to szkoda, nie mogę niczego przewrócić. No co zrobić? James Blake. Dlaczego James Blake? Otóż dlatego, że on nie tak dawno przeszedł na pełną niezależność. Po pierwsze, wydostał się z jarzma bycia w labelu, jakimś większym, a po drugie, próbował też w pewnym momencie postawić streaming swój?
0: Tak.
1: Tak.
0: I nie wyszło
1: tym,
0: to najlepiej.
1: Chyba nikt o tym nie pamięta.
0: Ale zrobił też swoje social media, coś w tym stylu.
1: No to powodzenia,
0: powodzenia
1: życzę. Powodzenia życzę.
0: Próbuję, to najważniejsze.
1: Tak. I przede wszystkim ważne jest to, że o tym mówi. Także no, ja nie przewracam żadnej tutaj plakietki, Delem coś przewrócił, a my gramy teraz Jamesa Blake'a. I uwaga, Death of Love, śmierć miłości.
0: Dramatyczny tytuł.
1: Dramatyczny tytuł, to
0: prawda. Cała płyta Trying Times jest dosyć dramatyczna.
1: My też jesteśmy dramatyczni.
0: O, my jesteśmy tragiczni.
1: Chłopaki z sąsiedztwa do 21:00.

Słuchaj, no rozmawialiśmy już o artystach, którzy robili sobie sami klipy. Rozmawialiśmy o Jamesie Blake'u, który próbował zrobić własny portal streamingowy i własne social media. Action Bro.

0: Johnson, oprócz tego, że wyprodukował utwór VHS, który przed chwilą usłyszeliśmy, no to namalował swoje wszystkie okładki albumów, no i wszystko rysował, malował na płótnie i później to stawało się okładkami.
1: No to jest bardzo ciekawe,
0: no nie?
1: Ale to się zdarza w tym momencie, dziura w mózgu, muszę sobie przypomnieć kto, ale przecież w Polsce też któryś raper to robił.
0: Tak, Żyto.
1: Żyto, właśnie, tak.
0: Żyto
1: tak,
0: nawet malował płyty winylowe. Każdy winyl miał swój specyficzny obraz na nim, więc to było ciekawe.
1: No dobrze, dobrze, no fajnie, skoro chce być tak niezależny, to dobrze, niech będzie. To jest akurat fajna decyzja, uważam. Tak jak to jest bardzo często wśród muzyków, powiedzmy, trochę bardziej niezależnych, bo jednak Action Bronson to jest w skali bycia Taylor Swift, to jest bardzo niepopularny muzyk, ale tak, w skali bycia, wiesz, w swojej piwnicy grania dla 50 osób, to jednak całkiem rozpoznawalna postać.
0: Tak, to prawda.
1: Tak, no więc fajnie, że ktoś, kto mógłby sobie pozwolić na to, żeby po prostu scedować to na kogoś, odłożyć i ktoś inny, żeby mu zaprojektował, to jednak stwierdza, że hej, ja też potrafię, będę wielofunkcyjny i po prostu zrobię wszystko.
0: Tak, też mam wrażenie, że wtedy odczuwa się, że takie rzeczy są bardziej celowe. Że nie zlecasz tego komuś innemu, tylko rzeczywiście realizujesz swoją wizję od A do Z. Tak samo właśnie z Jamesem Blake'iem, jak rozmawialiśmy, tak samo z Scottą The Friend, Action Bronson pod tym kątem również. No to co, wracamy do gry Zgadnij Kto To?
1: Wracamy, no.
0: Tak, dalej gramy w Zgadnij Kto To, dwie plansze, już mamy ze sobą dwie rundy. No i ja mam teraz do ciebie pytanie, czy twoja postać jest czarnoskóra?
1: Nie.
0: Wiesz dlaczego nie? Dlatego, że tutaj nie ma czarnoskórych postaci, ta gra jest strasznie rasistowska.
1: No... Cóż, nie wybiera się. Taka wróżka. Ale to teraz moje pytanie zatem, tak?
0: No.
1: No to ja pytam, czy twoja postać ma czułki?
0: Nie, nie ma czułek.
1: A wiesz co to?
0: Tak, już wiem co to. To są takie o.
1: A, takie o, tak? No. Ślimak, ślimak, pokaż rogi.
0: Dobrze, dokładnie.
1: Fajnie.
0: No dobrze, trudno. Na razie znowu nikt z nas niczego nie zgadł. Lecimy dalej.
1: Co zrobić? Wróćmy do muzyki. Za sprawą w ogóle konceptu DIY, ja tutaj poszedłem w trochę inną stronę, mianowicie spojrzałem na artystę, który wydaje muzykę wręcz antynurtową, powiedziałbym, bo to niby będzie jakiś spoken word hip-hop, coś tam, ale z drugiej strony to jest muzyka, która czerpie z wszystkich takich niezachodnich stron świata, więc mamy, nie wiem, Palestynę, Sudan, Haiti, Kongo, Jemen, wiesz, zupełnie różne części świata też swoją drogą. To jest oczywiście Saul Williams, który to jest muzykiem, który już od 3 dekad w zasadzie funkcjonuje na scenie.
0: Oh.
1: Współpracował z The Fugees, z Ericą Badu, nie wiem, no z KRS-One i tak dalej, i tak dalej. Szeregiem takim panteonem ówczesnym.
0: Mm-hmm.
1: Niedawno wystąpił w Sinners, na przykład, w Grzesznikach, w filmie
0: jako
1: dosyć
0: aktor?
1: Znanym. Tak, on grał tego kaznodzieję tam. Także jeśli chodzi o jego muzykę, za to na nowej płycie gościnnie się pojawia Robert Denaha, pojawia się Carlos Nino, Kamasi Washington, Moor Mother, no i właśnie kawałek, który przed nami, czyli Conspiracy, to jest numer, który po pierwsze jest bardzo liryczny, po drugie mnie zachwycił muzycznie, także posłuchajmy. Album nosi tytuł Leap Life i ukazał się 28 sierpnia, także tu akurat podszedłem do tej niezależności, do bycia sobą pod kątem treści, funkcji, estetyki. Posłuchajmy, Saul Williams.

opublikowali jedną płytę i się rozlecieli. A nawet tak rozlecieli się tuż przed jej publikacją, ale stwierdzili, trzeba to dociągnąć do końca. Bardzo DIY, chyba najbardziej jak się da, no bo po prostu projekt stworzony własnym sumptem wyłącznie, we własnym studiu, na własnych instrumentach, nikt dodatkowo tam, no może w masterze ktoś coś pomógł, nie? Już nawet nie pamiętam, ale cała reszta

0: Tam nagrywasz sam wokale, sam miksujesz? Fajnie. Ale próbujesz zrobić własne social media? Cały czas ten James Blake, nie?
1: No tak, to jest faktycznie bardzo mocne. Social media udały się jednej osobie w Stanach Zjednoczonych, ale tutaj chyba nie będziemy wchodzić w szczegóły.
0: Tak,
1: myślę,
0: tak,
1: że wiecie,
0: prawda,
1: o co chodzi. Natomiast tak, no tutaj 99 nie próbowali własnych mediów społecznościowych tworzyć, ale tworzyli muzyk, grali koncerty. No i stworzyli też klip do tego kawałka za sprawą swoją oraz kolegów i ja w tym klipie grałem.
0: O, no popatrz, tego się nie spodziewałem.
1: No właśnie.
0: Wiesz, o czym jeszcze dzisiaj nie rozmawialiśmy? Chyba nie mamy nikogo, kto budował własne instrumenty.
1: O.
0: A na pewno byśmy coś takiego wymyślili, gdybyśmy trochę pogłówkowali.
1: No tak, wymyślilibyśmy to przy perkusji preparowanej, przy Jal of Sound System, o którym ostatnio rozmawialiśmy, no to przecież to, ale też na przykład moglibyśmy zagrać Jacka White'a w tej sytuacji, bo jest film Będzie Głośno, nie mylić z audycją, w którym to na samym początku filmu Jack White po prostu w jakąś dechę wkręca jakieś śruby i przetwornik i proszę bardzo, mamy gitarę. Także od tego zaczyna się film, że Jack White właśnie skręca te rzeczy, po czym bierze cygaro, puszcza dym i mówi, kto mówi, że musisz kupować gitarę? I wtedy wchodzi intro do filmu z muzą. No to jest niesamowity kat. Ale dalej zostając na polskim poletku, zostając przy muzyce niezależnej, zespół Zachwyt niebawem wyda płytę. Za miesiąc będą grali w Warszawie też i w ogóle ruszą z trasą po paru miastach Polski promującą właśnie ten album, najnowszy, ale myślę, że po prostu chciałbym posłuchać ich piosenki, bo tu pojawia się gościnie Karolina Prasał, znana ci, jak
0: sądzę,
1: zespół Mlecze, własna działalność artystyczna, no i w tym przypadku u Zachwytu nie tędy droga.

0: Steve Lacy, Bad Habits. Jego dałem w kontekście DIY, dlatego że koleś nagrywa całe płyty nawet na swoim telefonie, korzysta ze wszystkich instrumentów. Przynajmniej kiedyś tak robił. Te pierwsze epki, demówki, które były najpierw wrzucane na SoundCloud, a później już oczywiście kariera ruszyła. No ale wiesz co, może przejdźmy do rzeczy ważniejszych.
1: No, Steve Lacy, nowa płyta taka.
0: Odpuśćmy. Porozmawiajmy o tym, co dzisiaj w audycji robimy, a gramy w grę. Gramy w grę Zgadnij
1: Jaką?
0: Kto to.
1: No tak.
0: Zgadnij Kto to, nie wiem czy pamiętacie, czy graliście kiedyś, to jest fajna planszówka. No i my

0: już mamy parę pytań. I co prawda już zadałem pytanie, czy twoja postać jest kobietą. Powiedziałeś, że jest, ale mam teraz drugie pytanie. Czy potencjalnie wcześniej mogła być mężczyzną?
1: Co?
0: Czy mogła wcześniej być mężczyzną?
1: To nie wiem, czy to jest dobre pytanie, wiesz?
0: Ja mam parę takich kandydatów tutaj.
1: Nie odpowiem na to pytanie, bo ja transfobii nie popieram na przykład.
0: No więc... dobra, no to nie była transfobia, to było rzetelne pytanie.
1: Dobrze, czy twoja postać mogłaby prowadzić przester?
0: Tak.
1: Okej.
0: No, chyba wygrałeś, nie?
1: Jeszcze nie, jeszcze chwila.
0: Ale tak, no, nie da się ukryć.
1: Nie da się ukryć, mogłaby prowadzić przester. Dobrze, no to jeszcze chwila, ewentualnie. Czy mogę strzelić, czy nie?
0: Jeszcze nie.
1: Jeszcze nie, jeszcze dobra, okej, okay. Zmarnowałem swoje pytanie. Dobrze, tak. To okazuje się, że w następnej godzinie dopiero rozwiążemy tę zagadkę, dlatego że teraz już no, musimy zmierzać do końca tejże godziny chłopaków z sąsiedztwa.
0: A co będzie w przyszłej?
1: W przyszłej będzie Oyster Boy. Porozmawiamy o jego nowiutkim albumie, drugim albumie zresztą, który ukazał się dopiero co, płyta Eskapizm. To jest premiera już teraz z września, sprzed niespełna dwóch tygodni. Ja z Piotrkiem chyba rozmawiałem do tej pory w ciągu ostatnich lat chyba o każdym projekcie, bo no może nie to, że on jest nad wyraz płodny jako artysta, bo wydaje co jakiś czas, no ale było i Terrific Sunday, i jego w ogóle solowy debiut, także przejdziemy sobie do muzyki, która jest gitarowa, jest popowa, jest trochę The Smithsowa, do czego sam się też odnosił w pewnym momencie i zobaczymy, jak jest tym razem, no bo wiesz, każdy artysta dojrzewa, każdy artysta odrobinkę poważnieje, się starzeje, chyba że jesteś Snoop Doggiem, to wtedy pewnie nie, albo pewnie Tedem, nie. To już w ogóle nie.
0: A może będzie, może dzisiaj będzie chciał z nami też pograć, zgadnij kto to.
1: Zapytamy Oyster Boya, czy nagrałby Jamę Zła.
0: Dobra.
1: No, tak myślę. No dobrze, to teraz na koniec FKJ od ciebie. Kawałek, który ty wybrałeś. Będzie to Soulmates. A dlaczego?
0: Dlatego, że to jest jeden z moich ulubionych utworów na razie na jego najnowszej płycie Tiber. A FKJ wybrałem w kontekście Zoś, Samoś. Zoś, Samoś to jest dobro
1: tak
0: liczbą
1: odmiana,
0: noga.
1: Tak.
0: Dlatego, że chłop gra na wszystkich instrumentach sam, jest totalnym multiinstrumentalistą i wszystko nagrywa w zbudowanym przez siebie studio w jego chacie.
1: Wow, to się rzadko zdarza, ale rzadko. Też się zdarza. Dlaczego? Dlatego, że Oyster Boy też tak robi. Ma swoje studio, miksuje, produkuje, nagrywa, śpiewa, gra, wszystko robi. Także...
0: I o tym z nim też porozmawiamy.
1: Jak najbardziej, dlatego, że to jest zawsze w ogóle fascynujące, jak to się robi. Ja wiem, że to się robi we współpracy z akustykami, żeby dopasowali ci pomieszczenie akustycznie i tak dalej, no ale nadal, w zasadzie wstajesz z łóżka, zakładasz kapcie, idziesz na dół do piwnicy i pyk, masz studio, fajna sprawa. Także to w chłopakach z sąsiedztwa po 20, a my sobie słuchamy teraz już Soulmates od FKJ. Przypomnijmy, propozycja od Dylema, który ewidentnie ma Zuzę Zielińską u siebie na tutaj planszy. No dobrze, słuchajmy.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, która ma własny klimat, własne historie i własny soundtrack. Najlepszy soul, R&B, pop i gitarowe brzmienia. Kultowe numery, świeże odkrycia i kawałki, które aż się proszą o miejsce na Twojej playliście. Do tego muzyczne historie gości, ciekawostki i dźwięki, do których chce się wracać. To wszystko znajdziesz w audycji Letni Soundtrack. W każdą środę od 21 do 23. Zapraszam, Damian Sikorski.
0: Autopromocja.
2: Tak jak my.

0: French Kiwi Juice, FKJ i Changes Seasons.
1: 20 na zegarze. Pogoda. Pogoda. Marcin, czy twoja postać to N?
0: Tak, moja postać to N. No i wygrałeś.
1: Cyk.
0: Dla słuchaczy, którzy właśnie dołączyli, gramy w grę Zgadnij Kto To. No i przegrałem.
1: Będzie dodatek do pensji. A nie, dobra, to po drugim punkcie.
0: Po
1: tak?
0: drugim punkcie, tak. Później no najwyżej będzie dogrywka. No na razie przegrałem pierwszą rundę Zgadnij Kto To. Nie mam bladego pojęcia, kim może być twoja postać. Czy ma nakrycie głowy?
1: Nie. No i dobrze, parę odpadło. Ale może coś o pogodzie. Czego byśmy sobie życzyli od pogody, co?
0: Ja bym sobie życzył, żeby spadł na nas deszcz złotych monet.
1: O, już się zastanawiałem, w którą stronę to pójdzie, ale widzę, że nie w stronę ślepnąc od świateł,
0: tylko w stronę mroza.
1: No dobrze, tym razem bardziej pozytywnie.
0: Chcę tylko powiedzieć, że jak się budzę rano, to się zawsze czuję między Jakubem Żulczykiem a mrozu.
1: Wow, to jest niezła rozpiętość.
0: Tak, to jest niezła rozpiętość, ale jestem gdzieś w połowie.
1: Mrozu. No dobra.
0: A mrozu między... nie chcę.
1: Czekaj, w skali, Kasia DVD, Zalia.
0: W skali Kasia DVD Zalia jestem Frankiem Kimono.
1: Aha, nie wiem jak do tego podejść, skoro tak. Czekam na to, aż zgadniesz, którą postać mam, ale no, musimy na to poczekać. Myślę, że to w pierwszym wejściu w nowej godzinie. Afirmacje pogodowe są takie, aby było cieplej.
0: Aby było cieplej, żebyśmy dostawali więcej pieniędzy.
1: I żeby nie lało.
0: I żeby nie lało.
1: Chyba, że właśnie złotymi monetami.
0: Złotymi monetami, a jeszcze bym chciał tylko dodać, żeby wiatr wiał w dobrą stronę.
1: O, to Dawid Podsiadło chyba, tak? Tylko w dobrą stronę.
0: Chcę powiedzieć, że czasami jestem czymś między Frankiem Kimono a Dawidem Podsiadło.
1: Wow, ja muszę się zastanowić między kim a kim jestem. Ja jestem za sałatą. O, za sałatą jestem. Nasze afirmacje pogodowe na tym kończymy.
2: Autopromocja. De Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
3: Autopromocja. Tak jak my.

0: Marcin, czy słyszałeś kiedyś o takim zespole jak Niemoc?
1: Nie.
0: Nie, a szkoda, bo właśnie oni grają tak, no, AT-sowo można powiedzieć, miejscami syntezatorowo. No więc Niemoc prowadzi swoje wydawnictwo, Social Records, i tam właśnie ukazał się kawałek, którego słuchaliśmy, czyli Hypnotize od Jamesa Arpa.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Tak, tak, tak, audycja, wiadomo, druga godzina tej audycji, Delem, Adam Smolarek, wiadomo. Ale przede wszystkim druga runda gry, zgadnij kto to.
0: Kto zaczyna?
1: W poprzedniej godzinie audycji Adam wygrał, zgadnij kto to. Wygrał, zgadł, że miałem Zuzę Zielińską. Teraz zobaczymy, kto wygra tą rundę. Mamy dwie plansze, gramy w zgadnij kto to, a moje pierwsze pytanie jest, no cóż, czy to kobieta, czy mężczyzna?
0: Mężczyzna.
1: Dobra.
0: No i tak trochę będziesz sobie tam przewracał. Ja wiem, ile tu trzeba przewrócić w takiej sytuacji.
1: Nie, trzeba.
0: Dobrze, to ja zapytam, czy twoja postać ma nakrycie głowy?
1: Nie.
0: Nie. Okej, dobrze. Za moment, moi drodzy, naszym gościem będzie Oyster Boy. Porozmawiamy o jego najnowszym albumie, który ukazał się dopiero co. Także świeżynka, świeża sprawa. Płyta Eskapizm. Bardzo miło będzie znowu się z Piotrkiem spotkać, jak już zdążyliśmy powiedzieć. Co do Jamesa Arpa, który, przypomnę, za nami, no to też jest polski twórca oczywiście, ale tutaj myślę, że ciebie może dalej zaskoczyć. Nie wiem, czy spojrzałeś. Tam gościnnie pojawia się Karol Tufter.
1: Wow.
0: Znany ci, być
1: tak.
0: może. Karol
1: tak,
0: z...
1: znany.
0: Tak, którego graliśmy też w sumie wczoraj też na ficie, przypadkiem, bo z Odunową.
1: Nie,
0: to był Filip Solen.
1: Filip grał.
0: Dwóch gości tak, Karol z tego samego zespołu.
1: Tak, Karol jest wokalistą.
0: Tak, przepraszam.
1: Z I'm Asleep i znowu powtórzę, nie mylić I'm Asleep z Asleepem.
0: Nie wolno.
1: Jeden to jest zespół, drugi to jest, no co, śpiewający chłopak.
0: No tak, no, Tame Impala to tylko jeden gościu. No tak, to prawda.
1: Nie mylić.
0: Myślę, że już wszyscy wiedzą. No dobrze, wracamy do muzy. Teraz Shama i Mona Melody, kawałek po angielsku, a ja z Basią gadałem jakoś po polsku ostatnio. No proszę.

0: Jestem zwykłym chłopcem, to Oyster Boy, który już za moment będzie naszym gościem.
1: Kto puka?
2: A kuku, już jest.
0: Już jest, no. Tak? No właśnie, wow.
3: Szybki teleport, udało
0: czekaj,
3: się.
0: Czekaj, no. Pozwólmy ci się przedstawić, proponuję. To on.
3: Mogliście wyciąć kawałek tego fragmentu mojego wywiadu, jak mówię o tym, że jestem Crazy Frogiem.
0: Powiem ci, najgorsze jest to, że wiem, że pamiętam ten moment, że to mówiłeś, nie mogę tego znaleźć.
2: Może to pomówiliście na poza anteniu?
0: Chyba nie właśnie. Możliwe, że ja zostawiłem sobie już tylko zmontowany plik albo coś.
2: Najgorzej.
3: No cóż, dobra, mogę powiedzieć, to jeszcze raz będzie to łatwo znaleźć. Czasem jestem smutny, a czasem jestem jak Crazy Frog.
0: No to mniej więcej tak to było właśnie, tylko Delivery było śmieszniejsze.
3: Nie, i to nie był Paulo Coelho, tylko Oyster Boy.
0: Nie.
2: To jest Oyster Boy. Jest z nami, czyli zwykły chłopiec, czyli Crazy Frog. Wiele imion, prawda? Jest tu.
0: Tak myślę, można
3: czasem
0: powiedzieć.
3: Na Wikipedii jak kogoś wpisujecie, to właśnie jest pseudonimy i ludzie tak. Mają tu po 15 pseudonimów.
0: Tak, znaczy nie wpisujcie nigdy pełnego tytułu Królowej Brytyjskiej. To po pierwsze, jest horrendalnie długi. To jest jedna rzecz. A druga, to muszę sobie przypomnieć, który to był, ale to był któryś z... O właśnie, tak. Radovan Karadzic z Republiki Serbskiej. Były prezydent Serbskiej Republiki Bośni i Hercegowiny, lekarz, psychiatra, poeta, zbrodniarz wojenny. Znaczy to jest, ogólnie to jest dramatyczne, natomiast to zestawienie, że to jest na samym końcu, jako taki świetne, no. Drobny szczegół.
2: Tak, a no jeszcze to. Jeszcze
3: poeta. To.
0: Tak, poeta.
2: No dobrze, no to zróbmy teraz Wikipedię. Oyster Boy, co byś chciał mieć wpisane na Wikipedię? Pierwsze
3: zdanie. Zbrodniarz wojenny.
0: Nie, no może lepiej nie, bo to jednak straszny człowiek był, ale gdybyś...
2: Dawaj takie pierwsze zdanie, ale tak za 10 lat. Nie, że teraz byśmy zrobili ci Wikipedię, tylko za 10 lat. Jakie byś chciał mieć pierwsze zdanie?
3: No nic ciekawego nie wymyślę. No klasycznie muzyk, producent muzyczny, super świetny wokalista.
0: Laureat Fryderyka.
3: Wczoraj usłyszałem, że najlepszy wokal dziesięcioleci w Polsce, co wow. Oczywiście jest... No jak dla kogoś to jest prawda, to super, nie? Dla mnie to oczywiście jest nieprawda, patrząc na prawdę obiektywnie.
0: Ale poczekaj, bo może w skali takich wokalistów typu jakby cię porównać do Jakuba Józefa Orlińskiego, no to faktycznie nie bardzo, bo to jest jednak wybitny wokalista w muzyce klasycznej.
3: Tak.
0: Ale w skali muzyki niezależnej w Polsce, no myślę, że to już się robi realne. Bo męskie wokale w Polsce zazwyczaj, jeśli chodzi o niezależną muzykę, nie o już tych artystów właśnie na wysokim poziomie, nie o Piaska chodzi, wiadomo, nie? Tylko jednak o tych właśnie robiących u siebie w domu wszystko, no to tutaj myślę, że miałbyś szansę. Bo kto?
3: No w sumie szybko się zastanowiłem i tutaj jest racja, ale wczoraj zostałem zestawiony tak, wiesz, tak ogólnie i to nie, kurczę. No, tak jak powiedziałeś, już Piasek mnie w przedbiegach po prostu wyprzedza.
0: A byłem na koncercie Piaska.
3: I płakałeś deszczem?
0: Wiesz co, nie, bo Piasek podszedł do tego dosyć przekornie i stwierdził, że nie będzie grał hitów.
3: Czy to ona płacze deszczem, to nie jest Cry Me a River po prostu? Po polsku?
2: Tak.
3: Jak taka kalka, nie?
0: Wiesz co, nie wiem, czy słyszałeś taki utwór Jutro będzie lepszy dzień, ich troje. Ale to też jest... Takie...
3: To jest jakieś nowe ich troje?
0: To jest stare ich troje, bardzo stare, ale też jest to kalka. Nieważne, zostawmy to. Pytanie brzmi...
2: Wróćmy do ważniejszych.
0: Czy grałeś w Grand Theft Auto San Andreas kiedyś?
3: Wiesz, to jest śmieszne, że sobie podjąłem po prostu za cel, żeby przejść wszystkie GTA od jedynki do piątki.
0: I skończyłem na jedynce, tak?
3: Skończyłem na Vice City, przyszedłem całe Vice City, od jedynki przyszedłem do Vice City. Bardzo mi się Vice City podobało. Zacząłem grać w San Andreas i mówię, o wreszcie, najlepsze GTA, wszyscy mówią, że to jest po prostu Opus Magnum i tak dalej, tej serii. Kurczę, szybko się znudziłem. Wsiadłem na ten rower, jadę tym rowerem, jestem tym CJ-em, mówię, no ja to wszystko widziałem na memach, ale mnie to nie rajcuje w ogóle, nie? Więc przestałem grać ale może coś kojarzę, a jakie było pytanie?
0: Pytanie było takie, czy grasz, a drugie pytanie było takie, które miało iść za tym, że tam można było ostrygi zbierać.
3: A, to do tego nie doszedłem, to może jednak powinienem wznowić tę grę, a nie

0: Niedawno jeszcze przestałem grać, więc dobrze, to jest świeża sytuacja.
1: To zacznijmy od też takich ważnych, rzeczywiście no, fundamentalnych pytań. Czy lubisz ostrygi?
0: Ja nie jem owoców morza oprócz krewetek teraz. Tak z roku na rok po prostu coraz mniej tych owoców morza jem. Kiedyś bardzo lubiłem, ale teraz mam tak, że moja empatia na to nie pozwala. Ale do krewetek nie mam empatii, to jest najgorsze. Nie słuchajcie mnie, proszę słuchacze. Miejcie empatię, jeżeli ją macie w sobie, odnajdźcie ją w sobie. Ja próbuję nadal.
2: Wow, ciężko dzięki, jest. Nic nam się nie zgadza na razie w tym wywiadzie. Dobrze,
3: muszę zaczyna. Zmartwić wszystkich, bo powiedziałeś nie słuchajcie mnie, a my cię właśnie posłuchamy. Oyster Boy i Kwiaty w Radiowej Czwórce.

0: Oyster Boy. Boy.
1: Kwiaty.
2: Dopiero wjechało.
1: 4 września wjechało, tak dokładnie. Jeśli chodzi o cały album Eskapizm, Oyster Boy jest z nami w radiowej czwórce. Przed czym uciekasz?
3: Wiesz co, eskapizm to... Bo ucieczka to jest negatywne słowo, mi się wydaje.
1: Ale eskapizm się trochę, wiesz, źródło słów jest jednak porównywalny, nie?
3: Nie, no jak patrzysz na... No wiadomo, ale eskapizm tutaj jest w takim pozytywnym wybrzmieniu, bo ja trochę chcę zaprezentować taki swój świat, właśnie dokąd uciekam przed światem, który jest po prostu, jak patrzysz przyziemnie, to jest okrutny. Jest straszny nasz świat ogólnie.
1: Tak dla krewetek?
3: Dla krewetek też. I dla całego przemysłu w ogóle. To jest dramat. Ale ja po prostu przez tę płytę staram się pokazać, jak można się schować we własnej głowie i jak można uciec w świat fantazji i też w świat kreatywny. Bo przez tworzenie muzyki też uprawiam eskapizm, przez, wiesz, czytanie książek można uprawiać eskapizm, przez uprawianie sportu, przez robienie czegokolwiek, co nie jest przyziemne, tylko jest jakkolwiek związane z pasją. I ja zachęcam do tego, żeby na chwilę każdy się mógł zatrzymać i po prostu skupić się na swojej pasji, bo to jest, tak wydaje mi się, sens życia, aniżeli po prostu gonić za czymś, co i tak na samym końcu tego życia nie będzie miało znaczenia. Więc eskapizm, odkryłem, że eskapizm to jest sens życia.
1: Fajnie teraz powiedziałeś, bo to jest coś, na co zwracają uwagę czasem, a to terapeuci, a to osoby zajmujące się właśnie fantastyką.

0: przykład i literaturą, jeśli chodzi o eskapizm, bo to jest zjawisko, które może być pozytywne, tak jak ty powiedziałeś, żeby czasem się zatrzymać i sobie dać ten czas, albo może być właśnie negatywne, może być ucieczką od czegoś i to już jest nieradzenie sobie z problemami, nie? I wtedy trzeba raczej poszukać pomocy.
1: Wiesz co, to jest też takie trochę mrugnięcie okiem, bo dokładnie to znaczenie, o którym powiedziałeś teraz, uprawiałem kilka lat temu i dopiero sobie poukładałem kilka spraw w głowie, kilka spraw w życiu i nadal uprawiam eskapizm, ale taki zdrowy, który właśnie jest tą ucieczką od tych gorszych chwil, czy też bardziej właśnie takich... No i po prostu ja uwielbiam marzyć, ja uwielbiam sobie w głowie gdzieś tam usiąść na leżaku w na morzu, wiesz, tworzyć swoje światy. To brzmi jak autyzm, prawdopodobnie mam autyzm niestwierdzony, ale uważam, że każdy z nas ma taką dozę po prostu takiego zdrowego autyzmu, który jest potrzebny każdemu, żeby po prostu się rozmarzyć i żeby... No uciec od tego okrutnego świata, no bo patrzymy na to, co się dzieje. Ja patrzę przynajmniej, to jakbyśmy cały czas byli na ziemi, a nie w obłokach, to można się załamać.
0: Mam nadzieję, że WHO nas słyszy a propos definicji zdrowego autyzmu. Natomiast jeśli chodzi o morze, to czy tym razem topiłeś gitarę jakąś, czy tylko poprzednim razem?
1: Poprzednim razem topiłem gitarę. Ja mogę opowiedzieć o tym już historię teraz, dlaczego ja ją utopiłem, bo wszyscy na mnie tak najeżdżają. Dlaczego topisz gitarę? Przyszedł do mnie kiedyś zespół. Nie będę mówił nazwy tego zespołu dla dobra wszystkich członków tego zespołu.
0: Lady Punk.
1: Może być roboczo nazwijmy.
0: To było YouTube.
1: Tak, no z Dublina przyjechali. No i właśnie Bono zostawił gitarę u mnie po nagrywkach, jak ja nagrywałem ten zespół. Zapłacili mi, okazało się, że wygrali tam jakiś konkurs i wokalista tego zespołu zamiast tę wygraną rozdzielić po członkach zespołu, to po prostu zniknął, jakby uciekł za granicę z pieniędzmi i zostawił gitarę u mnie. Ja tak czekam miesiącami, minęły lata. Nie odbiera gitary, nie ma go w żadnych social mediach. Mówię, no dobra, no to jest jakby, przywłaszczam tę gitarę, no bo facet zniknął po prostu, ukradł pieniądze zespołowi i zniknął.
2: To jak duża była to wygrana?
0: 12 zł.
1: No to było jakieś 5 tysięcy, ale wiesz, dla zespołu...
2: Jak uciec z kraju za 5 tysięcy?
1: Oni mieli po 19-20 lat, to wiesz, jak ktoś nie ma pieniędzy i nagle dostanie 5 tysięcy, dostaje na głowę, no po prostu, wiesz, to było kilka lat temu, kilkanaście już teraz.
2: Okay.
1: I ta gitara u mnie tak przeleżała, tak nie wiem, z 7-8 lat, iż na nią patrzyłem i mówię, kurczę, ale bym sobie zrobił z nią taką sesję w wodzie. No i widzisz, i podtopiłem tę gitarę trochę. Później pokazałem wszystkim na social mediach, że ona działa, jak się wszyscy oburzyli, że po co psujesz gitarę. Potem podczas WOŚP-u ją udało się wylicytować za porządną kwotę. No i ona teraz jest u właścicielki, która wylicytowała tę gitarę, więc wszystko po prostu na dobre wyszło.
2: A powiedz, czy ta kwota była większa niż wygrana w tamtym konkursie?
1: Nie.
0: Okay. Tak to nie,
1: nie, ale była wyższa niż wartość gitary nowej tej firmy, więc...
2: Okay.
0: Natomiast ta gitara ma historię. Więc to jest najważniejsze. Ja z całej tej historii wcześniej pamiętałem tylko tyle właśnie, że działała.
1: Działa. Ja nią rzucałem, ona była i w słonej wodzie, i w słodkiej, i ryby ją całowały, i na niej grały też, i było super wszystko.
0: Wspaniale. A czy ty ją całowałeś?
1: No comment.
0: Dobrze, rozumiem. Zostańmy przy materiale Chciałbym mieszkać nad morzem, piosenka Czasy przed nami.

0: Ostrygownik.
1: Kiedyś były czasy, teraz nie ma czasów.
2: Po sąsiedzku.
0: Po sąsiedzku, Oyster Boy, miło, że nam wpadłeś. Powiedz, lubisz... Czekaj, rozmawialiśmy już, czy lubisz ostrygi.
1: Tak.
0: A grałeś kiedyś w Zgadnij Kto To?
3: O. Nie, właśnie myślałem, że wy gracie w takie czółko, a okazuje się, że tu faktycznie macie rozłożone plansze.
0: Mamy plansze.
3: Znaczy kojarzę tę grę, oczywiście każdy kojarzy tę grę, ale nigdy w życiu nie grałem w to.
1: Pytanie o czółki padło, co prawda. Nie chodziło o czółko, ale o czółki, ale tak, to innym razem.
0: Tak.
1: No,
0: słuchaj, może kiedyś zagramy, no. Zapraszam
1: następnym
0: razem.
1: Mamy niestety tylko dwie plansze.
0: Widzę. Tak, no następnym razem po prostu zaprosimy cię, może nie na wywiad, tylko po prostu, żebyś sobie z nami walnął partyjkę.
3: Nie da się grać w trzy osoby, prawda?
0: No nie, no
1: w tym momencie się nie da.
0: Albo za mnie, albo za Adama zaczniesz grać.
1: Co zrobić? No, mogę ci przekazać planszę, jak chcesz.
0: Albo zrobimy turniej.
3: No dobrze.
1: Dobrze. To oto moja czerwona plansza wędruje do Oyster Boya.
0: Co, może zadasz jakieś mądre pytanie
1: narożniku.
0: Może zadasz jakieś mądre pytanie o muzie.
1: Jakieś mądre pytanie o muzie.
0: No, takie związane z muzyką.
1: No ale ja już pytałem o treść, myślę, że mogę dodać więcej o treści, no bo piosenka taka jak ta, od której zaczęliśmy, czyli Jestem zwykłym chłopcem, no to jest jednak trochę opowieść o samoakceptacji, o tożsamości.
3: Jest na pewno o samoakceptacji i jest o czymś takim, że przestajesz... Wiesz co, ja napisałem tę piosenkę, jak byłem w takim trochę dole, jeżeli chodzi o wiarę w siebie, nie? Że myślałem przez długi czas... Chyba każdy tak ma trochę taką sinusoidę, że myśli, jestem najlepszy na świecie, a później, no kurczę, jestem tak naprawdę, wiesz, szarakiem, nikim, jestem gorszy niż przeciętna osoba na ulicy. I do mnie doszło coś takiego, jechałem sobie rowerem i mówię tak, nie no, jestem jednak takim zwykłasem i niczego nie osiągnę, wiesz, to później się oczywiście zmieniło, ale ta myśl, myślę, że każdy przez to przychodzi i ta myśl zostaje czasem w człowieku i po prostu mnie to trapiło. Napisałem o tym, jestem zwykłym chłopcem, chyba nie poradzę na to nic, a później, wiesz, pisząc dalszą część tekstu już się czułem dobrze, więc mówię, ale to jest twoje zdanie, że jestem zwykłym chłopcem, a jestem tak naprawdę, wiesz, nie znasz mnie, jakby ta książka jest długa i smutna i nie wiesz, co jest w tej książce, nie oceniam jej po okładce.
0: A powiedz, jak później, jak już skończyłeś ten utwór, to jakie przemyślenie miałeś o sobie już po skończeniu tego utworu, jak mogłeś nabrać do tego tematu dystans?
3: Że jednak każdy jest, jakby każde istnienie jest coś warte. Wiem, że to brzmi strasznie coachowo, ale uważam, że każdy ma swoją wartość i po prostu musimy ją czasem w sobie poszukać. No tak, takie jest człowieczeństwo, że jeżeli jest dobrze, to też musi być źle, jeżeli jest źle, to też musi być dobrze, więc...
1: Wow.
3: Brzmi jak jakiś psycholog dzisiaj, nie wiem co mi się stało. No,
1: takie ci pytania zadajemy. Ja powiem inaczej, że może być tak, że jestem zwykłym chłopcem, to jest też taka realizacja pozytywna, dlatego że jestem zwykłym gościem, co oznacza, że nie jestem beznadziejnym gościem. Tak jak masz wtedy ten dół,
3: właśnie,
1: to sobie myślisz, że jestem najgorszy na świecie, a potem myślisz w sumie...
0: Nie no, zwykły chłopak jest git, to jest
1: tak
0: środek.
1: To jest całkiem
0: taki sensowny środek.
1: To jest całkiem
0: taki przyjemny środek.
1: Panowie, powinniście sobie zadać pytania teraz tutaj przy...
3: Dobrze, jak to się robi?
1: Planszy.
0: No zadajesz pytanie, masz postać.
3: Okej.
0: I musisz, wiesz, musisz zgadnąć, jaką ja mam postać.
3: Dobra.
1: Ja pytałem do tej pory, czy postać Delema ma nakrycie głowy.
3: I nie ma.
1: Nie ma.
3: Dobra. Ja ci zadaję pytanie.
0: No, dawaj.
3: Czy ma wąsy twoja postać?
0: Nie ma wąsów.
1: Oho.
3: I mogę teraz...
1: Teraz możesz przewrócić te kratki, w których postacie mają wąsy.
3: A, proszę.
1: Aha. Widzisz? Czego się można nauczyć w radiowej twórce razem z nami? Wielu rzeczy. To są przydatne umiejętności.
0: No.
3: Who is this?
0: No, dobra, to ja od razu ci zadam też pytanie. Mm-hmm. Czy twoja postać potencjalnie wygląda, jakby mogła być filozofem?
3: Tak.
0: Okej.
3: Okay. No ja nie wiem, bo nie mamy pewnie tej samej postaci z Adamem, ja sobie wybrałem totalnie inną.

0: Co?
1: Musisz mi przekazać.
0: Ale to jest ta postać, która tam jest na dole, w pierwszym rządku.
1: Aha.
0: Tak.
1: Tak, to jest i tak odpowiedź brzmi tak, więc...
2: Dobra, to...
1: No, dobrze. Potencjalnie tak.
0: To my zaraz wyjaśnimy do końca Oysterboyowi, na czym polegają zasady tej gry, a proponuję, żebyśmy wrócili do jego muzyki. Summer Love przed nami.

0: Oyster Boy.
1: Przy jednym stole.
2: Oyster Boy jest z nami, gramy w Zgadnij Kto To. Zastępuję Adama, przejął jego planszę i teraz gram z nim w Zgadnij Kto To. No ale przy okazji co, porozmawiamy może jeszcze o twojej muzie, jeśli nie masz nic przeciwko. Chyba, że wolisz grać, to też spoko.
3: I to jest, brzmi ekscytująco bardzo.
2: Dobra.
4: Na bardziej entuzjastyczną odpowiedź, jak mówiliśmy w tej audycji.
3: Szkoda, że nie mam szachów, bo to na pewno dla słuchaczy by było też bardzo ekscytujące, gdybyśmy sobie tu mówili, że koń na A4 i tak
4: w Warcaby byłoby
2: tak,
4: gorzej, wiesz, myślę jeszcze.
2: Ale gdybyśmy tak mówili, że koń na A4 i tak dalej, to byłoby takie ćwiczenie dla słuchacza, musiałby sobie wyobrazić planszę.
4: No wiecie, były takie sytuacje, że się przecież grało w szachy listownie, nie? I parę miesięcy na przykład było od ruchu do ruchu.
3: Pierwszy multiplayer.
4: W pewien sposób.
3: Duży lag.
4: No dobrze, zanim wrócimy do albumu, proszę tutaj zagrać.
2: Dobra, to teraz ja zapytam, czy twoja postać ma wąsy?
3: Tak.
2: Yes!
4: No, o.
3: No, tam już jest...
4: Wyrobiona
3: to chyba,
4: prowadnica.
3: To chyba już jest końcówka.
4: Oj. No. Zostały Delemowi 4 opcje.
3: No. Ale teraz... masz tylko jeden strzał?
4: Nie no, jeszcze...
2: Jeszcze trochę mamy pytań. No.
3: Dobra,
2: teraz
3: to
2: twoje pytanie.
3: Czy twoja postać ma pełne uwłosienie na głowie? I też chodzi mi o to po prostu, że żadnych zakoli i tak dalej.
2: Tak, ma pełne, bujną fryzurę. No.
4: Świetnie.
3: Okej, okay, no to już możemy przejść do płytki.
2: Dobra, to pytam,
3: wyszła
2: 4 września. Jakie jest następne? Jakie są twoje następne kroki? Koncerty?
3: Teraz w sobotę gramy we Wrocławiu, w niedzielę gramy w Krakowie. W październiku, 3 października gramy w Warszawie, w Chmurach oczywiście.
4: Wiadomo.
3: Naszych kochanych, prawda? A na Adama patrzę. Uwielbiam ten klub. Zawsze myślę, że kurczę, no ciężko przebić jest ten klub w Warszawie, jeżeli chodzi o muzykę niezależną. Jakby i fajne nagłośnienie, i taki kameralny jest, że łatwo wyprzedać.

0: I Twin Peaks tam króluje, co uwielbiam. No i 9 października Dragon Social Club w Poznaniu. Taka krótka tracka, już dwa koncerty de facto zagraliśmy, więc o nich nie wspominam. Zostały jeszcze te cztery.
1: I w sumie widziałem chyba, że na Cichocką jest to mogę grać?
0: Tak, tak.
1: Tak, no właśnie, tak, ona do nas pada w przyszłym tygodniu akurat. Niepowiązany jest to temat w ogóle, ale jak spojrzałem na to, że ona będzie

0: kwestii tych dwóch numerów było tak, że ja zrobiłem zalążki, zaśpiewałem po angielsku jakoś tak naturalnie i chciałem to przetłumaczyć na język polski i to wychodziło tak miernie, że stwierdziłem, że to chyba musi zostać po angielsku i zostało i stwierdziłem, że to jest dobra decyzja.
1: Czyli nic na siłę przede wszystkim,
0: nic na siłę,
1: tak?
0: Bo właśnie wiesz, co zrobiliśmy z Terrific Sunday na siłę z angielskiego na polski na płycie ostatniej, czyli Wzloty bez upadków i jest kilka po prostu takich miejsc, które stwierdzam, że o wiele lepiej brzmi po angielsku i trochę żałuję, że wydaliśmy je po polsku.
1: A to wymagało, wiesz, takiej zrozumienia, refleksji, która przyszła po czasie, że teraz już wiesz, że nie chcesz tego robić na siłę?
0: Nigdy nie chcę nic robić na siłę, szczególnie właśnie w ostatnich tam kilku, przez ostatnie kilka lat do mnie to doszło, że robienie na siłę to po prostu jest, no frustracja rośnie we mnie i chcę robić wszystko w zgodzie ze sobą, a no myślę, że mogę po tym angielsku pisać, no mieszkałem jednak 5 lat w Londynie, kurczę, no to mam chyba taką zieloną przepustkę, żeby to robić, bo...
2: Jeśli nas zapytasz, my wyrażamy pełną zgodę.
0: O,
2: a jesteśmy, wiesz, jednak mediami publicznymi, więc to się
0: liczy. Podbita pieczątka.
1: Tak, my no, powinniśmy akurat dbać o język polski w sumie, ale...
2: No, ale ja mu ufam.
0: Ale wiesz,
2: no
0: tak, ja tak od czasu zaufania. Do czasu, bo to jest jednak takie też, to jest moje takie prywatne legacy, ja zacząłem tworzyć muzykę.
2: Już się zaczyna, już przesadza, no.
0: Już te... nacjonalistyczne, jakieś angielskie tutaj będą hasła. Jeżeli chodzi o język angielski, to jest tak, że ja zaczynałem robić muzykę de facto, jak mieszkałem w Anglii, a wtedy zacząłem tworzyć muzykę,
1: no
0: więc
1: tak, tak, tak.
0: Na tym się jakby trochę wychowałem, przesiąknąłem trochę tą kulturą taką, która tam jest mocno zakorzeniona, czyli muzyka. U nas w Polsce tak nie jest jeszcze, może tak będzie, ale to mocno we mnie zostało i fajnie po prostu to robić czasem po angielsku.
1: To dziękujemy ci bardzo, że do nas wpadłeś i masz teraz ostatnią szansę na zadanie pytania Delemowi.
0: Jeszcze jedno pytanie?
1: Jeszcze,
2: no, jeszcze jedno, dawaj.
0: Czy twoja postać wygląda jak... nie, inaczej.
1: O, jeszcze boję. To są trudne pytania zawsze, no.
0: Czy twoja postać jest kobietą?
2: Tak.
0: Mhm. Dobrze.
2: Dobra, czy twoja postać jest łysa?
0: Nie.
2: No dobra.
1: No to nic, no to wygląda na to, że ja będę musiał dokończyć tę partię.
2: Jest potrzebna sytuacja. Bardzo ci dziękujemy, że nas odwiedziłeś. Mam nadzieję, że po tym, co tutaj doświadczyłeś, będziesz do nas padał częściej.
0: Codziennie.
1: Zapraszamy serdecznie.
2: Zapraszamy.
1: A teraz słuchamy.
2: Jeszcze chcę tylko powiedzieć, drodzy słuchacze, Eskapizm już wyszedł, nie macie żadnych wymówek, żeby go nie słuchać. Przesłuchajcie tę płytę.
1: To prawda.
0: Słuchajcie i zatapiajcie się w tych dźwiękach Oyster Boya.
2: Warto.
1: Gitara po zatopieniu działa, ustaliliśmy. Epilog mojego życia, Oyster Boy w radiowej czwórce.

0: No jak to się porobiło?
1: Macklemore, Ryan Lewis i Ed Sheeran, Growing Up. Kawałek sprzed ponad 10 lat, no. Wydany po tym, gdy Macklemore został ojcem. I czy to jest okazja, żeby powiedzieć Wolna Palestyna?
0: Tak, to jest dobra okazja, żeby powiedzieć Wolna Palestyna. I myślę, że nie jestem odosobniony w takim zdaniu, że każdy moment jest dobry. I niestety Ed Sheeran, cóż... Wolał pieniądze niż rzeczywiście postawić na swoich dawnych znajomych. No i Macklemore właśnie wyleciał z trasy koncertowej Eda Sheerana, gdzie grał jako support. I to właśnie przez hasło Free Palestine.
1: No tak, nie wiem czy widziałeś to oświadczenie, ale rzekomo to nie jest wideo Eda Sheerana w ogóle, tylko organizatorów koncertu, coś tam, że to z nimi była umowa i to oni się wycofali.
0: Wiadomo, w jakiś sposób jest to argument łagodzący, ale z drugiej strony, no sorry, ale jesteś gościem, który naprawdę dużo zarabia i to nie jest tak, że jutro umrzesz z głodu, jak nie postawisz na jakieś wartości. No a nie wiem, czy mowa o apolityczności nie jest trochę po prostu wygodną opcją, żeby powiedzieć, że jest się sprzedajny.
1: Znaczy, powiem tak, abstrahując od objętego stanowiska, czy jest za, czy jest przeciw, a polityczność jest polityczna i tyle.
0: Tak, no to w sensie to jest bardzo wygodne w momencie, w którym wybieramy sobie, o czym milczymy.
1: To prawda. O właśnie, doskonałe ujęcie tematu.
0: Także... No dobrze, ale trochę rozrzućmy już ten ciężar tego wszystkiego i dokończmy naszą partię.
1: No to szybko.
0: Gramy w zgadnik, kto to?
1: Chyba moje pytanie.
0: No,
1: najpierw.
0: Twoje.
1: Tak, ja tu widzę, okej, czy twoja postać jest, ma brązowe włosy?
0: Tak.
1: Tak.
0: Czy twoja postać to Michael?
1: Nie. No dobrze. Czy twoja postać nosi okulary?
0: Nie. No to czy twoja postać to David?
1: Tak.
0: Dobrze.
1: Wygrałeś. 1-1.
0: Wygrałem. Jest 1-1. Moi drodzy, następnym razem pewnie też będziemy grali w zgadnik Toto, bo mamy tą zabawkę i będziemy się nią bawić. Dziękujemy za dzisiejszą audycję. Chłopaki z sąsiedztwa,
1: tak
0: pamiętajcie
1: jest.
0: O tym. Od poniedziałku do czwartku, od 19 do 21.
1: Dlatego dogrywka już jutro, no bo ktoś musi dostać podwyżkę przecież, więc gramy o to w tym momencie.
0: I cieszymy się tym.
1: Proszę nas nie słuchać, jeśli jesteście komisją do spraw gier losowych i tak dalej, bo to nieprawda oczywiście.
0: Zupełnie nieprawda.
1: Także my w składzie Adam Smolar i Delem byliśmy z wami, realizował nas Maciej Załęcki, wydawał Michał Piwowarek. Za moment audycja Degustibus, Bartek Czarkowski już startowych.
0: Warto jeszcze wspomnieć, że to właśnie nasz wydawca Michał Piwowarek nam taką grę kupił i bardzo mu dziękujemy za to.
1: Dziękujemy bardzo, a kończymy przepięknym utworem All My Exes Live in Texas. To w związku z pytaniem do Oysterboya, czy grał w GTA S-a. Grajmy.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja.
4: Tak jak

0: Jest w tym pewna jakaś taka dziejowa niesprawiedliwość, że moja audycja rozpoczyna się o godzinie 21, a chłopaków audycja kończy się o godzinie 21, ale wystąpię do naszej dyrekcji z interpelacją, żeby chociaż raz było odwrotnie, żebym to ja kończył, a oni zaczynali, skoro zostawiają mi takie kwiatki. Minęła 21.
1: Pogoda.
0: Znowu sobie to zapisuję na swoją czarną listę. To teraz czarna lista prognozy pogody. Chyba nawet nie jest taka czarna, tylko raczej zmierza w kierunku białego. O godzinie 20 w Słubicach było 20 stopni. Brzmi nadal jak lato. Najzimniej było w Zakopanem 11 stopni, ale jutro to generalnie chyba w całej Polsce, tym zajmiemy się w prognozie pogody, o 22 powinno być bardzo letnio. Jak będzie przedstawiała się zatem nadchodząca noc? Zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym zachodzie i na zachodzie kraju może wzrastać do dużego. Nad ranem na zachodzie, zwłaszcza w województwie zachodniopomorskim, mogą pojawić się przelotne opady deszczu. I na zachodzie będzie to jednocześnie także najcieplejsza noc, od 15 stopni w Szczecinie do 14 we Wrocławiu. Trochę chłodniej w centrum kraju, 10-12 stopni. Najchłodniej z kolei na wschodzie, od Suwałk aż do Rzeszowa, maksymalnie 9 stopni w najcieplejszym momencie nocy. Zaczynamy De Gustibus.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z Wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
1: Po reklamie.
5: Tak jak my.

0: Siemanko, z tej strony Eprom, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka, to słychać.

0: audycję Degustibus.
1: Degustibus.
0: Zaprasza Bartek Czarkowski.
1: Bartek Czarkowski.
2: 7 minut po godzinie 21, audycja Degustibus na antenie czwórki. Ten numer telefonu, to zaraz cię o niego zapytam, ale wykonałem telefon do przyjaciela kilka dni temu, chociaż pierwotnie się zobaczyliśmy, prawda? Na imprezie, kiedy ci zaproponowałem przyjście do tej audycji. Nie trzeba było wykonywać telefonu, trzeba było tylko potwierdzić SMS-em twoją dzisiejszą obecność w czwórce.
3: Na imprezie? A to nie było na ulicy tutaj na chodniku przy Alei Niepodległości?
2: To było 2 tygodnie temu na małej imprezie, na której grałeś akustycznie utwory zespołu Pustki.
3: A, tak.
2: Okay. Tam ci złożyłem.
3: Ale przypomniałeś mi to tutaj.
2: Na ulicy, tak. Tak, tak było. Ale nie trzeba było wykonywać telefonu do przyjaciela. A chyba mogę cię tak nazywać, albo bardzo dobrym znajomym. Radek Łukasiewicz jest gościem w dzisiejszej audycji Degustibus. Radek Łukasiewicz, no dzisiaj przede wszystkim związany z projektem, nie lubisz tego słowa, no ale z zespołem Matylda Łukasiewicz. Tekściarz, kompozytor, przez lata lider. Dla mnie jednego z najważniejszych, ale myślę, że też dla wielu innych osób. Nie tylko dla kogoś takiego jak ja, takiego smrodka dziennikarskiego, jednego z najważniejszych alternatywnych zespołów lat zerowych, czyli lider zespołu Pustki. Zespołu, który dosłownie kilka dni temu wznowił swoją płytę numer 3, czyli album Domino, wydany 20 lat temu przez Radiową Agencję Fonografii, czyli taką firmę muzyczną związaną z Polskim Radiem. 20 lat temu ukazał się album Domino, teraz po raz pierwszy można posłuchać go w streamingu i po raz pierwszy także zawalczyliście o wersję winylową tej płyty, która pewnie kolekcjonersko sprzedaje się doskonale i przy tej okazji postanowiłem cofnąć nas do roku 2006, 2005, 2004. Zobaczymy, gdzie wylądujemy i porozmawiać trochę o tamtych czasach, a może potem przesunąć się także w głąb twoich innych projektów muzycznych. Radek twierdzi, że o 22 musi iść spać, więc zakłada, że będzie tylko w pierwszej części programu. Zobaczymy, czy uda mi się go naoliwić na tyle, że jednak ziewnięcia nie okażą się tak silne, żeby uciekać z radia. To jeszcze raz, dzień dobry.
3: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Radek przypomniał mi, że ten utwór, Telefon do przyjaciela, lat temu 20, świetnie radził sobie na, i nie pamiętam jak nazywa się ta lista przebojów, ale ówczesna czwórka, która nazywała się wtedy Biską, miała listę przebojów. Jeśli nie wiem, wśród was są słuchacze, którzy pamiętają te złote czasy Biski i pamiętają jak się nazywała taka codzienna lista przebojów, którą rzeczywiście miałem okazję prowadzić, to bardzo proszę o telefon 22 645 2100. Na posterunku jest Zuza, która wydaje dzisiaj tę audycję. Może podpowiecie, może pamiętacie to sobie z Radkiem odświeżyć.

0: pamięć. A co więcej, audycję realizuje Maciek Załęcki, który realizował także tę audycję 20 lat temu, także dzisiaj się pięknie nam to poukładało.
1: Ale także nie pamięta, jak ona się nazywała.
0: No niestety, był tak skupiony na realizacji, że nie pamiętał, co mówią i jak przedstawiają swoje programy prowadzący. Dobra, przechodzimy do płyty, do Domino. Kiedy wrzuciłem informację o tym, że będziesz moim gościem, kilka osób zapytało, co jest z resztą zespołu, dlaczego tylko ty jesteś taką twarzą tego projektu w mediach. Czy możesz pokrótce powiedzieć, jak wygląda ta sytuacja i dlaczego pustki z płytą Domino to właściwie jesteś dzisiaj ty, czyli Radek Łukasiewicz?
1: Pustki nagrywały Domino w kwintecie i to był skład Janek Piętka, Filip Zawada, Grzesiek Ślus, Basia Wrońska i ja. I z tego składu tych pierwszych trzech panów wymienionych w ogóle dzisiaj nie zajmuję się muzyką i nie chcę też w ogóle udzielać się medialnie za bardzo. Więc ja próbowałem Janka namówić na choćby jeden wywiad, nie udało się. Janek jest autorem, był autorem pierwszych trzech okładek, jest grafikiem i przygotował poligrafię do winyla w ogóle. Pracowaliśmy nad tym razem, natomiast udało mi się go namówić na wspólne zdjęcie, które wrzuciliśmy na nasze sociale.
0: Zawsze coś.
1: I jedną rolkę, którą nagraliśmy o tym, że jest winyl i to jest, obawiam się, wszystko, ile mogłem z niego wycisnąć.
0: Cała aktywność medialna.
1: I musiałem w tym celu pojechać do Krakowa. Filip powiedział, że nie chce się udzielać, Grzesiek też nie. Basia troszkę się udzielała na swoich social mediach, ale też nie bardzo chciała, żeby jej to kolidowało z jej planami, bo ma swoje nowe piosenki, przygotowuje wydanie nowej płyty, więc z menadżerem uznali, że to może być jakiś tam konflikt informacyjny, więc to tylko są względy praktyczne. Ja oczywiście w pustkach zawsze byłem. Ja nie myślę o sobie liderem, przedstawiłeś mnie jako lidera, ale ja byłem zawsze sprawcą rzeczy. To znaczy ja byłem ich inicjatorem i namawiałem zespół, żeby pewne rzeczy robić i one się jakby wtedy działy. Ja byłem po prostu, dzisiaj się mówi na to postawa proaktywna. A kiedyś po prostu ja proponowałem rzeczy.
0: Po prostu się robiło rzeczy.
1: Tak, to się robiło rzeczy. Ja te rzeczy robiłem albo namawiałem nas wszystkich, żebyśmy te rzeczy robili. Więc namówiłem wszystkich. Mamy na przykład bardzo śmiesznie, bo mamy różne grupy na WhatsAppie i mamy grupę na WhatsAppie Pustki 8 Ohm and Domino Era i gdzie jest ten skład właśnie tych dwóch płyt. I w grudniu zaproponowałem zespołowi, słuchajcie, jest 20-lecie, płyty nie ma w streamingach, może zrobimy, namówię, może Polskie Radio, może to zrobimy i wszyscy przyklasnęli, jasne, róbmy. Czyli Radek, ogarnij temat. No więc ogarnąłem.
0: Weź go na swoje barki całkowicie.
1: No ale trochę jestem do tego przyzwyczajony. Ja chcę, żeby to się wydarzyło. Jeżeli ja chcę, żeby to się wydarzyło, to po prostu biorę to na siebie i tyle. I to jest właściwie dla wszystkich twórców niezależnych czy alternatywnych, to jest jedyna droga, żeby działać. Jeżeli chcesz mieć płytę wydaną, to musisz się zastanowić, co musisz zrobić, żeby tą płytę wydać. Może ktoś ci po drodze pomoże, a może nikt. Tak samo jest ze wznowieniem płyty sprzed 20 lat. Okazało się, że udało mi się dosyć łatwo namówić Polskie Radio, bo to jest też dla nich ważna płyta. Ona się wtedy dobrze sprzedała, były 3 dodruki. Potem umowa wygasła. To jest umowa z 2005 roku, więc nie było tam zapisów o cyfrze żadnych, ani o innych nośnikach. Były zapisy tylko o płycie CD. Więc trzeba było tę umowę podpisać na nowo, tak naprawdę na nowe pola.
0: Eksploatacji.
1: Tak. Więc i widzę, że teraz Polskie Radio się jakby bardzo jako wytwórnia zaangażowało i się cieszy. Winyl się sprzedaje bardzo dobrze, bardzo dużo tych płyt poszło w preorderze. W tym pierwszym
0: Myślisz, że będzie dotłoczenie? Będzie konieczne dotłoczenie winylowej wersji Domina?
1: Jeżeli by się tak dalej sprzedawało, to pewnie tak. Nie wiem, czy ten trend się utrzyma, no bo zespół nie gra koncertów, a koncerty zawsze nakręcają tą sprzedaż. Ja wykonałem parę drobnych ruchów parakoncertowych, o czym pewnie zaraz jeszcze pogadamy, ale no, radio się ucieszyło i też widzę, że po prostu są aktywni, nie stracą na tym, jak się okazuje, więc wszyscy są szczęśliwi. Mnie to oczywiście kosztuje trochę więcej pracy, ale uważam, że dbanie o własny dorobek jest po prostu ważne i uważam to też dlatego, że kilka lat temu, ile to było lat temu? No więcej niż kilka, bo to było
0: Nie wiem do jakiej daty i co chcesz policzyć.
1: Było 20-lecie

0: płyty Polowirus, zespołu Kury.
1: Kury. Mhm.
0: Na 20-lecie płyty Polowirus nie było jej nigdzie w internecie, nie było jej w żadnych serwisach streamingowych, ani na żadnym nośniku. Ja sobie pomyślałem, taka ważna płyta dla polskiej kultury, dla mnie osobiście i dla tak wielu ludzi. Dopiero wtedy się zaczęło, po tym 20-leciu, Piotrek Pawlak z Kur zaczął robić jakieś zrzutki. W końcu ten udało się im jakiś remaster zrobić i 2 czy 3 lata później ten Polowirus wrócił. Ale 20-lecie było takim punktem zapalnym dla fanów, chyba żeby zaczęli ich tam, wiesz, wbijać im szpilki. Ja chciałem uniknąć takiej sytuacji i chciałem po prostu, żeby na 20-lecie płyta, z której jestem dumny, mogła znowu być dostępna, tak jak w cywilizowanym świecie wszystkie sensowne płyty.
1: No zmieściłeś się w tym 20-leciu, co prawda z taką półroczną obsuwą, ale no, to już tam mało istotne. Ważne jest, że jest 2006-2026. Czyli reasumując, zespół jest ze sobą w kontakcie i wszyscy ciepło nadal myślą o tym projekcie, w który zaangażowali się 20 lat temu, tylko po prostu mają dzisiaj inne pomysły na swoje życie.
0: Tak.
1: No i świetnie. Radek Łukasiewicz, reprezentant Pustek przy okazji remasteru Domina, jest dzisiaj gościem audycji The Gustibus. Mamy taki pomysł na tę audycję, mówię, Radek trzyma mnie w kleszczach, albo wyjdzie, albo nie wyjdzie o tej 22. Żyjemy w nieustannym napięciu, natomiast mamy tak, mamy pod palcem cały album Pustek przygotowany i mamy, poprosiłem cię o 10 utworów, które... były, jak rozumiem, ważne w tamtym okresie, tak? Nagrywania tej płyty, bo trochę to chciałem sprowokować, pisząc do ciebie z prośbą o wybranie muzyki.
0: Może nie wszystkie dla wszystkich, ale wiele z tych utworów słuchaliśmy, czy one pochodzą z płyt, które słuchaliśmy, albo fascynowaliśmy się nimi wszyscy razem.
1: Więc chciałbym chyba próbować to trochę przeplatać ze sobą, czyli coś Pustek, coś z tego zestawu inspirującego, tak to nazwijmy. To może coś z zestawu inspirującego, co chciałbyś zagrać w tej części rozmowy?
0: No to może od razu Disorder.
1: Czyli J Division, słuchacie 4. Audycja The Gustibus do 23.00.

0: To też z wersji zremasterowanej, która ukazała się w roku 2019, Joy Division. I utwór zatytułowany Disorder. No to muszę zapytać, słuchaliście w tamtym okresie jakoś namiętnie, czy to była już po prostu muzyczna fascynacja, którą nasiąkliście jeszcze wcześniej niż w ogóle usiedliście do robienia swojego trzeciego studyjnego albumu? Odpowiada Radek Łukasiewicz, gość dzisiejszej audycji The Gustibus.
1: Nasiąkliśmy wcześniej. Właściwie Joy Division to był jeden z tych zespołów, który połączył nas, mnie i Janka, z Grześkiem Śluzem, perkusistą, który do nas dołączył, bo zespół założyliśmy z Jankiem. Grzesiek był tym trzecim, który za moment dołączył i właśnie nawet nie samo Joy Division, tylko jeszcze taka demówka przed pierwszą płytą Joy Division, która się nazywała Warsaw. Mhm.
0: Kiedy... Znaczy oni się w ogóle nazywali wtedy Warsaw, tak, nie jako Joy Division, tak, występowali, tak, tak, tylko jako Warsaw.
1: I jeszcze wersje tych utworów tam były takie surowe, tak pięknie bliskie, takie dzikie, że to, no to była duża fascynacja wtedy.
0: A po nagraniu płyty Domino chodziliśmy na film Control do kina. Tak powinieneś zakończyć tę opowieść, bo to się chyba zgodziło jakoś tam datami premier. 2006-2007?
1: 2007, bo między płytą Domino, a potem płytą Koniec Kryzysu, jak już skład się pustek trochę zmienił, to nawet był pokaz filmu Control w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, mhm, i zaproszono nas, żebyśmy zagrali tam kilka utworów, więc nie bez przyczyny kojarzono nas.
0: Ale trochę zaproszono i zagraliście, tak?
1: Zagraliście zaproszenie. Tak, tak, tak, tak, tak. Mieliśmy wtedy ten utwór już Koniec Kryzysu, który był inspirowany bezpośrednio Passover Joy Division. Więc no, kojarzono nas wcześniej już z klimatem Joy Division.
0: Wracamy do 2000. No właściwie do 2000 chyba 5 roku, prawda? Bo skoro tak, Domino ukazywało się w marcu 2006, no to siłą rzeczy musieliście tę płytę nagrywać odpowiednio wcześniej. Te nagrania działy się chyba gdzieś tutaj blisko nas, prawda? To była płyta nagrywana w studiach Polskiego Radia.
1: W studiu S4, które było dla nas no wtedy fascynującą przygodą. Pierwsze dwie płyty nagrywaliśmy no, w studiach, na które nas po prostu było stać. Mniejszych, z fajnymi, kumatymi ludźmi, ale jednak to w ogóle nie był ten rozmach. A wejście młodych, dwudziestokilkuletnich ludzi do studia, które wygląda jak na wszystkich filmach z Abbey Road, no to było coś takiego wow. Trochę nie rozumieliśmy.
0: Ale to było wow codziennie, czy to było wow za tym pierwszym razem, kiedy przyszliście jako zespół i weszliście do studia, nie wiem, ktoś tam otworzył wam te drzwi, czekał realizator i weszliście i zobaczyliście, że dotykacie historii?
1: No to było takie wow, no bo widzisz wielki magnetofon szpulowy, widzisz ogromny fortepian.
0: Ale wy nagrywaliście na szpulę? Nie, no ta płyta, tak, była, ta płyta była nagrywana na szpulę?
1: Tak. Nie wszystko.
0: Się na taśmę?
1: Na taśmę były nagrywane bębny i basy, bo realizator, bo my chcieliśmy całą nagrywać na taśmę, bo stwierdziliśmy, że skoro mamy taką możliwość, to tu róbmy. Realizatorem nagrań w S4 był naszym, był Jarek Regulski i on nam powiedział, że właściwie bębny i basy to ma sens, ale dalej już gitary i klawisze, tego nie róbmy, bo to nam tylko utrudni pracę i właściwie nie słychać tej pracy taśmy. Więc my na to przystaliśmy. Więc tak, częściowo ta płyta była nagrywana na taśmę.
0: Czyli Domino w swoim pierwotnym i teraz tym zremasterowanym wyglądzie, chociaż chyba tak nie powinienem powiedzieć o płycie, jest miksem taśmy z nagraniami już cyfrowymi.
1: Tak.
0: I to jest jedyna taka płyta w waszej dyskografii, która powstała w ten sposób?
1: Utwór Lugola powstał w taki sam sposób. On był

0: później, ze dwa lata później, ale to już nie było w S4. Potem Adam Toczko, z którym pracowaliśmy, kupił sobie magnetofon też duży, szpulowy.
1: Ale teraz już się tak płytnie nagrywa, prawda?
0: To... Jak się chce, to się nagrywa.
1: No ale chyba niewiele osób, niewielu artystów decyduje się na nagrania na taśmę, tylko wszyscy jednak, no chociażby z lenistwa i z tego, że szybko możesz zrobić jakąś poprawkę, no to ładujesz to do komputera.
0: No trzeba być takim... jakby to powiedzieć, żeby nikogo nie urazić, ale nie, no, analogowym freakiem, żeby chcieć to robić.
1: Że David Byrne może z Brianem Eno nagrywają na taśmę, chociaż Brian Eno to taki technologiczny też z kolei geek, że pewnie woli na komputer jednak.
0: Czy trochę jest tak w dzisiejszych czasach, że tą taśmę można udawać na bardzo wiele różnych sposobów. Oczywiście są ortodoksi, którzy powiedzą, że nie da się udawać, no ale z jakiegoś powodu filmy nagrywane, kręcone na cyfrę i potem obrabiane w odpowiedni sposób jednak wyglądają w kinie bardzo dobrze, a nie są już kręcone na taśmę. Oczywiście są takie, które są, ale bardzo dużo nie jest, a też bardzo dobrze wyglądają, więc... Zrozumiałem w pewnym momencie, że nie można być niewolnikiem technologii, bo tak naprawdę to ma być nasz towarzysz, to ma być coś, co ułatwia nam życie, a nie utrudnia. Nagrywanie wokali na przykład na taśmę, no to jest koszmar, bo po prostu czekasz, aż się ta taśma przewinie, nie możesz śpiewać od razu i tak dalej, jak się ustawi, wiesz, to jest... No, dużo mankamentów jest też tego.
1: Radek, ale ta sytuacja, że mogliście sobie wejść do tego studia S4 i powiedzieć to wow, wynikała z faktu, że wy jako młody alternatywny zespół po dwóch albumach, 8 Om i Studio Pustki, po raz pierwszy, popraw mnie jeśli się mylę, dostaliście coś w rodzaju kontraktu płytowego, czyli dostaliście jakiś budżet na płytę i podpisaliście kwit, dzięki któremu oddawaliście swoją twórczość konkretnemu podmiotowi, w tym wypadku Agencji Polskiego Radia, która zaproponowała wam ten kontrakt. To była pierwsza sytuacja
0: w
1: życiu Pustek.
0: Pierwsza i jedyna nawet, bo potem dalej robiliśmy to na licencjach i jakoś inne były sposoby, żeby ten budżet...
1: To tylko powiem słuchaczom, że licencja to jest sytuacja, w której prawa do muzyki zostają przy autorze, przy zespole. A w wypadku tego albumu, jak dostaliście pieniądze, mówiąc wprost, to trochę sprzedaliście to, co nagraliście innemu podmiotowi.
0: Tak, znaczy nie w pełni, bo jak się okazało, Polskie Radio nie mogło zrobić z tym, co chciało, bez naszej zgody, później wypuścić tego i tak dalej, ale...
1: Chwała, że sobie zachowaliście taką możliwość.
0: Część praw zachowaliśmy, natomiast rzeczywiście było tak, że nie musieliśmy się martwić o pieniądze, powstały 3 teledyski, mastering na przykład tej płyty mogliśmy zrobić, jak na dzisiejsze czasy nawet drogi mastering, zrobiliśmy w najlepszym właściwie wtedy studio masteringowym w tej części Europy, czyli Master & Servant w Hamburgu. Tom Meyer robił mastering i on potem tak dobrze zrobił ten mastering, że robił masteringi dwóch naszych kolejnych płyt. I to też był wydatek radia, więc naprawdę dzisiaj dzięki temu ta płyta po prostu dobrze brzmi.
1: A to było takie poczucie pewnej wolności, czy jednak ograniczenie, że macie ten budżet? I czy wchodziliście z kolejnymi pomysłami do studia, a potem, nie wiem, na plan teledysku i myśleliście sobie, stać nas, wreszcie nas stać?
0: Trochę tak. Znaczy, wolność też polegała na tym, że mogliśmy sobie wybrać tych współpracowników. Korzystaliśmy ze S4, bo było świetnym studiem, ale miks płyty robił Adam Toczko, wtedy już utytułowany realizator. Więc to było, i my, to jakby to było nasze wskazanie, więc radio też nam trochę ufało, no.
1: Pustki, utwór zatytułowany Bałagan. Możemy w takiej kolejności lecieć z albumu zatytułowanego Domino. Ta płyta po raz pierwszy w miniony piątek trafiła do serwisów streamingowych. Jak już też Radek powiedział, sprzedaje się świetnie w wersji winylowej. Wróciła po 20 latach na rynek i dzięki temu mamy też temat dzisiejszego De Gustibus. Słuchamy Bałaganu. Radek Łukasiewicz cały czas w naszym studio.

0: Jak to się mówi, all killers, no fillers. Wiem, że jesteśmy w polskim radiu, ale czasami po angielsku też wypada tutaj powiedzieć. Niesamowita jest ta płyta i nie mówię tego dlatego, że znamy się i że jesteś dzisiaj gościem, Radku, audycji De Gustibus, ale naprawdę nie wiem, czy to wynika ze znakomitości tego materiału, pewnie tak i nie powinieneś zaprzeczać, czy wynika to z mojego osłuchania w tamtym okresie z tym albumem, ale jak dzisiaj przygotowywałem się do tej rozmowy i słuchałem sobie tego albumu, to ja miałem wrażenie, że każda piosenka była singlem, a chyba było tylko 3 single z tego albumu, albo 4, no w każdym razie nie cały album. Rzadko mam tak dużo ciepłych wspomnień z muzyką polską z lat zerowych. Nie jest to tajemnicą, że jak w tamtym okresie pracowałem w Bisce, czyli dzisiaj Czwórce, ale wtedy Bisce, no to raczej kojarzono mnie z muzyką alternatywną, ale zagraniczną, że byłem piewcą talentów od Strokesów, White Stripesów, po Libertinesów i Block Party, a ta polska scena była traktowana przeze mnie po macoszemu. Miałem kilka zespołów, które lubiłem. Wy do tych zespołów należeliście na pewno, natomiast no to jest nadal po tych 20 latach świetny album. Jak wyglądał podział prac nad Domino w tym 2005 roku? Jak wy się dzieliliście jakąś, nie wiem, taką... Ty przynosiłeś szkice, każdy przynosił swoje szkice, ty pisałeś teksty, Basia pisała teksty... Opowiedz coś o tym procesie powstawania. Wiem, że to takie wyświechtane pytanie, ale no na pewno to wygląda trochę inaczej niż dzisiaj się pracuje nad muzyką. Tak. Zwłaszcza, że dzisiaj nie ma już zespołów.
1: No, to jest taka konstatacja, którą właśnie mam opowiadając teraz od paru tygodni o tej płycie i spotykając się z ludźmi w tej sprawie. Ta płyta jest takim apogeum tego kwintetu jako grupy ludzi współpracującej ze sobą, grającej razem próby dla przyjemności, z których wynikały piosenki. Bo właściwie tak to wyglądało. To jest chyba nasz najbardziej demokratyczny album, chociaż pierwsze trzy są naprawdę dosyć demokratyczne. Ten jest demokratyczny, kwintetowy,

0: Właściwie każdy mógł przynieść jakiś pomysł i on został potraktowany poważnie. Próbowaliśmy go rozwijać. No nie każdy pomysł da się rozwinąć. Nie każdy da się pomysł dokończyć. Potem jego rozwinięcie da się jakby spuentować i zamknąć w piosenkę. To, co mogę na pewno powiedzieć, to to, że dominanta emocjonalna tych utworów w sensie ich przekazu należała do Janka. I z tych pierwszych trzech albumów, które Janek z nami nagrał, Janek moim zdaniem tę płytę najbardziej zdominował emocjonalnie. Płyta jest o rozłamie i o trudnych emocjach związanych z rozłamem, powiedzmy, z jakąś stratą, radzeniem sobie z tymi emocjami, że ma się po prostu...
1: Wy macie wtedy po ile? Po 22, 25 lat?
0: Tak. I Janek właśnie przeżył rozstanie. Mocno je przeżył i aż ja miałem podobne doświadczenie kilka lat wcześniej, 2 czy 3 lata wcześniej, to ja rozumiałem trochę te emocje i w ogóle nie przychodziło mi do głowy, żeby mówić, ej Janek, może nie o tym, coś tam. Nie, tylko że jakby widziałem, że to jest ważne, że jemu jest to potrzebne i że to jest naturalne, po prostu, że to naturalnie przychodzi. Więc Janek przynosił pomysły, które się tak zaczynały, które razem finiszowaliśmy, które, do których ja coś dopisywałem, albo Janek do moich akordów przynosił jakiś tekst, jakiś fragment, albo zrobiliśmy jakiś utwór do też sekcji rytmicznej, którą Grzesiek z Filipem przynieśli. Więc czy wyimprowizowali sobie na próbie, więc utwory powstawały z różnych bardzo zalążków. I one naprawdę powstawały na próbach. To jest czas, w którym, okej, już technologia była, były dyktafony cyfrowe i tak dalej, jakieś adaty, mini diski, ale ja, żeby zapisywać swoje pomysły, cały czas używałem dyktafonu kasetowego wtedy, bo po prostu ja nie byłem technologicznie rozwinięty wtedy, tak? Były telefony komórkowe, wszystko jakby było.
1: No, ale telefony to może miały jakieś możliwości nagrywania czegoś prostego na dyktafon, ale no, tak, nie miały takich funkcji, jakie dzisiaj mają telefony.
0: No już jakieś takie zręby home recordingu były, że już można było mieć kartę w domu.
1: Ale ty nagrywałeś na dyktafon kasetowy swoje nucenie, że miałeś jakiś, tak, pomysł i sobie po prostu dośpiewywałeś? Czy
0: albo granie,
1: riff gitarowy.
0: Gram na gitarze i coś śpiewam, albo sam riff gitarowy i przynosiłem to, pokazywałem.
1: I odpalałeś po prostu z tego dyktafonu na tym malutkim głośniczku i wszyscy się tak gromadzili i słuchali, ale fajne, rozwijamy.
0: Nie, raczej ja to był mój notatnik, ja to sobie przypominałem i zobaczcie, i grałem coś takiego, mam coś takiego. Albo podobną sytuację przynosił Janek. Więc z różnych zalążków to powstawało. I naprawdę dzisiaj jest zupełnie inny system pracy, jak obserwuję w zespołach. I w moim zespole też tak jest, oczywiście już od lat w mojej twórczości tak jest. I w większości zespołów, które znam, też tak jest, że po prostu ktoś z zespołu albo dwie osoby z zespołu tworzą coś w komputerze, przynoszą to i potem reszta się uczy tego grać na próbie. Naprawdę nie znam już sytuacji. Na pewno takie są, ale nie w moim otoczeniu, w którym ludzie się spotykają, żeby razem tworzyć tak muzykując, że zróbmy sobie 3-godzinną próbę, poimprowizujmy, co będzie fajnego.
1: A to ubolewasz trochę nad tym?
0: Wiesz co...
1: Na pewno też generalizujesz, bo myślę, że znajdzie się trochę zespołów młodych,
0: tak,
1: wiesz, 18-latków, którzy właśnie w ten sposób tylko potrafią
0: nagrywać.
1: Nawet nie
0: 18-latków. Wspomnę tutaj zespół teraz doświadczonych już muzyków. Ewa Koc, czyli zespół Króla i Dawida Tyszkowskiego i jeszcze 3 innych świetnych muzyków. Oni stwierdzili, że właśnie chcą wrócić do takich czasów i pracowali nad płytą w ten sposób, że z tego, co mi opowiadali, że spotykają się jednego dnia, dżemują, a potem z tego dżemu następnego dnia wybierają jeden temat i przerabiają go w piosenkę, na przykład. Więc to jest dokładnie podejście do tej starej metody i im bardzo zależało właśnie na wskrzeszeniu takiej zespołowości. Ale sam fakt, że takim muzykom, bo tam świetni muzycy też grają w tym zespole, zależało na wskrzeszeniu takiej zespołowości, świadczy o tym, że jest takiej metody jak na lekarstwo dzisiaj. Tak jest moje zdanie. Oczywiście wiadomo, że 18-latki, które może nie do końca wiedzą jeszcze, jak sprawnie obsługiwać program muzyczny, jak tam nagrać perkusję i tak dalej, to pewnie tak robią. Natomiast jak tylko poczują smak pracy w DAW-ie tak zwanym, to się przerzucą na niego, bo to jest po prostu najprostsze.
1: A czy wy spędzaliście też czas poza tymi próbami? Chodziliście razem na... No jesteście zespołem, przepraszam za to określenie, byliście zespołem inteligenckim. Z

z dobrych domów i z takim bagażem intelektualnym dość mocnym. To słychać też w tej twórczości, ale czy wy się wymienialiście lekturami, albo przychodziliście i mówiliście, że ten przeczytał to, a Basia mówiła, że teraz przeczytała to, szliście razem na, no już nie chcę powiedzieć, że na to kontrola, ale gdzieś do teatru, jeździliście na jakieś koncerty. Ostatnio sobie pomyślałem,

0: Natomiast my rzeczywiście oprócz grania robiliśmy razem dużo, ponieważ próby i do wcześniejszej płyty 8, mam do pierwszych trzech płyt i kawałek nawet do czwartej płyty, odbywały się w Ostrówku pod Warszawą, czyli tam, gdzie mieszkają moi rodzice, gdzie ja się urodziłem, wychowałem, gdzie też Janek mieszkał i tam chodziliśmy razem do podstawówki. Pustki to była komórka na podwórku w domu moich rodziców, gdzie, którą sobie wysprzątaliśmy i przerobiliśmy na salę prób. Więc nasze zjazdy weekendowe na próby polegały w ten sposób, że ludzie, ci wszyscy ludzie do mnie przyjeżdżali w piątek późnym popołudniem albo wieczorem.
1: Po szkołach albo po studiach.
0: Tak, i siedzieli do niedzieli do 13-14.
1: Ale nocowali w tej komórce.
0: Nie, nocowaliśmy u mnie w domu.
1: A, rodzice wpuszczali, tak?
0: Oczywiście. Wpuszczali, karmili.
1: Gotowany obiad był.
0: Wpuszczali, karmili, było nocowane. Mieliśmy dom, w którym spokojnie mogli się wszyscy pomieścić. Więc była bardzo duża integracja, co potęgowało naszą izolację od świata. Ponieważ my nie potrzebowaliśmy nikogo. Nie czuliśmy się częścią żadnej sceny. Nie podobała nam się kompletnie polska muzyka gitarowa z tamtych czasów, ale nawet nie gitarowa, tylko po prostu ta, która
1: po prostu
0: była w
1: mainstreamie. Muzyka się nie podobała.
0: Nie, no ta muzyka polska, która była w mainstreamie, nam się po prostu nie podobała, no bo to był już czas talent showów, osoby wygrywały Idola i jakieś inne talent showy i my patrzyliśmy na to, co? Oni covery śpiewają? Co to w ogóle ma być? Jak to wszystko brzmi? Naprawdę byliśmy trochę malkontentami pod tym względem. Więc mentalnie się od tego izolowaliśmy, przebywając po prostu ze sobą, oglądając razem filmy właśnie wieczorami, albo po prostu spędzając miło czas, wspomagając się jakimiś miłymi substancjami, które były zupełnie legalne przecież i są cały czas. Natomiast to izolowanie też miało swoje złe strony, bo dobre strony były takie, że czuliśmy. Pokłosiem tego było to, że się na nikogo nie oglądaliśmy i wytworzyliśmy jakiś nasz wspólny język. Taki po prostu, my jesteśmy oddzieleni od świata, gramy sobie naszą muzykę, jaką chcemy i tak dalej. Minus był taki, że jak dobrze wiesz, w branży muzycznej sukces odnoszą ci, którzy są oczywiście utalentowani, ale też ci, którzy dużo networkują. I nie mieliśmy żadnego kontaktu z branżą, więc jakby w ogóle nie przekładało się to. Było nam po prostu trudniej się przebić, myślę, przez to, że w ogóle nikogo nie znaliśmy. I nie było za bardzo nawet dużo okazji, żebyśmy się poznawali, bo jak zespoły mają jakieś próby w Warszawie czy w jakimś innym mieście, gdzie jest więcej zespołów, się spotykają, wymiana doświadczeń i tak dalej. U nas w ogóle nie było żadnej wymiany doświadczeń praktycznie z nikim.
1: No ale za to znaliście doskonałe płyty i to też wpływało na to, jak brzmiały pustki. To jest podejście pod kolejny z twoich wyborów historycznych. Co teraz?
0: A weź Radiohead daj.
1: Okej, to jest album chyba z tego samego... Nie, przepraszam.
0: To jest
1: 2003. Tak, czyli to jest 3 lata przed wydaniem Domino, czyli to jest rzeczywiście rzecz, która miała prawo was inspirować bezpośrednio przed nagraniami tej płyty. Radiohead 2 plus 2 równa się 5.

0: z albumu Hail to the Thief zespół Radiohead i utwór zatytułowany 2 plus 2 równa się 5. Wybór koncepcyjny Radka Łukasiewicza, gościa dzisiejszej audycji The Gustibus. Ja mam taki mieszany stosunek. To nie jest moja ulubiona płyta zespołu Radiohead, ale jednocześnie jest to, żebym niczego nie pomylił, płyta, po której zobaczyłem pierwszy raz zespół Radiohead na żywo, więc mam też jakieś takie dobre uczucia z nią związane. A to był jakiś też twój koncertowy faworyt?
1: Tak, to jest płyta, której słuchaliśmy wszyscy razem zespołowo, myślę. Nawet wykonań koncertowych. Miałem takie super wykonania też tego utworu na jakiejś składance na Japonię, zdaje się, kto się nazywał Comlag, i tam były jakieś b-side'y i też live wersja tego utworu. Bardzo ich ceniliśmy wtedy z tego okresu. Gdzieś tam moja fascynacja Radiohead się zaczęła gdzieś na poziomie chyba Amnezjaka. Wcześniej Ikidea, ale Amnezjaka już szczególnie. Wcześniej się nie załapałem. Potem cofnąłem się do starszych płyt, ale na poziomie tej płyty Hail to the Thief byliśmy na tyle fanami, że z Jankiem pojechaliśmy na koncert w 2003 roku do Oberhausen w Niemczech.
0: Okej, okay, no to ja byłem w Berlinie na koncercie Radiohead, to w ramach tej samej trasy.
1: No, to chyba Oberhausen było chyba
0: jesień 2003 roku.
1: Tak, to było dzień listopad wcześniej, albo dwa dni wcześniej było właśnie Oberhausen i oni wspaniale grali wtedy. Znaczy, naprawdę to był bardzo dobry koncert.
0: I potwierdzam, tak, to nie był najlepszy koncert Radiohead, jaki widziałem, ale był to bardzo dobry koncert, bo widziałem też słabe koncerty Radiohead. To nie jest też tak, że ten zespół uznawany za najlepszy koncertowy zespół na świecie nie grywa słabych koncertów. Mi się zdarzyło być na koncertach, które były średnio udane. No dobra, to Radiohead było jakąś taką silną inspiracją podczas tworzenia Domino?
1: Myślę, że tego bardzo nie słychać. Może słychać to w utworze Staraj się, bo tam są takie gitary trochę radioheadowe, właśnie ostrzejsze, ale no, fascynowało nas ich podejście do piosenki, że ona była niesztampowa, taka nieszablonowa, że szukali innych rozwiązań, więc tak, na pewno byli jakąś jedną z tych fascynacji. Mieli w zespole, byliśmy wszyscy albo fanami, albo jeżeli ktoś nie był fanem, to na pewno ich bardzo szanował.
0: A powiedz mi, jak wy zareagowaliście na sukces, który przyniosła wam płyta Domino? Bo fajnie opowiadałeś o tych początkach pustek i o tym patrzeniu na scenę z jej kompletnym niezrozumieniem, o tym, że nie

0: mieliście żadnych kontaktów, no, wy byliście w Ostrówku, przyjeżdżaliście do Warszawy, no ale w ogóle mainstream was nie wciągał, ale no jednak ten 2006 przyniósł pierwszy taki znaczący sukces, rozpoznawalność radiową i tutaj u nas w czwórce, w Elbisce i w siostrzanych antenach Polskiego Radia. No grano was i przede wszystkim trafiliście też z koncertami już na te rodzące się festiwale polskie.
1: Tak. Po płycie Domino po prostu poczuliśmy, że nas zauważono, że nas potraktowano jak profesjonalny zespół. Profesjonalny, w sensie poważny raczej, może bym powiedział. Dostaliśmy zaproszenie na openera pierwszego na Babich Dołach. Były dwie sceny wtedy tylko. Dostaliśmy zaproszenie na festiwal, pierwszy festiwal, bo to wszystko było w 2006 roku. Dostaliśmy zaproszenie na ważny wtedy festiwal rockowy w Węgorzewie. I właściwie, jeśli chodzi o festiwale, w tamtym czasie to jeszcze był...
0: Hat-tricka zaliczyliście.
1: To był Woodstock, na który nas nie zaprosili, więc to był ten hat-trick taki, naprawdę czuliśmy się, wiesz, jakbyśmy tutaj Puchar Polski zdobyli. Zaraz zaczęły się koncerty klubowe, na które nagle przychodziło więcej osób. Więcej mam na myśli, zamiast 150, 300. 350.
0: No ale wiesz, w 2005 roku muzyka gitarowa, w 2006 roku muzyka gitarowa i 150 osób w Polsce, to i tak był sukces.
1: No to nasze dwie pierwsze płyty...
0: Podwojenie tego, no to była już rewelacja.
1: No i pytasz, co ten sukces nam zrobił.
0: Czy zaczęliście żyć z muzyki?
1: No właśnie, jeszcze nie. Ja pracowałem w szkole wtedy, więc zarobiałem sobie...
0: Uczyłeś angielskiego?
1: Uczyłem angielskiego i francuskiego. Trochę zaczynałem pracować już w redakcjach. Zacząłem redagować jakieś teksty publikowane. Natomiast to był moment, w którym padło takie hasło: ej, słuchajcie, chyba nie możemy być już zespołem, który gra próby w weekendy. Jest za dużo trochę tej pracy, trzeba się przygotowywać, trzeba pracować, dbać o to brzmienie. Chyba musimy zacząć robić próby w poniedziałki o 10 rano albo w środę o 13, bo po prostu no, musimy być lepszym zespołem, bo po prostu chcą nas słuchać. I, no i to był moment, w którym mieliśmy pierwszy raz takie rozmowy trudne, życiowe, o tym, co dalej robić. I
0: czyli czy pełne poświęcenie muzyce, tak, czy nadal dzielenie z innymi zajęciami?
1: Tak, czy robienie tego tak trochę właśnie na poły. My z Basią i z Grześkiem chcieliśmy mieć po prostu profesjonalny zespół, bo już czuliśmy, że chcemy być muzykami. A dla Filipa i Janka wcale to nie było oczywiste. No i ten skład, jeżeli o to pytasz, ten sukces sprawił, że ten skład nie przetrwał.
0: Ponieważ że to podjęcie decyzji w lewo albo w prawo wpłynęło na późniejszy skład zespołu.
1: Dla Janka i dla Filipa oznaczało pójście w lewo. Zajęcie się sprawami innymi, bezpieczniejszymi, takimi, które dawały im pieniądze. Pustki wtedy na poziomie płyty Domino wychodziły na zero, troszkę zarabiały może. Tak?
0: Ale rozmawialiście o tym, że oni później żałowali swojej decyzji, czy nigdy nie było też takiej rozmowy o tym, czy zrobili dobrze, czy żałowali?
1: Wiesz co, ja chyba...
0: Sympatycznie byłoby pytać ich nawet, a nie
1: tak,
0: ciebie.
1: Ale... Ja z żadnym z chłopaków wtedy o tym nie rozmawiałem, bo jednak to były rozstania w dużych emocjach. No wiesz, no jeżeli robisz coś razem od paru lat i znacie się od dzieciaka, może nie z Filipem, ale z Jankiem, i nagle to się zmienia, no to jest duża zmiana dla człowieka, który ma, wiesz, 25 lat. Więc to skład się Pustek zmienił właśnie dlatego, że niektórzy powiedzieli, że nie chcą postawić wszystkiego na jedną kartę. Kartę, która jest muzyką. I tyle. I byli tacy, którzy chcieli postawić na jedną kartę.
0: Czyli to paradoksalnie było z jednej strony nowe otwarcie, ale też domknięcie pewnego, pewnego etapu. Jedna minuta... Jest coś super ważnego w tym dwudziestoleciu, że kiedy puściłeś pierwszy teledysk przy okazji tego wznowienia Domino, to skorzystałeś z materiałów, które powstawały tam w jakichś trasach koncertowych. I to jest, jeśli dzisiaj słuchają nas jacyś, nie wiem, muzycy początkujący, zespoły, zabierajcie ze sobą zawsze kamerę albo używajcie telefonu do kręcenia materiału, bo to się potem może przydać na 20-lecie waszego trzeciego albo czwartego albumu. No ta super scena w jakimś hostelu, tak, że

0: macie zabukowany hostel i Basia mówi, gdzie zaraz idę odebrać swoje 800 zł, ona mówi, tak? Chyba tam pada taka kwota.
1: Nie, to są pieniądze, które dostaliśmy za koncert.
0: Za koncert, no tak, tak, no. Tak, tak. Ale mówi 800 zł? To są były...
1: 700.
0: 700 tak, zł. 700 zł. I to jest na tej kamerze i to jest w teledysku wypuszczonym przy okazji tego remasteru. No dla mnie to jest niesamowite, że są na świecie zespoły, które potrafią od samego początku zadbać o dokumentację swojej twórczości.
1: To Radek, nie tak, to nie tak, że było...
0: To poczekaj, to zróbmy tutaj, dobrze, zróbmy tu kropkę i...
1: Bo tu się kredyty komuś należą, ja to potem powiem.
0: I dokończymy to po godzinie 22 w jeszcze jednej opowieści Radka Łukasiewicza. Słuchajcie De Gustibus, wracamy za kilka minut. De Gustibus.
2: De Gustibus. De Gustibus. Autopromocja.
3: Muzyka, która ma własny klimat, własne historie i własny soundtrack. Najlepszy soul, R&B, pop i gitarowe brzmienia. Kultowe numery, świeże odkrycia i kawałki, które aż się proszą o miejsce na twojej playliście. Do tego muzyczne historie gości, ciekawostki i dźwięki, do których chce się wracać. Wszystko znajdziesz w audycji Letni Soundtrack w każdą środę od 21 do 23. Zapraszam, Damian Sikorski.
2: Autopromocja.
4: Tak jak my.

0: Jest godzina 22, to pustki.
1: Pogoda.
0: A to prognoza pogody i to będzie prognoza pogody na środę, w którą to środę, moi drodzy, przydadzą się raczej takie luźniejsze, krótsze ubrania. Krótkie spodnie albo spódnice, to nie chcę wnikać, ale no, będzie po prostu ciepło. Właściwie w całej Polsce współczuję Kołobrzegowi, współczuję Szczecinowi, bo tam 18-19 stopni i może padać, czyli utrzymają się te opady, o których mówiłem, że przyjdą dzisiaj w nocy na ten północno-zachodni skrawek Polski. Natomiast niżej, czy też w głąb kraju idąc, dużo słońca, gdzieniegdzie w ogóle nawet nie będzie żadnych chmur, to na przykład Podkarpacie i Małopolska. No i przede wszystkim wysokie temperatury, jak na 16 dzień września, to wręcz takie bardzo wysokie, bo od 23-24 w Poznaniu, Zielonej Górze, 25 w centrum i w Łodzi, w Warszawie, do 26 na południu. Tutaj cały pas od Wrocławia przez Opole, Katowice, aż do Rzeszowa świeci się no niemalże na czerwono. Także na jeden dzień przynajmniej wraca kawałek lata. To dobrze, bo to kalendarzowe jeszcze chyba cały czas trwa.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia, prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
1: Autopromocja.
2: Tak jak my.

0: Na audycję Degustibus zaprasza Bartek Czarkowski.
1: A razem ze mną w studio jeszcze cały czas Radek Łukasiewicz, tekściarz, kompozytor, muzyk. Dzisiaj przede wszystkim Matylda Łukasiewicz, natomiast przed laty zespół Pustki. No ale także osoba, która stoi za kilkoma dużymi polskimi przebojami, między innymi tym utworem Brodki z roku 2010, z płyty zatytułowanej Granda, utwór tytułowy, do którego napisałeś tekst, czym ostatnio, no może nie tyle się pochwaliłeś, co po prostu podałeś ten dla niektórych dość oczywisty fakt dalej na swoim Instagramie i nagle okazało się, że to jest dla wielu osób objawienie. Rolka, w której opowiadasz o powstaniu tego utworu, została wyświetlona ponad 300 tysięcy razy. Gratuluję ci tego sukcesu, bo nagle urosłeś do rangi tekściarza. Co skrywałeś przez lata. Radek Łukasiewicz w Degustibus w czwórce. Ale poczekaj, zanim o Brodce i o tym, co się teraz nagle okazało, to jeszcze tylko wróćmy na moment do tych kredytów zafilmowanie na początku tras koncertowych Pustek. Kto za to odpowiadał w takim
2: jakby
1: razie?
2: Namawiałeś zespoły, żeby to robiły i rzeczywiście warto to robić. Natomiast my w tamtym czasie nie mieliśmy kamery. Między drugą a trzecią płytą właśnie, czyli między Osiemą a Domino, odezwał się do nas reżyser, trochę reżyser dokumentalny, taki człowiek, który filmował różne rzeczy. Był między innymi na przykład też reżyserem takiego, nie wiem czy pamiętasz, reality show Bar.
1: No pamiętam, Doda tam zaczynała.
2: Bardzo znany. I jednocześnie był fanem Pustek i stwierdził, że on będzie za nami jeździł, jak tylko będzie miał czas.
1: Robił bar i potem był fanem Pustek.
2: Tak. Krzysztof Landsberg, pozdrawiam cię serdecznie. Stwierdził, że będzie z nami jeździł, jak tylko będzie miał moment i będzie nas filmował w tych różnych sytuacjach. Czasami z dwa razy zostawił nam kamerę i Filip Zawada chyba to kręcił. Więc te kredyty za te obrazki to są dla Krzyśka. Więc to jest po pierwsze. Mieliśmy od tego człowieka i nawet to było na jego życzenie.
1: Dobrze, to w takim razie update'uję swoją wypowiedź sprzed 10 minut. Kręćcie zespołowo, jeśli możecie, swoją twórczość i swoje działania, albo po prostu kumplujcie się z reżyserami, dokumentalistami i ich zapraszajcie na próby i ich bierzcie ze sobą w trasy. Na pewno taki materiał się potem gdzieś przyda. Udało nam się chyba w miarę klarownie opowiedzieć o tych latach 2005-2006. Możemy zamknąć rozdział albumu Domino. Rozdział przełomowy dla Pustek, przełomowa płyta, chyba także dla agencji Polskiego Radia, która wydawała tę płytę, bo wydaje mi się, że trochę się udało odświeżyć pewien wizerunek tej firmy wydawniczej albumem Domino. Potem przyszedł kolejny sukces, kolejne płyty, coraz większe festiwalowe sceny, świetnie sobie radziliście. Basia wyszła też na taką liderkę tego zespołu w kolejnych latach obok ciebie, więcej zaczęłaś śpiewać i stać przy mikrofonie. Natomiast

0: Więc tak jak powiedziałeś, trzeba było też zamknąć pewien etap z tymi osobami, które uznały, że nie chcą kontynuować tej kariery muzycznej. Ty równocześnie działałeś w Pustkach przez kolejne lata, ale zaczęły przychodzić tutaj propozycje wsparcia tekstowego czy kompozytorskiego od innych artystów. Jesteśmy właśnie w roku 2009-2010, kiedy Monika pracuje nad swoją trzecią studyjną płytą, którą znowu trójka, tak jak u was, też dla niej była przełomowa, ale ona była w mainstreamie i chciała trochę od niego uciec i do tego potrzebna jej była Granda. Ty się pojawiłeś razem obok Bartka Dziedzica w tym trójkącie.
1: Tak, i właściwie magnesem z tego, co mi Monika powiedziała w pierwszej rozmowie, były dla niej Pustki. A konkretnie utwór już z naszej piątej płyty Nieodwaga, który napisałem i zaśpiewał dla nas gościnnie ten utwór Artur Rojek. I to właściwie padło chyba w pierwszym telefonie Moniki, że jej się takie teksty podobają i czy ja bym nie chciał spróbować pisać dla niej na płytę. I to pisanie na Grandę to był długi proces. To było moje poznanie się z Bartkiem Dziedzicem, z którym potem rzeczywiście dużo razem zrobiliśmy. Ale też praca z Moniką była.
0: Przez ciebie poznałem też Bartka Dziedzica i też dużo razem zrobiliśmy. No.
1: I praca z Moniką też była ciekawa, bo Monika miała zupełnie inne podejście niż to moje zespołowe, które ja zawsze miałem. Po prostu ona miała nosa do pewnych spraw. Ona miała taki instynkt, który jej mówił, że coś jest fajne albo coś jest niefajne. Może nie była mi w stanie powiedzieć, o czym chcę, żeby była piosenka, dlatego ja musiałem wykonać ileś ślepych strzałów, ale wiedziała, czego nie chce. I to też była zaleta, więc no bardzo dobrze wspominam ten czas. Naprawdę ta praca nad Grandą to był też dla mnie czas taki formacyjny, zupełnie nowe doświadczenie, które potem bardzo mocno zaowocowało i jak widać jest ze mną do dziś. Więc jestem z tego dumny po latach.
0: Napisałeś nie tylko Grandę, ale napisałeś inne piosenki na ten album, a potem przeskoczyłeś do współpracy chociażby z Arturem Rojkiem.
1: Tak, tak. Na płytę pierwszą solową Artura składam się z
0: ciągłych powtórzeń.
1: Napisałem mu no właśnie Syrenę, czyli największego hita. Napisałem też część piosenki do utworu Lekkość, ale tam większość utworów Artur sobie pisał sam, bo gromadził je przez lata, już w tym słuchowym czasie Mysłowic. On sobie tam pracował nad tymi utworami. Natomiast kilka lat później się do mnie odezwał, że chce, żebym napisał mu dużo więcej na jego drugą płytę, że on spróbuje coś napisać na płytę Kundel, ale na razie, żebym ja zaczął. No i skończyło się tak, że napisałem mu całą płytę Kundel, bo po prostu Artur zajmował się jakby innymi rzeczami związanymi z płytą, więc z Arturem też mam duży wspólny dorobek.
0: Czy ty patrzysz na siebie trochę jak na kontynuatora takiej tradycji polskiej piosenki, bo zawsze, takiego użyję słowa z dawnych słowników.
1: Onegdaj
0: bywało, że raczej pisało się teksty tym największym artystom, największym zespołom i nie było wielkiego zdziwienia, że Panasewicz wykonuje nie swoje piosenki, albo że Wojciech Gąsowski nie śpiewa swoich tekstów.
1: Albo że Pan Cugowski nie śpiewa
0: swoich. Albo że Pan Cugowski nie śpiewa swoich tekstów.
1: Albo pani Maryla Rodowicz.
0: Była to po prostu, albo pani Maryla, no to akurat najpiękniejszy przykład. Była to dość powszechna wiedza, a mam wrażenie, że dzisiaj wydaje nam się, albo tym, którzy konsumują muzykę, że wydaje nam się, że każdy, kto śpiewa, kto jest w zespole, no to musi sobie sam skomponować, sam napisać. No ewentualnie jest jakiś producent, ale że śpiewasz to, co tobie przyniósł długopis na papier.
1: Ja myślę, że dlatego też jest takie zdziwienie wywołane, że ta rolka, o której wspomniałeś na Instagramie, wywołała takie zdziwienie wielu osób, że jak to możliwe, że właśnie to mu nie Monika napisała. Ja dostałem masę wiadomości i w komentarzach, ale też prywatnych, nawet od osób, które znam i które znają mnie od lat, bo nie wiedziały, że to robię, czy robiłem, więc ten tekściarz, słowo
0: znaczy,
1: tekściarz...
0: Ja uważam, że jak nagrasz rolkę o Beksie, to ludziom wybuchną mózgi, jak się okaże, że to nie Artur jest autorem Beksy.
1: Zacznę od czegoś z trochę jakby nie z tak wysokiego C zacznę, jeśli chodzi o Artura, ale jeszcze nie będę

0: zdradzał, ale już za momencik. Natomiast ja spotkałem się z tym określeniem tekściarza używanym w formie takiej pejoratywnej, bo w trakcie, kiedy był punk rock, nowa fala, to jednak te zespoły nowofalowe trochę się natrząsały z Lady Punk, że tam pisze zawodowy tekściarz. A pan Andrzej Mogielnicki napisał jedne z najlepszych piosenek w polskim pop rocku.
1: Ja uważam, że w ogóle w polskiej muzyce, że najlepsze, pierwsza płyta, jedna z najlepszych piosenek w ogóle w polskiej muzyce bez rozgraniczenia gatunkowego.
0: Pierwsza płyta Lady Punk to...
1: To jest jak płyta pustek, to, All Killers, No Fillers.
0: No nie, no, że masz na jednej płycie Zamki na piasku, Mniej niż zero, Kryzysową narzeczoną, Fabrykę psów, Fabrykę małp. Przecież to jest...
1: Tam brakuje tylko sztuki spadania, która była, ta piosenka była po prostu singlem pobocznym do tego albumu.
0: Więc pan Andrzej Mogielnicki, miałem raz szansę go spotkać, zrobiłem sobie z nim zdjęcie i wrzuciłem do mediów społecznościowych. Oczywiście niewiele osób go już dzisiaj pamięta, ale po prostu jego wyczucie wtedy nastroju społecznego, jego pióro, jego właśnie... To, jak on potrafił połączyć popularność z treścią taką angażującą społecznie, no to było coś, to jest dla mnie wzór, tak naprawdę. Jeśli mówimy o tych starych piórach, tak? No bo wiadomo, że pan Młynarski, pani Osiecka, ale pan Mogielnicki, pan Bogdan Olewicz. To jest jeszcze ta osoba, który napisał Deszcz wcisnej na przykład, albo napisał autobiografię Perfektu i wiele innych piosenek. Więc wspominam tutaj tych tak zwanych tekściarzy, czyli autorów, którzy dawali artystom swoje teksty. I rzeczywiście zauważyłem od lat, że ja nawet z Bartkiem Dziedzicem miałem taką rozmowę, że jak skończyliśmy pracę nad Grandą i tak zauważyliśmy obaj, że to idzie swoimi torami, że wytwórnia zajmuje się tym, żeby promować tę płytę, Moniką i tak dalej, że nikt tutaj wspomina, o producenci jeszcze wspominają, ale już autorzy to już w ogóle. I Bartek mi wtedy powiedział, słuchaj, po prostu teraz to tak wygląda, że chowasz ego do kieszeni, ponieważ twoja praca dobrze wykonana oznacza, że ludzie uważają, że to zrobiła Monika, albo że to zrobił Artur. To znaczy, że wtedy napisałeś dobry tekst, bo oni są wiarygodni i ludzie się nie zastanawiają, czy to zrobił dla nich ktoś inny, tylko czują, że to są ich własne słowa. I ja właściwie od kiedy robię to dla innych, nie dla swoich zespołów, to mam z tyłu głowy tą sentencję, że po prostu tego ego troszeczkę się trzeba wyzbyć. Bo to jest nieuniknione. To nie jest w niczyim interesie, żeby przypominać co chwilę, że ej, Asanach nie napisała tego, tylko to jej ktoś napisał, nie?
1: Pawlikowska jest Nożewska, a ty jesteś bardziej tekściarzem czy kompozytorem?
0: Ja chyba nie lubię słowa tekściarz. Jestem, myślę, że mój największy talent, jaki mam w muzyce, to jest łączenie słów z melodią.
1: Czy jesteś bardziej autorem słów, czy bardziej kompozytorem?
0: Najmocniejszy czuję się w pisaniu słów, ale generalnie po polsku myślę, że autor piosenek to jest to określenie, które lubię. Nie lubię angielskiego songwriter, a tekściarz jest trochę za mało, bo ja naprawdę wymyślam też, no w zespole Matylda Łukasiewicz tworzę całą muzykę, a niektóre teksty pomaga mi Matylda, czy napisała, ale też większość tekstów pisze, więc... Połączenie słów i muzyki to jest coś, co mnie kręci najbardziej, po prostu.
1: I to jest chyba finał naszego dzisiejszego spotkania, bo obiecałem wypuścić cię jednak przed zapadnięciem zmroku.
0: Oj, dziękuję, łaskawy panie. 22:20, już śpię o tej porze.
1: No to za chwilę będziesz spał. Radek, bardzo ci dziękuję.
0: A daj mi jeszcze zaprosić ludzi.
1: A dobrze, zaproś, oczywiście.
0: Ta piosenka Pustek, która przed Grandą leciała, to był To nie wszystko i ona zabrzmi. Zagram ją na żywo w czwartek w klubie komediowym i zagram tam kilka utworów z płyty Domino.
1: W ramach tych swoich malutkich koncercików.
0: Tak, najmniejsze koncerty świata. A ekipa klubu komediowego będzie na temat tego mojego wykonania improwizować scenicznie, więc to będą bardzo ciekawe wygibasy. Polecam. W czwartek o 19 w Warszawie w klubie komediowym.
1: Zapraszamy w imieniu Radka, reprezentanta zespołu Pustek, zespołu, który chociaż nie istnieje, to wznowił właśnie swój kluczowy album zatytułowany Domino na winylu oraz pierwszy raz w wersji aplikacji streaming.

0: Ingowej. To słuchaj, ja chciałem ciebie pożegnać utworem zespołu Sonic Youth, także z twojego wyboru. Wiesz dlaczego? Bo zdałem sobie sprawę i tutaj wracamy do początku, ugryzłem się w język. Pamiętasz, mówiłem, że zawdzięczam coś tobie, ale że powiem to w trakcie audycji. I ja ci zawdzięczam zabranie, chociaż nie zrobiłeś tego fizycznie, bo chyba nie pojechałeś w tamtym roku, ale zawdzięczam ci pokazanie mi festiwalu Primavera w Barcelonie. Ty byłeś na Primaverze w roku 2008.
1: Siódmym? W roku po Domino.
0: Tak. Okej, okay, myślałem, że byłeś w 2008, w każdym razie ja byłem po raz pierwszy w 2009. Primavera w tym roku, żeby było śmieszniej, też świętuje 25-lecie. W związku z tym przypominają na swoich social mediach line-upy i ważne emocje z tego 25-lecia. I zdałem sobie sprawę, że ja pojechałem pierwszy raz na tą Primaverę. Neil Young, Sonic Youth, My Bloody Valentine, Saint-Étienne i jeszcze kilkanaście innych zespołów, które widziałem wtedy przez te trzy dni w roku 2009, ale na ten festiwal de facto trafiłem dzięki twojej polecajce, bo ty pojechałeś w 2000, no myślałem, że ósmym mówisz, że siódmym i chyba właśnie wtedy widziałeś Sonic Youth, tak?
1: Wtedy widziałem Sonic Youth grających, słuchaj,
0: Daydream Nation.
1: 20-lecie Daydream Nation.
0: No i zobacz, jak się nam to wszystko pięknie zatoczyło, chociaż gramy akurat nie z Daydream Nation, tylko z Sister. Chyba.
1: Tak. Wspaniałego albumu.
0: To Sonic Youth na zakończenie od ciebie. Biegnij spać. Dziękuję ci za bycie w dzisiejszej audycji. A ja z wami oczywiście do 23 jeszcze zostanę.
1: Dziękuję, dobranoc.
0: Radek Łukasiewicz.

do końca w audycji, do końca dzisiejszego wydania audycji De Gustibus na zmianę pustki z utworami, które przyniósł Radek. Sam już poszedł. Szanuje, dba o dobrostan senny. My też dbamy, ale z Zuzą i z Maćkiem zostaniemy do 23 na stanowisku i dokończymy ten program, który nazywa się De Gustibus. Dokończymy go muzycznie z moimi jakimiś takimi drobnymi wtrąceniami antenowymi. Płyta jest dostępna w serwisach streamingowych. Album zatytułowany Domino z podtytułem Remastered z języka angielskiego, czyli wersja zremasterowana, poprawiona. Ale odrobinę, bo jak mówił Radek, ten mix i mastering roku 2006 był tak dobry, że niewiele trzeba było zmieniać po 20 latach. Natomiast z zestawu, który Radek przyniósł do studia, wskazuje teraz na utwór zespołu Blair. To jest rocznik 2003. Moja ukochana płyta tego zespołu, zatytułowana Think Tank. No szkoda, że nie mogę zapytać Radka o ten wybór, ale zakładam, że będzie podobnie jak przy Radiohead, czyli także album z tego samego roku i także płyta, której pewnie słuchano w tym studiu pustki, kiedy pracowano nad piosenkami na album Domino. Ciekawy wybór, bo to akurat nie jest moje ulubione nagranie, bodajże otwierające chyba całość albumu Think Tank, zespół Blair i utwór zatytułowany Ambulance.

Blurry Ambulance z roku 2003 z albumu zatytułowanego Think Tank, albumu siódmego w dyskografii tego brytyjskiego zespołu, natomiast pierwszego nagranego po przejściach, i to też w jakiś sposób odnosi się do opowieści Radka sprzed kilkunastu minut, że Domino było bardzo ważną płytą w twórczości zespołu Pustki, natomiast było także momentem granicznym, po którym zespół już nie był taki sam jak przed premierą płyty, która była dzisiaj bohaterką, no cały czas jeszcze jest bohaterką naszego spotkania w audycji De Gustibus, dlatego że zespół Blur nagrywał Think Tank właściwie bez udziału Grahama Coxona, głównego gitarzysty, przez sześć kolejnych płyt. Jest tylko jeden utwór, Battery in Your Leg, na tej płycie, gdzie występuje Coxon w kredytach i tam wykorzystano fragment jego muzyki, natomiast cała reszta została stworzona przez trio Damon Albarn, Alex James i Dave Rowntree. No to też jest, powtarzam dzisiaj to słowo w audycji drugi raz, to też jest paradoks, że ze wszystkich płyt zespołu Blur najbardziej kocham tę, która powstawała właśnie praktycznie bez Grahama Coxona jako czołowego gitarzysty i współkompozytora. To był wybór Radka, ale bardzo ciekawy, fajnie, wrócę sobie na pewno do tej płyty, bo ją bardzo, bardzo lubię i też ona odświeżyła wtedy mój kontakt z zespołem Blur. Latałem na ich koncerty jak szalony w tamtym okresie. No to Pustki znowu z bohaterki naszego dzisiejszego spotkania, czyli z albumu Domino. Myślę, że to może być ostatnie spotkanie z dźwiękami z tej płyty na dzisiaj. Wybrałem utwór zatytułowany Duże Miasta.

Duże miasta i zespół Pustki. Ciekawe, czy Mateusz Holek z Jordachem, tak się chyba nazywała druga osoba tworząca duet Małe Miasta, czy się zainspirowali, tak, Jordach, okej, okay. Dziękuję, Zuza. Czy się zainspirowali utworem Pustek zatytułowanym, utworem Pustek zatytułowanym Duże Miasta. Z albumu Domino, powtarzam, do znudzenia, ale to jest świetna płyta. Jeśli jej nie znaliście, to jest idealny moment, żeby poznać ten album albo w wersji winylowej, albo w wersji w streamingu, bo pojawił się w miniony piątek we wszystkich ważnych serwisach streamingowych. Ja mam jeszcze to szczęście, że posiadam pewnie pierwsze tłoczenie wersji CD tej płyty. Być może nawet przez zespół podpisana wersja. Mogłem w sumie przynieść do radia to... Ale co z tego? No tu jesteśmy w radiu, to przecież nie widać. To dobrze, że nie przyniosłem. Dobra, z zestawu utworów, które przyniósł do studia ze sobą Radek. Mamy jeszcze kilka rzeczy i mamy 17 minut do końca programu. No to nie ominę przyjemności zagrania Nirwany. Heart Shaped Box. Ciekawe, dlaczego ten utwór, no ale nie mamy już Radka, więc nie możemy go wypytać, więc możemy sobie po prostu posłuchać jednego z tych najbardziej klasycznych utworów Nirwany. Teraz w czwórce w Degustibus.

Nirvana Hard Shape Box z albumu In Utero z 1993 roku, czyli 13 lat wcześniej album wydany niż Domino, płyta zespołu Pustki, która była dzisiaj bohaterką wydania audycji The Gustibus. Zresztą nadwyrężyłem swoje słowa, okłamałem was, jeszcze raz zajrzymy na tę płytę dzięki singlowi Ty w górę, ja w dół, i to będzie utwór, którym się z wami pożegnam, a do 23 doprowadzi nas ostatni z utworów, które przyniósł do studia Radek. To będzie formacja Tortoise i utwór zatytułowany Seneca z płyty Standards, po której zespół Tortoise przyjechał po raz pierwszy do Polski. Było to w lipcu 2001 roku. Wystąpili w no chyba najlepszym koncertowym miejscu, jakie kiedykolwiek istniało w Warszawie. No pomijam salę kongresową, ale mówię tutaj o takiej scenie alternatywnej, czyli klub Cedek, i tam na pewno z Radkiem byliśmy na tym koncercie, tylko nie mieliśmy się wtedy jeszcze prawa znać, ale być może gdyby był jeszcze z nami w studiu, to potwierdziłby te słowa, że widział Tortoise wtedy na żywo legendę postroka z amerykańskiego Chicago. Ja jestem kimś, kto chciałby być kiedyś legendą radiofonii, ale jeszcze trzeba na to zapracować. Bartek Czarkowski, dziękuję za dzisiejsze 2 godziny, bardzo skromne. Do 23 doprowadzą was Pustki i Tortoise. Zuza Zielińska wydawała audycję, Maciek Sałęcki ją realizował. Ja nazywam się Bartek Czarkowski. Cześć i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy.
1: Bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z Wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja.
3: Tak jak my.

0: Jajka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w small talk, ale z pitego o ryby staje się Garcia Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
1: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: Przestań już do mnie dzwonić, przestań mi wysyłać te memy z kotkami.
1: Czwórka. Polskie Radio.

0: producer.
1: Yeah, Koshi Sessions, Kosmo Król, Podziemie Centrum. Nie wiem.

sezon. Ale łzy czasami lecą przez ostatnie lata życia. Chciałem głównie się zabijać, teraz częściej myślę o tym, co się dzieje, jak umierasz. Nie potrafię się nie martwić tym, co jest nieuniknione, ale chciałbym się nauczyć, bo

wsiądź na chwilę i leć mi. Eprzeć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci. Ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić. A widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

beze mnie. Siądź na chwilę i leć mi. Wyprzeć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczysz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić.

Gardel, sprzedamy wszystko co mamy. Zelo, oj dasza, ty skasu Instagramy. Robię plany, mam skitrany, wielki diamentowy kamyk. A dla ciebie lewy paszport, to wystarczy na Bahamy. Zaprosimy wszystkich do mnie na kwadrat. Będą lecieć gołdy, wielkie bomby jak na Bagdad. A gdy będą na łby, nie ukręcimy się w noc złą, której jedni unikają, a dla nas jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Chcę się ciebie nauczyć, bo widzę nas jako parę starych ludzi. Nie chcę cię znudzić, dlatego mów, jeśli coś jest nie tak.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Teraz gramy.
3: Coś pięć.

0: lata w przód, nie wiem gdzie mam wiatr.
1: Tu Czwórka, Polskie Radio. Słuchasz Czwórki.
2: Gramy w Czwórce.

mi nie zarów, więc na jedną nutę trochę ten numer daruj. Niby pod prąd poginam, ale czy to przekora jeszcze, czy już rutyna? Nie wiem, czas mi odjął, lecę jak umiem. Żali poza melodią, żali desafinado, rozumiesz? Ciche noce, cichy gaz, nie to nie ze mną. Mnie tu robi codzienność, nie lichy gwiazd. I pół na pół, tu raz to buntu stale, raz ona mnie do gruntu kolanem. Plus ten banał, szczery poryw, żeby mnie przeryć i poryć i wejść w moje terytorium.

akcent, co poradzić, gdy ponure mnie tu wjeżdża saudadzi. Jako standard nie doczas, więc pozostaje samba robocza. Ta samba co to nie doczyta do końca zdania, co to nie dosypia, co nie odzwania. Co ją najlepiej łapać w porach, jak ze szczepień wraca, albo tkwi w korku do przedszkola. Pokres bez papy na strajk, ale bierze graty na kark, bo taki ma vibe, rozumiesz. Ta samba klasyk, co na długie szychty znika, ale gifty przywozi z trasy i ma dobrą opinię, chyba że bajkę czyta i choćby jedno słowo pominie. Ta samba co nie dla niej mocny kuraż, kiedy inni idą w Polskę akurat i stoi taka ubrana w ten kostium, że to niby mniej karnawał, bardziej post już. Ej, gdzie tam, jaki post? Daje tylko złapać pułap, a zobacz, że hulak bossy fiestę grubą brniasz po blackout. Także u mnie tyle, nie narzekam.

Tydzień 9-8, na początku byłem tylko jeden. Miałem smoczek w gębie, mnóstwo kredek i pokój dla siebie. Ludzie przychodzili mnie oglądać, jakbym stał na scenie. Ja leżałem i płakałem, jakbym kończył już karierę. Wykapany tatuś, mówiły ciotki mamie, nie trzeba być Edytą Górniak, żeby wiedzieć, co się stanie.

jedyne co wiem. Po bracia to jedyne co wiem. Po bracia to jedyne co wiem. Moja mafia SBM. Two for you, bierzesz dwóch albo w. Two for you, bierzesz dwóch

mood, chcę zachować go na wieki. Jak zdrówko, jak leci. Mam taki mood, bo już dawno zdjąłem ćwieki. Włączam się chill out, nikt mnie nie tyra. Zigzag McQueen, nas nie zatrzymasz. Przecieram oczy, whisky jak Winam. Uśmiech mam jak z Windowsa spin.

0: jest nice.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Bad mother. Know what's it?